0: W ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
1: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo karę taką syrową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego. A dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Nie wybaczę im.
0: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Didano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
0: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
3: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
4: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
3: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
4: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
3: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
5: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
0: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
6: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
0: Ale wciąż wszystko będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
7: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
8: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
9: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
10: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
11: To jest mój koszt, paliwo.
10: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
11: Tak, dokładnie.
0: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Na domiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
12: Dla energetyki jesteśmy w

0: w stanie zapewnić się ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia, więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
1: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, dwa lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
0: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten import kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
2: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
2: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
4: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
2: Złota brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie je trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8. runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Zbrodnia i kara. Fiodor Dostojewski. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Niezbędne minimum. Zbrodnia i kara to przykład analitycznej prozy dialogowej, którą stworzył właśnie Dostojewski. Dokładnie jej cechy poznasz w dalszej części tego opracowania. Przed wysłuchaniem streszczenia zapamiętaj, że jest to powieść XIX-wieczna, której akcja rozgrywa się w lipcu 1865 roku w Petersburgu. Powieść powstała w ciekawym czasie i dla Rosji, i dla samego pisarza. Rosja znajduje się w głębokim kryzysie finansowym. Petersburg z książki Dostojewskiego to biedne, zepsute, szare miasto, ogarnięte chciwością, pijaństwem i nędzą. Sam autor był w tym czasie hazardzistą, bez pieniędzy, bojącym się więzienia za długi. O czym jest powieść? No, o zbrodni, która miała być zbrodnią doskonałą. Ale też o wyrzutach sumienia z powodu jej popełnienia i o nieuchronnej karze. Konkretnie o morderstwie, którego dokonuje biedny, były student i to ważne, student prawa. Co za ironia, morderstwo popełnione przez studenta prawa. Główni bohaterowie powieści to Rodion Romanowicz Raskolnikow, Sonia Semionowna Marmieładowa, Arkadiusz Swidrigailow, Pulcheria Aleksandrowna Raskolnikowa i Awdotia Romanowna Dunia. Jest jednak jeszcze wiele ważnych postaci, ale drugoplanowych. A teraz właściwe streszczenie utworu. Powieść składa się z 6 części i epilogu. Rodion Romanowicz Raskolnikow to były 23-letni student prawa. Studia przerwał, ponieważ nie miał pieniędzy, nie radził sobie finansowo. Mieszka w małym pokoju na poddaszu w biednej dzielnicy. Zdarzyło mu się korzystać z usług lichwiarki Alony Iwanowny. Kobieta bierze pod zastaw różne przedmioty, w zamian daje niewielkie pieniądze. Jej najczęstszymi klientami są biedni studenci, którzy w ten sposób zdobywają pieniądze na życie. Raskolnikow to przystojny, interesujący, samotny i zdruzgotany swoją sytuacją młody mężczyzna. Dodatkowo męczy go fakt, że bieda dotyka jeszcze jego matkę i siostrę. Tym razem Rodion idzie do lichwiarki zastawić zegarek po nieżyjącym ojcu. Wcześniej oddał jej już pierścionek siostry. Bywając tam, oglądał mieszkanie i próbował zapamiętać szczegóły. Przychodzi mu do głowy myśl o zabójstwie Alony Iwanowny. Młody student czuje do niej złość, bo uważa, że lichwiarka żeruje na sytuacji ludzi takich jak on. Wykorzystuje ich biedę i trudne położenie. Po wyjściu z mieszkania Iwanowny, zły, zmęczony i załamany Raskolnikow po drodze zachodzi do knajpy na piwo. Spotyka tam byłego urzędnika Marmieładowa, alkoholika i nieudacznika. Marmieładow mieszka z drugą, chorą na gruźlicę żoną i dziećmi. Ma jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa, Sonię. Sonia nie mieszka z ojcem, ale uzależniona jest od niego, od rodziny i od fatalnej sytuacji. Jest prostytutką i w ten sposób zarabia na własne życie. I jeszcze pomaga rodzinie. Ojciec pijak, który stracił wszystko, co należało do rodziny, nawet nie próbuje zmienić swojego życia. Raskolnikow bardzo przeżywa złą sytuację swojej rodziny. Z domu przychodzi list, w którym matka pisze o przyszłym ślubie siostry Rodiona, Duni. Dunia postanowiła wyjść za mąż za faceta, który według jej brata nie jest jej wart. Bieda w domu, to każdy chwyta się jakiejś okazji. Dla jego siostry tą okazją jest ślub ze starszym od niej adwokatem. W głowie Rodiona kołacze się takie porównanie. Tu Sonia, zarabiająca na utrzymanie rodziny jako prostytutka, tam jego siostra wychodząca za mąż dla spokoju i pieniędzy, które są potrzebne również na jego studia. Mocno dostaje po głowie tym listem. Jest w okropnym stanie psychicznym. Wychodzi z domu, nie wie właściwie po co. Zdruzgotany, chodzi po ulicach Petersburga i właściwie myśli tylko o jednym. O zrealizowaniu swojego planu morderstwa lichwiarki. W końcu dociera do Wyspy Pietrowskiej i tam w trawie, w krzakach, zasypia. Pewnie nieraz zdarzyło ci się, że nerwowe sytuacje z życia wracały w jakiejś formie we śnie. Raskolnikowowi przyśniło się wydarzenie, którego był świadkiem w dzieciństwie.
Mikołka, furman, zabija na oczach ludzi starą, umęczoną już pracą szkapę. Dostojewski niezwykle realistycznie opisuje tę scenę. Śmiech zgromadzonych gapiów, rozpacz małego Rodziona, który wyrwał się ojcu i siedział przy katowanym koniu i okrucieństwo właściciela wobec zwierzęcia. Mamy we śnie morderstwo konia, a w rzeczywistości plan zabicia kobiety. Wracając do domu, pogrążony w jeszcze większej depresji Raskolnikow, słyszy na ulicę rozmowę jakiegoś handlarza z przyrodnią młodszą siostrą likwiarki, Lizawietą. Lizawieta była zaniedbaną, trochę głupkowatą kobietą, którą siostra traktowała jak służącą. Samotna, a jednak ku zdziwieniu ludzi, co jakiś czas bywała w ciąży. Tu ważna rzecz do zapamiętania. W czasie zbrodni, którą popełnia Raskolnikow, a zabije on obie siostry, nie wiemy, czy Lizawieta była w ciąży. Nic na ten temat w powieści nie pada. Zapamiętaj to, bo często w rozprawkach piszący taką informację błędnie umieszczają. Z rozmowy, którą usłyszał student, wynika, że lichwiarka jutro będzie sama w domu. Idealny moment na zrealizowanie planu. Czy jednak Rodion sobie z tym poradzi? Cały czas ma wątpliwości. Jakby nie było, to jednak nie jest morderca. Pamiętaj, że masz do czynienia z młodym, inteligentnym, wrażliwym studentem prawa. Raskolnikow, targany wątpliwościami, przypomina sobie rozmowę, którą kiedyś usłyszał. Jakiś student przedstawiał znajomemu oficerowi Alonę Iwanownę jako koszmarną babę, chytrą, dorabiającą się nieuczciwie na biednych studentach. Tyrana dla swojej siostry. Właściwie taki odpad społeczny, który należałoby usunąć. Od tego momentu Raskolnikow myślał o zabiciu lichwiarki. Ten plan dojrzewał w nim wraz z narastającymi problemami, a przywoływanie w pamięci takich opinii o kobiecie wzmagało złość i nie ma co ukrywać, działało jak dobre usprawiedliwienie. Chłopak potrzebował argumentów, które potwierdzały słuszność jego planów. Zabicie wrzodu na ciele społeczeństwa jest czymś innym niż zabicie dla pieniędzy samotnej starszej kobiety pracującej na utrzymanie swoje i siostry. Raskolnikow podjął ostateczną decyzję. Przygotowywał się do tego od jakiegoś czasu, więc zostało tylko zrealizować plan. Następnego dnia Rodion wstał dopiero wieczorem i udał się do mieszkania Alony. Wpuściła go jako klienta i już nie było odwrotu. Rodion zabił siekierą, zapamiętaj narzędzie zbrodni, lichwiarkę. Potem zajął się przeszukiwaniem mieszkania i zgarnianiem dobytku, pieniędzy i biżuterii. I jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, jak w każdym dobrym kryminale, następuje coś, co burzy misterny plan. Do mieszkania wchodzi siostra Alony. Nie ma innej możliwości. Dochodzi do drugiego morderstwa. Potem jeszcze okazuje się, że drzwi wejściowe były cały czas uchylone. Panika Raskolnikowa narasta. Słyszy głosy na schodach. Szybko zamyka drzwi od wewnątrz. Przyszedł klient lichwiarki. Za nim następny. Uznali, że kobieta musi być w środku. Sugerowały to właśnie zamknięte na wewnętrzny zamek drzwi. Pomyśleli, że jeżeli nie otwiera, to może coś się stało. Poszli do stróża po zapasowe klucze. W tym czasie chłopak szybko wrócił. Próbował ukryć się piętro wyżej, ale nie wytrzymał napięcia i zdenerwowania. Zaczął zbiegać na dół i na schodach minął się z mężczyznami. Co nastąpiło potem? Wyobraź sobie po prostu, jak czuje się zwykły człowiek, który morduje dwie osoby. Stres, zdenerwowanie, przygnębienie, okropny strach. Rodion pozbył się szybko w chaosie dowodów, a na drugi dzień przerażony odebrał wezwanie na policję. Okazało się, że to kwestia niezapłaconego weksla dla właścicielki mieszkania. Usłyszał jednak, jak na posterunku rozmawiano o zabójstwie z poprzedniego dnia. Zemdlał ze stresu i wycieńczenia. W fatalnym stanie jest Raskolnikow. Ukrył zrabowane przedmioty, pozbył się dowodów zbrodni, ale przecież to nie takie proste nagle wrócić do normalności. Odwiedza swojego przyjaciela, który dorabia robiąc tłumaczenia. Proponuje Rodionowi pracę przy nich. On jednak odmawia, co wkurza Razumihina. Nie rozumie tej decyzji. Po powrocie do domu mężczyzna czuje się coraz gorzej. Wygląda na ciężko chorego. Przez parę dni ma gorączkę, majaczy. To zasypia, to budzi się w ciężkim stanie. Opiekują się nim kucharka z kamienicy, w której mieszka, oraz jego przyjaciel. Zagląda do niego lekarz. Mama przysyła w tym czasie pieniądze na studia i życie. W końcu student dochodzi do siebie. Boi się jednak, że w czasie choroby i gorączki mógł powiedzieć coś, co doprowadzi do niego jako mordercy. Z rozmowy lekarza i swojego przyjaciela dowiaduje się, że policja ma podejrzanego w sprawie morderstwa sióstr. Jest nim malarz pokojowy, Mikołaj.
Mało kto jednak wierzy w jego winę. Raskolnikowa odwiedza też przyszły szwagier, adwokat Łużyn. Poczuł się zobowiązany sprawdzić, co dzieje się z bratem jego narzeczonej. Rozmowa jest trudna. Rodion daje do zrozumienia Łużynowi, że go nie cierpi, a przy okazji rozmowy na temat małżeństwa dochodzi do ich kłótni. Wreszcie student zostaje sam. Wszyscy opiekunowie wyszli, dając mu spokój. On też idzie do miasta. Chodzi przybity bez celu. W końcu wchodzi do restauracji, gdzie zaczyna przeglądać gazety z ostatnich dni. Przysiada się do niego sekretarz policji. Spisywał jego zeznania w sprawie tego weksla. Rozmowa toczy się wokół morderstwa. Raskolnikow prowokacyjnie rzuca, że może to on jest zabójcą. Bohaterowi trudno jest znaleźć sobie miejsce i normalnie funkcjonować po tym, co się wydarzyło. Chodząc po Petersburgu, na moście widzi kobietę, która próbuje popełnić samobójstwo. W ostatniej chwili ratuje ją policjant. I nagle przychodzi mu do głowy, że musi wrócić na miejsce zbrodni. Musi wejść do tego mieszkania jeszcze raz. Pod pretekstem wynajęcia pokoju ponownie stoi w tym miejscu. Jednak psychicznie nie wytrzymuje tego obciążenia. Jego zdenerwowanie, emocje widoczne są dla mieszkańców ulicy. Idąc dalej ulicami miasta, staje się świadkiem wypadku. Powóz potrącił pijaka, a był nim Marmieładow, ojciec prostytutki Soni. Marmieładowa nie udaje się uratować. Raskolnikow poznaje Sonię, a jej rodzinie oddaje resztę pieniędzy, które przesłała mu matka. Szuka nawet jakiegoś głębszego sensu w poznaniu Soni w takim momencie swojego życia. W mieszkaniu czekają na niego matka z siostrą. Są bardzo zaniepokojone jego stanem zdrowia. A Raskolnikow stanowczo sprzeciwia się małżeństwu siostry. Poza tym Dunia spodobała się przyjacielowi Raskolnikowa, który odprowadził Rodiona do domu. W rozmowie z dziewczyną powiedział jej nawet, że ten jej narzeczony to rzeczywiście kiepski wybór, łajdak, spekulant, nieciekawy typ z fatalnym zdaniem o kobietach. Duni to nawet nie oburzyło. Przyjaciel brata też jej się spodobał. Czyli podsumowując, mamy w tym momencie taką sytuację. Jest młody student Raskolnikow, morderca w depresji. Sonia, prostytutka, która straciła ojca pijaka i została z jego chorą na gruźlicę żoną i przyrodnim rodzeństwem. Wpadła w oko Rodionowi. Mamy matkę studenta i jego siostrę, która chce z obowiązku wobec rodziny wyjść za mąż za Łużyna, wrednego, starszego od niej adwokata. Łużyna nie znosi jej brat i nie chce zgodzić się na to małżeństwo. I jest jeszcze przyjaciel Raskolnikowa, któremu podoba się Dunia, czyli siostra mordercy. Łużyn też nie pała sympatią do przyszłego szwagra. Po przyjeździe narzeczonej z matką nie chce się z nim spotkać na kolacji, o czym oschło, formalnie i niegrzecznie pisze w liście. W ogóle raczej mało przejmuje się wizytą przyszłej rodziny. Raskolnikowa odwiedza Sonia. Chce mu podziękować za pieniądze, dzięki którym może zrobić ojcu pogrzeb. Pod pretekstem odebrania pamiątek rodzinnych, które Raskolnikow zostawił u lichwiarki, idzie z przyjacielem do sędziego śledczego. Tam jego zdenerwowanie, a wręcz obłęd się nasila. Sposób rozmowy śledczego, jego intrygujące i mocno naciskające pytania wzmagają strach studenta. Spotkanie na policji Dostojewski wykorzystuje do przedstawienia psychologicznych rozważań na temat zbrodni, winy, osobowości ludzi jej dokonujących. Raskolnikow kiedyś napisał artykuł, w którym odnosił się do tych zagadnień. Nawiązali w tej rozmowie ze śledczym do tez w nich zawartych. To jest ważne. Raskolnikow pisał w nim o wyższości jednych ludzi nad innymi. Dzielił społeczeństwo na niezwykłe osobowości i zwykłych ludzi. Jak w miarę prosto oddać tę tezę? Jeżeli jeden człowiek wyróżnia się czymś szczególnym, na przykład dokonuje odkryć ważnych dla ludzkości, może, jeżeli stoją mu na drodze inni ludzie, zwyczajnie się ich pozbyć. Ma do tego prawo w imię wartości nadrzędnych i swojej wyjątkowości. Czyli cel uświęca środki. Raskolnikow ma wrażenie, że pytania ostre jak igły skierowane do niego przez śledczego wynikają z tego, że wie on, kto zabił tak naprawdę lichwiarkę. Rodion jest przerażony. W domu odwiedza Raskolnikowa obcy mężczyzna. Okazuje się, że to Swidrygajłow, dawny pracodawca jego siostry. Dunia pracowała w jego domu jako guwernantka. Odeszła, ponieważ Swidrygajłow ją molestował. Arkadiusz Swidrygajłow niby przyjechał, aby oddać Duni pieniądze, które jego właśnie zmarła żona zapisała jej w spadku. Chciał też dodać jakieś od siebie. Wrażenie było takie, jakby po prostu chciał znowu zobaczyć Dunię. Odradzał też ślub z Łużynem. Rodion nie wziął pieniędzy i zbył Swidrygajłowa. W końcu doszło do spotkania Raskolnikowa z Łużynem. Ten drugi nie był tym zachwycony. Wszyscy wzięli udział w kolacji w restauracji, nawet przyjaciel Rodiona.
Na kolacji doszło do kłótni, co nie było dziwne i ostatecznie do zerwania zaręczyn. Po kolacji Rodion odwiedza Sonię. Sam w kiepskim stanie psychicznym dręczy dziewczynę. Wzbudza w niej strach pytaniami o przyszłość, o rodzeństwo, kiedy umrze jej macocha, o to jak sobie poradzi. Wyżywa się na niej po prostu. Odreagowuje swoje problemy. W końcu resztę czasu spędzają na czytaniu Biblii. Sonia wierzy, że Bóg jej pomoże. Tymczasem śledczy coraz bardziej podejrzewa Raskolnikowa o zamordowanie sióstr. Wzywa go na przesłuchanie. Druga rozmowa na posterunku jest trudniejsza. Student czuje się coraz bardziej osaczony, a przesłuchujący chce doprowadzić do tego, że swoimi pytaniami i wątpliwościami sprowokuje Rodiona do przyznania się. Nagle pojawia się Mikołaj, malarz, który pracował w kamienicy Lichwiarki, w mieszkaniu piętro wyżej. On przyznaje się do morderstwa. Nie kończy się także sprawa z Piotrem Łużynem. Zainwestował w remont mieszkania dla narzeczonej, poniósł jeszcze inne koszty związane z tym związkiem, a przede wszystkim jego ambicja uległa zszarganiu. Chce się zemścić. Wykorzystuje do tego Sonię. Mieszka w tej samej kamienicy, gdzie rodzina zmarłego Marmieładowa, w mieszkaniu swojego znajomego Liebie Zjatnikowa. Zaprasza dziewczynę do siebie pod pretekstem troski o przyszłość jej rodziny. W ramach pomocy daje jej pieniądze, a 10 rubli wkłada ukradkiem do jej kieszeni. Następnie pojawia się na stypie po pogrzebie jej ojca i oskarża Sonię o kradzież. Sytuacja jest koszmarna, trudna i nieprzyjemna. Na szczęście moment, kiedy Łużyn wkładał pieniądze do kieszeni Soni, widział jego współlokator. Oburzony mówi wszystkim, co się wydarzyło. Sonia ucieka ze stypy. Po jej wyjściu dochodzi jeszcze do kłótni między jej macochą a właścicielką kamienicy. Raskolnikow zostawia wszystkich i idzie do mieszkania dziewczyny. Tam rozpoczyna swoją spowiedź mordercy. Opowiada i opowiada. Zdruzgotana Sonia słucha i oczywiście zakochana w Rodionie, przyrzeka mu wierność, pomoc i że go nie opuści w tej sytuacji. Dostojewski opisuje również losy matki Soni. Po stypie zdruzgotana kobieta zachowuje się jakby zwariowała. Zabiera dzieci na ulicę, każe im tańczyć i zabawiać gapiów, aby zarobić pieniądze. W końcu oszalała z rozpaczy i choroby, umiera. Sonia zostaje sama z młodszym rodzeństwem. Opiekę i pomoc proponuje jej Swidrigailow. Zapłaci za sierociniec dla maluchów i zajmie się pogrzebem jej matki. Kręci się jakoś wszędzie, a że mieszka w tej samej kamienicy co Sonia, jest świadkiem wielu wydarzeń. Podsłuchał również spowiedź Raskolnikowa. Rodion jest wyczerpany. Jest psychicznym wrakiem. Podejrzewa, zresztą słusznie, że Swidrigailow zna jego tajemnicę. Próbuje z nim porozmawiać, ale ten zbywa go pod pretekstem przygotowań do pogrzebu matki Soni. Już nawet przyjaciel studenta zaczyna wiązać ze sobą fakty i podejrzewać kumpla. Raskolnikow zachowuje się coraz dziwniej i nieprzewidywalnie. Sypia w parkach, chodzi zrozpaczony po ulicach. Trudno się z nim porozumieć. Spotyka ponownie śledczego Porfirego. Ten próbuje nakłonić chłopaka, aby przyznał się do morderstwa sióstr. Nie ma dowodów, ale jest przekonany, że to on jest zabójcą. Pomoże mu tak przedstawić sprawę, aby wyglądało to na zbrodnię w obłędzie. Raskolnikow jednak nie zgadza się na takie rozwiązanie. Ponownie dochodzi do spotkania Rodziona ze Swidrigailowem. Ten drugi nagle zaczyna opowiadać swoją historię. Przyznaje się do tego, że jest strasznym babiarzem, że ma słabość do kobiet niezależnie od ich wieku. Wyznaje nawet, że zgwałcił kiedyś nastolatkę. Obecnie jest zaręczony z jakąś 16-latką. W końcu Swidrigailow pozbywa się z mieszkania Raskolnikowa, a zwabia do niego jego siostrę. Nadal jest nią zainteresowany. Mówi jej o sytuacji jej brata. Obiecuje pomoc w wywiezieniu Rodziona z Petersburga, jeżeli Dunia zechce się z nim związać. Ta jednak odmawia. Nie może wyjść z mieszkania, bo jest ono zamknięte na klucz. Ma przy sobie rewolwer, więc przestraszona strzela do napastnika. Po całej tej sytuacji Swidrigailow postanawia uporządkować swoje sprawy i wyjechać. Załatwia wszystko, co związane z rodzeństwem Soni, zostawia pieniądze swojej małoletniej narzeczonej i nocuje w hotelu. Dociera do niego, jakim jest człowiekiem. A że nie potrafi sobie pomóc, rano na jednej z ulic popełnia samobójstwo. Ostatecznie Raskolnikow żegna się z matką, ale nie mówi jej prawdy. Opowiada jej bajeczkę o nagłym wyjeździe na dłużej. Następnie rozmawia z siostrą, która namawia go na przyznanie się do winy. Waha się jeszcze, ale w końcu idzie na policję i zmęczony, otumaniony, przybity i zrozpaczony, przyznaje się do winy.
Epilog to przede wszystkim rozprawa sądowa Raskolnikowa. Z zeznań świadków wyłania się obraz porządnego, młodego człowieka. Raskolnikow pomagał choremu koledze ze studiów, a po jego śmierci opiekował się jego ojcem. Wyniósł z pożaru małe dzieci, a sam został poparzony. Na pytanie, co skłoniło go do zamordowania lichwiarki, odpowiedział, że bieda. Zapada wyrok. Ze względu na okoliczności łagodzące, to 8 lat ciężkich robót na Syberii. Jeszcze w trakcie procesu zaczyna chorować matka Rodiona. Ostatecznie umiera, kiedy on jest już w więzieniu. Na Syberię wyjeżdża za nim Sonia. Nie była to dobra decyzja. Raskolnikow, apatyczny, przygnębiony i zdruzgotany swoją sytuacją, nie traktuje jej dobrze. Nie interesują go też ani losy matki, ani siostry. Dunia wychodzi za mąż za jego przyjaciela. Trudna jest sytuacja i Rodiona, i Soni. Rodion nie jest szanowany i lubiany przez współwięźniów. On nimi gardzi, czuje się od nich lepszy, oni odwzajemniają się nienawiścią. Nagle mężczyzna zachorował. Codziennie pod oknami szpitala stoi Sonia, ale w końcu przestaje przychodzić. Dopiero wtedy dociera do tego egoisty, ile dla niego znaczy i jak bardzo za nią tęskni. Okazało się, że dziewczyna również zachorowała. W końcu udaje im się spotkać. Oboje są wzruszeni i szczęśliwi. W Raskolnikowie następuje przemiana. Sięga do Biblii, którą podarowała mu Sonia. Zaczyna odnosić się lepiej do współwięźniów, a przede wszystkim do zakochanej w nim dziewczyny. Oboje mają nadzieję na lepsze jutro. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o opowieści. Motywy występujące w Zbrodni i Karze. Motyw miłości braterskiej i siostrzanej. Miłości kochanków. Miłości matczynej. Motyw małżeństwa. Motyw zbrodni. Motyw kary. Motyw winy. Motyw sumienia. Motyw wiary. Motyw przyjaźni. Motyw depresji. Motyw biedy. Motyw przemiany. Cechy głównych bohaterów. Rodion Raskolnikow. Inteligentny, ambitny, empatyczny, intrygujący, samotnik. Złożona i niejednoznaczna osobowość. Niewierzący. Sonia Marmieładowa. Dobra, współczująca, empatyczna, nieśmiała, wierząca, spokojna i pokorna. Arkadiusz Swidrygajłow. Antypatyczny, przebiegły, podstępny, nieprzyzwoity, człowiek bez zasad i skrupułów. Piotr Pietrowicz Łużyn. Wyniosły, ponury, nieszanujący innych, obcesowy, radzi sobie w życiu zawodowym, majętny, zorganizowany. Najważniejsza terminologia do zapamiętania. Naturalizm. Jego twórcą był francuski pisarz Émile Zola. Zakłada, że literatura i sztuka ukazują brzydotę, zło, nie uciekają od tych elementów rzeczywistości. Twórcy chętnie posługiwali się tymi elementami, wręcz lubowali się w ich uwypuklaniu. Starość, śmierć, fizjologia, cielesność to częste tematy. Realizm. To działania zmierzające do przedstawienia rzeczywistości w sposób realny i prawdziwy, wręcz fotograficzny. Ważną funkcję w tym obrazowaniu pełnią liczne szczegóły. Analityczna proza dialogowa, inaczej proza wielogłosowa. Możesz ująć to tak. Istotny, wprowadzający w przebieg wydarzeń, ale i w konstrukcję psychologiczną w utworach Dostojewskiego jest dialog. Poprzez dialog, rozmowę, wymianę myśli budowane jest napięcie, konstruowane są postaci. Poprzez dialog dowiadujemy się o ich motywach i przemyśleniach. Wydarzenia w powieściach Dostojewskiego pełnią funkcję drugorzędną. Istotni są ludzie i ich psychologiczny obraz. Zbrodnia i kara to przede wszystkim powieść psychologiczna. A teraz kilka słów dla bardziej ambitnych. Fiodor Dostojewski czerpał w swoim pisarstwie z własnego życia. Nieobca mu była koszmarna bieda, uzależnienie od hazardu, zsyłka na Sybir za działalność opozycyjną. Ta akurat była tym szczęśliwszym rozwiązaniem. Pisarz stał już przed plutonem egzekucyjnym, kiedy nadeszła wiadomość o zamianie kary śmierci na więzienie. Pierwsza czwórka skazanych nie miała tyle szczęścia. Trudno jest sprecyzować wykorzystanie motywu z powieści Dostojewskiego w innych wymiarach sztuki czy literatury. Motyw zbrodni, winy, kary jest bardzo popularny, zaczynając od Antygony, kończąc na filmie Krzysztofa Kieślowskiego, krótkim filmie o zabijaniu, w którym reżyser stawia pytanie, czym różni się zabójstwo od śmierci zadanej w imieniu prawa, czyli kary śmierci. Wina i kara były u Szekspira i Mickiewicza,
Wina i kara to motyw popularnej szwedzkiej trylogii Millennium Stiga Larsena. Rzadko jednak spotykamy się ze współczuciem i zrozumieniem dla bohatera, tak jak jest z Raskolnikowem. Warto też obejrzeć Urodzonych Morderców Olivera Stone'a, gdzie młodzi kochankowie mordują przypadkowych ludzi dla fanu, adrenaliny, a zdobywając popularność za pomocą mediów, stają się legendarnymi bohaterami. Powieść Dostojewskiego poprzez swój dialogowy charakter bardzo chętnie wystawiana jest na scenie. Reżyserował ją w teatrze m.in. Andrzej Wajda. To jak? Spodobało Ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Być może niektórym nie będzie łatwo w to uwierzyć, ale fakty są takie, że Polacy przestali narzekać. No, przynajmniej ci, których spotkałem w Opolu, w ogóle nie narzekali.
2: Ja mam dobre życie. W sumie dobre życie, oby tak ono trwało jeszcze trochę. Auto mam jedno, drugie mam auto i się przymierzam jeszcze do jednego auta.
3: Żeby dobre życie było, to czego człowiekowi trzeba?
4: Pieniędzy. My się nawzajem się uszczęśliwiamy.
5: Pieniędzy.
6: Ale nie pieniądze są najważniejsze.
7: No właśnie. Ja lubię sobie pograć. Na przykład Fortnite, Counter-Strike. O. Kojarzy pan może?
8: No kojarzę, pewnie. I no. Co? I wtedy to jest dobre życie.
7: No.
9: Czy ja mam dobre życie? Mam, bo znam Chrystusa. Bo znam Chrystusa. A On jest mistrzem mądrości. A mądrość pozwala wygrać życie. Witajmy Go. No, no to tyle.
3: I to jest dobre życie i tak trzeba żyć.
9: Dobre życie.
10: Człowiek dużo nie potrzebuje. Ludzie sobie wymyślili to, że muszą garnąć do siebie. Po co?
1: Jak to możliwe? Skąd ta zmiana w podejściu do życia? Dlaczego nikt już nie chce sobie ponarzekać? Ja pojechałem do Opola, które zazwyczaj jest w czołówce rozmaitych rankingów najlepszych miejsc do życia, na przykład w rankingu jakości życia w Polsce, przeprowadzanego przez Business Insider Polska rok temu. Opole przeskoczyło między innymi Wrocław i Warszawę, a przed nim na podium znalazły się tylko Poznań i Katowice. Czy mieszkańcy Opola mają dobre życie? Co to w ogóle znaczy mieć dobre życie? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek będą ludzie, którzy podchodzą do tego tematu w sposób taki, no, bardziej materialistyczny, że pieniądz się najbardziej liczy, mieszkania, samochody i tak dalej.
3: Do Opola specjalnie przyjechaliśmy, bo to jest podobno dobre miasto do życia.
2: Dobry, najlepszy dowód, że ja tu jestem, wie pan.
3: No właśnie. A dlaczego pan ma takie dobre życie?
2: Wie pan... Proszę sobie, bo życie sobie trzeba ułożyć. Ono nie przychodzi samoistnie, tylko trzeba sobie znaleźć dobrą pracę, bardzo dobrą pracę, dużo pieniędzy. I to w jakiś

0: albo dziewczyna, że ma tylko jednego chłopaka, no, no to tak. Też wie pan, to jakby taka sama sytuacja.
1: No, nie zmieni. Także wie pan, a propos tego pięknego życia, to w sumie ja mam dobre życie. W sumie dobre życie, bo tak ono trwało jeszcze trochę. Pomagam innym, znaczy w sensie moim krewnym. Jak wszystkiego najlepszego.
0: O, bardzo dziękuję.
1: Niech pan się trzyma młodo i prosto.
0: O, i pan również.
1: Dziękuję.
0: Jak się pan trzyma, tak jak się pan trzyma, dobrze się pan trzyma, to
1: na razie.
0: Dobre życie było. To czego człowiekowi trzeba?
2: Pieniędzy.
3: No to na pewno, ale też zdrowia oczywiście, tak? Zdrowie jest bardzo ważne.
0: Aha.
3: Miłości też na pewno, takie podstawowe rzeczy, no ale no. Znajomi ludzie mnie uszczęśliwiają i spotkania z ludźmi i rozmowy, tak.
2: Może pan też tutaj zapytać.
0: O, tutaj, bo co was uszczęśliwia? Co, czego trzeba, żeby dobrze żyć?
2: My się nawzajem się uszczęśliwiamy.
4: Pieniądze. Ale nie pieniądze są najważniejsze.
5: No właśnie.
4: Najważniejsze jest zdrowie. No, o, działeczka na emeryturze 2 razy dziennie, wyjazd nad morze w czerwcu. Nie telewizja i nie pieniądze. Pieniądze rzecz nabyta. Pozytywne myślenie to też jest dużo. A nie ludzie się o byle co się dochodzą. Niech pan zobaczy, co się dzieje.
0: Są rankingi takie, miast najlepszych do życia, no i okazuje się, że to Opole zawsze gdzieś tam w czołówce jest już od jakiegoś czasu.
4: No tak, bo widocznie dostali dużo tych unijnych, nie?
0: No i tak, to... Kanałek ogarnięty.
4: Dokładnie. Nie, ale jest, no ja mam 70 lat i widzę przez te lata, co się dzieje, nie co było, a co jest.
6: Dużo się zmieniło w Opolu i to na lepsze, nie na gorsze. Jest zielono, klimatycznie, dużo drzew, parków, nawet Wenecja opolska jest. Nie trzeba jechać do Wenecji, mamy Wenecję w Opolu. No i gdzieś tam właśnie spotkałem człowieka, który siedział na ławce nad wodą i dumał nad swoim życiem, co jest najważniejsze w życiu.
7: Co ludzie powiedzą.
0: A pan ma dobre życie?
5: Co to znaczy dobre życie?
0: No właśnie.
5: Co to znaczy dobre życie? Spokojne. Nikt panu na głowie nie siedzi. Żaden komornik panu nie lata. Żadne dziadostwo, żadnych zaległości. Staram się jakoś tak żyć w miarę normalnie, czyli w miarę grzecznie. Dla każdego jestem uprzejmy. Staram się. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi uwagę zwrócił. Co trzeba mieć? Świadomość tego, że się żyje na tym świecie nie tylko dla siebie, ale i dla ogółu. Dla innych ludzi również. Trzeba być non-stop uprzejmi. Tak, mój tato mówił, że z kapeluszem w ręce cały świat przejdziesz. Do tego dodałbym jeszcze jedno. Dziękuję, przepraszam, proszę. Trzy takie słowa, które są jakby tam święte. No. Człowiek dużo nie potrzebuje. Ludzie sobie wymyślili to, że muszą garnąć do siebie. Po co? Po co, na co i dlaczego?
0: Czego trzeba, żeby dobrze żyć?
8: Czego trzeba? Zdrowia, przyjemności i poszanowanie ludzi. Zobaczcie, moja przyjaciółka przyszła mnie odwiedzić, koleżanka najlepsza, kochana.
0: A to, że właśnie tego trzeba, żeby dobrze żyć?
2: No, przyjaciół.
8: Miłości,
2: na pewno.
8: Przyjaźni i poszanowania ludzi.
2: O tak, też tak myślę. No myślę, że pieniądze są drugorzędne, ale zawsze ludzi wokół
8: siebie.
2: Nie, pieniądze
8: to jest zguba człowieka.
2: I zdrowie, nie? To myślę też jest
8: zdrowie.
2: Ważne, nie?
8: Najważniejsze jest.
2: Rzeczy, nie? Ludzie bliscy, no i zdrowie, nie?
6: No to teraz po kolei, co jeszcze się w życiu liczy, żeby mieć dobre życie, to co trzeba mieć? Rozmaite są koncepcje, często dość zaskakujące.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
9: Kurde pana, tu się za... No eleganckie życie, kurde, nic
10: nie... Mamy to żyje, nie?
9: No.
10: Oddychamy jako życiem, tak? Ja oddycham...
11: No jest pozytywnie, no. Chodzę do szkoły, mam super znajomych.

0: samych dobrych ludzi spotykam, no. Nie wiem, ja lubię sobie pograć. Na przykład Fortnite, Counter-Strike. O. Kojarzy pan może?
1: No kojarzę, pewnie. I no. Co, i wtedy to jest dobre życie.
0: No. Też mam fajnych znajomych w internecie. No.
1: Tyle wystarczy.
0: No.
1: To czego trzeba, żeby dobrze żyć?
2: Oj, ciężki temat tutaj.
1: Egzystencjalny taki.
2: Czego? No teraz jak jest lato, to pewnie niewiele.
1: Czyli co?
2: No nie wiem, jest ciepło, no to widać, że ludzie szczęśliwi. Jak jest zima, no to jest gorzej.
1: No tak. No właśnie, panie, aż tak podskakuje, bo ja taki robię temat, że to dobre miasto do życia właśnie jest.
3: No Polish.
1: A, okej. Okay. No Polish.
4: Opróbować siebie, inność innych ludzi, nie być złośliwym. No, finanse też jakieś muszą być, bo bez nich po prostu jest trudno i człowiek głodny nie będzie szczęśliwy. Myślę, że tyle.
1: I tyle. Znaczy, pan ma dobre życie?
5: Podobno.
1: A z czego pan wnosi? Dlaczego podobno?
5: Bo się cieszę jazdą na motocyklu.
1: No, to co jest takiego w tym motocyklu, że...
5: Jest wolność. Przede wszystkim wolność. Wiatr we włosach, nie? Tak jak mówią standardowo. Chociaż się jeździ w kasku, nie? Ale człowiek ma wolną głowę po prostu od jakichś tam myśli, od ucieczka, od stresu, od kłopotów codziennego dnia, prawda?
6: Zawsze się ma dobre życie, jak się dobrze człowiek prowadzi i dobrze pokieruje. Jak ktoś zboczy z toru, jak to się mówi, no to... To może mieć ciężkie życie, nie? Może mieć jakieś przeboje, ale jak się pracuje normalnie i normalnie się żyje, no to jest... To jest dobre życie.
1: A pani co daje? Szczęście, radość? Co panią uszczęśliwia w życiu?
6: W tej chwili zdrowie. Zdrowie, zadowolenie z wnuków, z syna. No wie pan, co więcej można wymagać w tym wieku już?
1: Kiedyś?
6: Spokój, a kiedyś...
1: Co pani dawał radość?
6: Też nie narzekałam. Zdrowie było, jeździło się na wczasy.
1: To uszczęśliwiało.
6: Uszczęśliwiało, uszczęśliwiało.
1: Czy pan ma dobre życie, proszę pana?
7: Czy mam dobre życie? Wydaje mi się, że tak.
1: Co to w ogóle znaczy, dobre życie?
7: No, nie wiem, chyba stabilna praca. Jakby też, żeby się nie nudzić, żeby było ciekawie. Jakby zarobić swoje i potem poimprezować trochę jeszcze.
1: O, czyli no i co? I tak trzeba żyć, to jest dobre życie?
7: Nie wiem, jestem studentem, więc jakby to jest mój styl życia. Co daje szczęście? No realizacja przede wszystkim, jakby osiąganie celów i spełnienie dla mnie na pewno kreatywne.
1: Czyli co pan, ty tańczy, maluje, śpiewa? No,
7: zdarza mi się coś tam pomalować, porysować.
1: A. Pan na starość, pod koniec życia? Tak pan usiądzie i się zastanowi.
7: Tak, spojrzę tak na wszystkie swoje prace, które zrobiłem, tak. Wspomnieniami do zdjęć i powiem tak, to zrobiłem i się nie nudziłem.
1: To było dobre życie.
7: To było dobre życie.
8: Ja mam życie, mam dobre.
1: A dlaczego? Co to znaczy dobre życie?
8: Po prostu byłem chory, wyzdrowiałem i teraz jestem zadowolony z życia, także...
1: To jest też taki, nie, element, że w pewnym momencie przychodzi coś, spada na człowieka i wtedy już niewiele trzeba, żeby...
8: No oczywiście.
1: A co to właśnie znaczy dobre życie mieć?
9: No nie wiem, no jak jest... Jak niczego nie brakuje w życiu, tak? Najważniejszej, wiadomo, zdrowia i pieniędzy w tych czasach, nie?
1: A panu czegoś brakuje?
9: Pieniędzy. Bo zdrowie mam jak koń.
1: Co daje panu radość, szczęście? Czy pan tak myśli sobie, dobrze żyje, to jest dobre życie?
9: Każdy dzień. Rano wstaję i zawsze jestem uśmiechnięty, nawet w poniedziałek. A wszyscy zawsze mówią, że nie lubią poniedziałku, a ja wręcz przeciwnie, lubię.
1: No i to jest dobre podejście, tak trzeba żyć.
9: No pewnie, że tak. Zawsze na wesoło.
10: Tak jest i tak trzeba żyć, żeby dobrze żyć. Na koniec jeszcze zostawiłem wam wypowiedź pewnej emerytki, którą spotkałem w Opolu na placu Świętego Sebastiana przed kościołem. Charyzmatyczna postać, obfita wypowiedź będzie, która jak się wydaje, wyczerpuje temat.
1: To jest dobre miasto do życia podobno, to Opole. Specjalnie przyjechaliśmy.
11: No i co?
1: Czy pani ma dobre życie?
11: Czy ja mam dobre życie? Mam, bo znam Chrystusa.
1: Z Panem Bogiem. Ale właśnie, co to znaczy dobre życie, gdyby pani powiedziała jeszcze?
11: Bo znam Chrystusa, a On jest mistrzem mądrości. A mądrość pozwala wygrać życie w każdej sytuacji. Witajmy go. No, No to tyle.
1: To jest dobre życie i tak trzeba żyć.
11: Dobre życie. Trzeba ufać Chrystusowi i znać Chrystusa i pełnić Jego wolę, bo Jego wola jest niezawodna.
1: Dziękuję.
11: Zdrowaś. Ku czci potęgi, mądrości i miłosierdzia Matki Bożej. Umiem zdrowaś? Umiem.
1: Coś tam pamiętam jeszcze, wie Pani, bo to...
11: No to trzeba od teraz, idąc, stojąc, siedząc, klęcząc, 3 razy codziennie, rano i wieczór. Poza tym wodę święcona odpędza szatana i msza święta podnosi do najwyższego stopnia oślepienie szatana. Poszłam pod krzyż, odprawiłam drogę krzyżową i mówię: Panie Jezu, daj mi zrozumieć. I przyszła odpowiedź. Więc mistrz mądrości jest nie do zastąpienia z Panem Bogiem. Miał Pan wielkie szczęście, że ze mną rozmawiał. Chwała Panu. Chociaż kiedyś spotkałam takiego młodego człowieka. Ja nie mam duszy. Ja mówię: dobra, to powiedz mi, dlaczego zwierzęta nie mają daru mowy? Ano właśnie. Piszczą, jęczą, krakają,
1: tam porozumiewają,
11: ale nie piszą wierszy.
1: A to nie.
11: No.
1: Chociaż jest taka, widziałem taka świnia, która maluje obrazy. Nie wiem, czy pani widziała, że tu w pyszczku trzyma ten pędzel.
11: Dobra.
10: No i takim właśnie artystyczno-animalnym akcentem kończymy dziś. To było Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
2: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
3: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Jeszcze przed przyjazdem służby pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
1: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja. I przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę, no i podłączyli jej tego LDL-a.
0: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
4: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają

0: W Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Zełański leciał na pogrzeb króla Haralda V. Spotkał się też z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
1: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
0: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
2: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką surową, żeby dożył. W ocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, tego nie wybaczę im.
0: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinanow, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
0: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
4: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
5: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
4: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
5: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
4: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
6: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
0: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 złotych.

0: Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
1: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
0: Ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
3: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
4: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
5: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
6: To jest mój koszt, paliwo.
5: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
6: Tak, dokładnie.
0: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Nadomiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
7: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
8: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
7: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
0: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
9: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
10: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
0: Złota brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć: niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie je trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8. runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.

0: Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Ile razy w życiu przyszło Wam walczyć o swoją wolność, swoją albo innych? Ile razy w życiu poświęciliście swój czas, zdrowie i życie, żeby ratować świat przed tymi, którzy tę wolność odbierali albo poważnie ograniczali? Bohater naszego kolejnego reportażu nie miał i nadal nie ma żadnych wątpliwości, że o wolność będzie walczył do końca.
1: Ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie. Podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
0: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz, publicysta i działacz polskiej mniejszości. Więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego. Niektórzy mówią o nim, że to jeden z tych, który nie urodził się po to, żeby ktoś go zniewolił. Dla jednych wręcz podręcznikowy przykład bohatera.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca.
0: Dla innych z kolei to człowiek o wielkim sercu i odwadze, ale też z niepotrzebną skłonnością do nadmiernego ryzyka.
3: Pomimo tylu przeżyć, dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj, myślę, mogą być podzielone.
0: I są podzielone. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz, że jego niedawna decyzja o powrocie na Białoruś, po kilku latach spędzonych w tamtejszym więzieniu, to cios dla służb, dla polityków i wszystkich ludzi dobrej woli, zaangażowanych w jego uwolnienie. Do czego doszło 28 kwietnia tego roku. Jednak ci, którzy Andrzeja Poczobuta znają lepiej, wiedzą, że on po prostu nie mógł postąpić inaczej.
4: Mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania.
0: A zadanie ma jedno – przywrócić wolność słowa na Białorusi. To zadanie ryzykowne i szalenie trudne, zważywszy na bezwzględne podejście tamtejszego reżimu do wszystkich tych, którzy mieliby mu zaszkodzić. Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od dawna jest na czarnej liście władz w Mińsku. Andrzej Poczobut jest solą w oku dla Aleksandra Łukaszenki, którego niejednokrotnie krytykował w swoich artykułach prasowych. Za działalność społeczną i dziennikarską wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W negocjacjach dotyczących jego uwolnienia oprócz Polski uczestniczyli też przedstawiciele Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Kazachstanu oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Białorusi.
5: On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca.
0: Podczas pobytu w łagrze, który sam w sobie był przedsionkiem piekła, Andrzej Poczobut na domiar złego trafił do karceru.
5: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to.
0: Jak już wspominałem, dziennikarz i działacz zapowiedział powrót na Białoruś już we wrześniu.
3: I teraz pytanie, czy to z jego strony będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić?
0: Nasz reporter Grzegorz Mnich przybliży Wam teraz świat człowieka, który obiecał sobie nie schodzić z kursu, który raz obrał, który postanowił walczyć o wolność. Z Andrzejem Poczobutem Grzegorz spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
6: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
5: Tak.
6: W paszczę lwa.
5: Ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więzi jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
6: Europoseł Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim zajmuje się m.in. sprawami mniejszości polskiej na Białorusi. Wielka polityka nie może jednak całkowicie przysłonić spraw rodzinnych, mówi.
4: To jest też bardzo ciężkie z punktu widzenia rodziny, żony, która no, odzyskała go po paru latach. To jest takie wzruszające, oni się trzymają za ręce. I ta troska, to nawet nie trzeba jej wypowiadać, to po prostu ją widać, tak? W każdym spojrzeniu, w każdym geście. Nie tylko z żoną, ale sam mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania. Bardzo odważna rodzina i to jest też takie piękne i wzniosłe w tym wszystkim, no bo przecież otrzymując nagrodę Sacharowa, nagrodę odebrała Jana, przyjechała, świadczyła, właściwie mówiła no słowami ojca, najlepiej wie, co ojciec chciałby powiedzieć i właściwie jej pierwsza deklaracja po tutaj, po wystąpieniu była taka, jadę do Grodna. Też byliśmy pełni obaw, tak? No bo ja, skoro mówię w jego imieniu, to ja tam muszę być, muszę pojechać do mamy, muszę ją wesprzeć. W trudnym momencie jeszcze wtedy dowiedzieliśmy się, że nie opuścił więzienia, pomimo, że duża grupa ponad 100 więźniów w tym kolejnym pakiecie, że się nie znalazł, tak? To było przytłaczające i takie bardzo, bardzo dołujące. No i jej reakcja była, to ja jadę do mamy, tak? Tu studiowała, tu ma pracę, mówię o Białymstoku, a mówię, muszę jechać tam, mnie dzisiaj potrzebują. Więc ja uważam, że to są bardzo trudne decyzje, ale rodzina jest taką, no, wzorcową, jeżeli chodzi o morale, wartości fundamentalną i pryncypialną w tym zakresie. Podejmują decyzje, które warto szanować. Nie wyobrażam sobie, żeby mając tego rodzaju życiorys, kartę i twardy kręgosłup i niezłomność w sobie i misję, żeby porzucił chęć pracy na rzecz Związku Polaków na Białorusi i przede wszystkim realizacji tych zadań, które podstawi przed sobą. Będzie kongres. Nie wyobrażam sobie, żeby na ten kongres nie pojechał. Że konsekwencje są takie, o jakich pan myśli. Wszyscy sobie zdajemy sprawę i myślę, że nikt z nas nie może od niego tego wymagać. Natomiast wszyscy się boimy, troszczymy. Mało kto zrobił tyle, ile Andrzej Poczobut jeszcze siedząc w więzieniu.
6: Pytamy też studentów o ocenę postawy Andrzeja Poczobuta. Czy jest to bohater naszych czasów?
3: Człowiek, który jeżeli przesiedział 5 lat w łagrze, był w więzieniach, w porównaniu do tego, jak teraz chociażby mamy niejedną wojnę i ludzie uciekają na tak naprawdę inne kraje, inne kierunki po to, żeby tej wojny unikać. A jest człowiek, który pomimo tylu przeżyć dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj myślę mogą być podzielone. Z jednej strony można byłoby śmiało powiedzieć, że bohater jak najbardziej. Natomiast też myślę, że tutaj można sobie zadać pytanie, czy to aby na pewno jest dobry krok z jego strony i czy możemy tutaj na przykład mówić o jakiejś naiwności. Myślę, że to jest raczej do rozważenia przez każdego indywidualnie. Ja uważam, że jednak trzeba mieć dużo odwagi, żeby takie rzeczy robić.
6: A ta naiwność?
3: Ludzie w czasach wojny uciekają i nie wrracają w to samo miejsce, żeby narażać własne życie. I teraz pytanie, czy to z jego strony, tak już wspomniałem, będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić. Wiadomo, tutaj bez osób, które podejmą rękawice, bez osób, które będą walczyły, to nic nie zmienimy.
1: Na pewno mamy okazję do oglądania historii, która dzieje się na żywo. To jest postawa naprawdę godna podziwu. Niemniej jednak ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie, no, którą wartością jest nasze życie i to życie, które przeżyjemy. Więc podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
7: Jeżeli mamy do czynienia z osobą, dla której rodzina nadal czeka, mamy tu też do czynienia z taką lekką naiwnością. Jeżeli już udało mu się z tych łagrów wyjść, wypadałoby też wrócić do żony, do rodziny i przeżyć trochę życia w trochę inny sposób niż tylko w więzieniu.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca, a jednocześnie niesamowity jest ten kontrast. Został wypuszczony, cudem znalazł się w Polsce, ale powiedział, że jego dom jest na Białorusi i jednak chce tam wrócić. I liczy się z konsekwencjami i tym, że służby mogą go nadal przetrzymywać. podobać. Bardzo przywiązuje się do swoich wartości i swojej tożsamości. Może być przykładem. To jest oczywiste, że tego typu człowiek jest po prostu bohaterem czasów współczesnych. Ważne, żeby czerpać wiedzę od tych, którzy jeszcze żyją i którym zależy na prawdzie i tożsamości.
6: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten łagr. Czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro?
5: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki. I w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. To zawsze pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
6: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
5: Mój kolega Alej Puszkin, malarz znany białoruski, on umarł w grodzieńskim więzieniu, zginął w grodzieńskim więzieniu. Także oczywiście, że taka możliwość jest i znałem Witolda Szurka, który też zmarł w więzieniu w Szkolowie. Między innymi zmarł w SZIZO, czyli w karcerze. W tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu, no, moje zdrowie jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
6: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
5: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi, także rodzina moja jest na Białorusi.
6: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
5: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi. Czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
6: Zdrowie fizyczne.
5: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie, zwykłe rzeczy.
6: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
5: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodzi o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. No, oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
6: Przyszła wolność, normalność, ale czy na długo?
8: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić, bo tam represje trwają.
6: Krzysztof Lisek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
8: A my się znowu z drugiej strony wszyscy martwimy, że coś się może mu złego stać, że może być znowu aresztowane. Większość posłów, większość polityków oczywiście odradza mu ten wyjazd albo przynajmniej prosi go, żeby go odroczył do czasu, kiedy na Białorusi będzie bardziej sprzyjająca atmosfera i większa akceptacja dla różnorodności poglądów. Na dzisiaj jest dużo obaw. Od razu chciałem powiedzieć, tak jak mówi zawsze Andrzej Poczobut, on nie jest przedstawicielem opozycji białoruskiej, on jest dziennikarzem, który opisuje rzeczywistość na Białorusi, pisząc prawdę i pisząc o tych złych rzeczach, które się dzieją na Białorusi, o tym, że kiedy jego uwolniono, równocześnie aresztowano kolejne osoby, więc i tych więźniów politycznych jest ponad 800 osób, tak lekko licząc. Więc on jako dziennikarz chce pokazywać prawdę i nie boi się pokazywać prawdy. Natomiast odrębną sprawą jest wsparcie niezbędne dla opozycji białoruskiej i to się dzieje, bo to się dzieje zarówno z budżetu Unii Europejskiej, pomagają Stany Zjednoczone, pomagają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwedzi, Holendrzy, Niemcy i również Polska. Polska przeznacza spore środki na wsparcie dla demokratycznej opozycji na Białorusi. Polska dzisiaj gości Swietłanę Cichanowską i jej zespół, także ta polska pomoc jest coraz większa.
5: Bez wątpienia mają sens i ja tego doświadczałem o tym, że są podejmowane działania przez Parlament Europejski, że moja sprawa nadal budzi emocje w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Ja o tym się dowiadywałem, siedząc w więzieniu i to bez wątpienia było z jednej strony wsparcie dla mnie duchowe, a z drugiej strony też sygnał dla strażników więziennych, dla władz Białorusi, że za moim losem uważnie śledzi nie tylko Polska, nie tylko Polacy na Białorusi, ale także i Unia Europejska. Ja jestem dziennikarzem i jestem członkiem Związku Polaków na Białorusi i faktycznie w walce politycznej nigdy nie uczestniczyłem, czyli nie wystawiałem swojej kandydatury w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, nie byłem członkiem jakiejś drużyny, która promuje jakiegoś kandydata i tak dalej. I w normalnym państwie, no nie można byłoby powiedzieć, że ja zajmuję się polityką, no ale jeżeli my rozmawiamy o Białorusi, no to w Białorusi, jeżeli nie popierasz Łukaszenkę, to w tym momencie już się zajmujesz polityką, już jesteś opozycjonistą. To po prostu chciałbym dla wytłumaczenia tego słownictwa. Generalnie czegoś takiego jak wolność słowa na Białorusi dzisiaj nie ma, dlatego że nie ma niezależnych mediów, a nawet krytyczne wpisy w sieciach socjalnych są prześladowane. Ja myślę, że na mapie wolności słowa czarny kolor Białorusi powinna być poformowana. Sytuacja na Ukrainie od 22 roku, sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Ostatnie niezależne tytuły zostały zlikwidowane właśnie po wybuchu wojny na Ukrainie. I generalnie wojna bardzo zaostrzyła represję. Czyli korzystając z tego, zdając sobie sprawę z tego, że za poparcie, którego Białoruś udzieliła Rosji, udostępniając swój teren dla ataku na Ukrainę, Białoruś zdawała sobie sprawę z tego, że będą sankcje. I uznała, że już nic gorszego jej się stać nie może, w związku z tym po prostu całkowicie zniszczyła niezależne media i wolność słowa została po prostu maksymalnie ograniczona. To były pertraktacje, bardzo długo trwały te pertraktacje. Kilkakrotnie, jak mi powiedziano, kilkakrotnie było blisko zwolnienia, ale w ostatniej chwili Aleksander Łukaszenka wycofywał się z tych swych, jakby z tego procesu. No i tym razem się udało. No, decydującą rolę odegrali Amerykanie. Ja miałem okazję porozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Johnem Cowlem. On mówił, że osobiste zaangażowanie prezydenta Trumpa doprowadziło do tego, że ta sprawa została pozytywnie załatwiona. On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że no, strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca. W ciągu ostatnich lat, od 2018 roku zajmowałem się pisałem o tematach historycznych, bo wiecie, że do 2018 roku pisałem o Białorusi i o państwach postradzieckich, a od 2018 roku skoncentrowałem się właśnie na tematach historycznych i to zamierzam nadal kontynuować. Ja jeszcze nie jestem gotów dzisiaj odpowiedzieć, w jakiej formie to będzie się odbywało, ale na pewno będę się zajmował historią. To pierwsze, a drugie to jest moja działalność w Związku Polaków. Ja zamierzam ją kontynuować. Związek Polaków prowadzi nadal swoją działalność. Ponad 3000 dzieci uczą się języka polskiego w szkołach społecznych, a są chóry przy Związku Polaków, stowarzyszenia i tak dalej. I 13 września będzie zjazd. Ja myślę, że znajdzie się dla mnie dużo pracy na Białorusi.
4: akcja na przykład, no takie pomocy, powiedziałbym dyskretnej, to jedna rzecz, ale te kartki, które docierały, bądź nie docierały do więźniów, większość z nich pewnie, nie wszystkie docierały na pewno, no bo to wiemy, to też niektórzy mówili, a co tam kartka? Jak Andrzej Poczobut mówi z mównicy, że myśmy wiedzieli o tym, że robicie akcję i to nas budowało i to chyba nie ma ważniejszej odpowiedzi, którą dzisiaj usłyszałem, bo wspomniał o tym z mównicy wprost, za to podziękował, ale też mamy doświadczenie rządu na uchodźstwie. Zmiany w danym kraju dzieją się w danym kraju. Do tego potrzeba odwagi, niezłomności, determinacji, czasem nawet z beznadziejnej sytuacji, o której myśli się, że ona jest właśnie beznadziejną, bez wyjścia. I jednak się wychodzi. Po pewnym czasie młodzież białoruska jeszcze nie tak dawno, duże, silne organizacje młodzieżowe, no takie antyestablishmentowe, także no to była ta fala, która niosła społeczeństwo w 20 roku. I pytanie, czy dzisiaj tak jest. Jest bardzo dużo strachu. Ale znów zaczynają się pojawiać zespoły trochę takiego myślenia, które no na przykład może mieć charakter pacyfistyczny. To nie do końca musi być jak gdyby taka czysta polityka, która związana jest z jakimś ruchem czy ideologią. Nightingales, tak? To jest ruch czarnych tam słowników, czy dziewczyna, która miała 16 lat, tak? Z 30-osobowej grupy ukarano najbardziej najmłodszą dziewczynę z tego grona, tak? Licealistkę 16-letnią, chyba 10 lat dostała. No dlaczego? No żeby nie była przykładem dla innej młodzieży tej generacji, żeby była przystrachem, żeby była z takim straszakiem. No to są metody oczywiście tyrana, tak? Ale to jest sygnał, że on się boi. Dramatyczny, ale z drugiej strony jakiś tam daje sygnał nadziei.
9: Związek Polaków i Polacy na Białorusi są dyskryminowani, wiemy o tym. Czy jest szansa, żeby im pomóc? Czy pan widzi taką rolę też dla siebie i w jaki sposób?
5: Na pewno moja obecność wzmocni Związek Polaków na Białorusi i ludzie, którzy należą do Związku Polaków, no oni oczekują, że ja przyjadę. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki, który prowadzi administracja Donalda Trumpa, zwolonych zostały setki więźniów politycznych i w każdym konkretnym wypadku to jest wielkie, wielkie wydarzenie i trudno przecenić znaczenie tego. A z drugiej strony w tym samym czasie ludzi znowu aresztowano, ludzi znowu wtrącano do więzienia innych. To po prostu tu jest nie do przyjęcia taka sytuacja, kiedy de facto żadnych zmian wewnątrz Białorusi ten dialog nie przynosi. No ja 5 lat spędziłem w więzieniu i mi bardzo trudno dzisiaj dać taką dogłębną analizę tego, jak należy prowadzić politykę wobec Białorusi. Ja bym po prostu nie chciał powtarzać obcych, cudzych punktów widzenia, cudzych opinii powielać, a chcę zbudować własną. Ja myślę, że kiedy ja pojadę na Białoruś i zobaczę, jak wygląda życie poza murami więziennymi, jak funkcjonuje między innymi Związek Polaków, jak żyją ludzie i na co oni tak naprawdę, czego chcą, na co liczą, wtedy ja będę miał jakąś wskazówkę, jakąś opinię o tym, jak należy Zachodowi prowadzić politykę wobec Białorusi. Na dzień dzisiejszy ja po prostu nie mam takiego punktu widzenia swojego własnego. Ja chcę powiedzieć tylko, że ta polityka, jeżeli się prowadzi politykę, ona powinna być efektywna, ona powinna przynosić efekty.
9: Perspektywy demokratyzacji na Białorusi to są perspektywy wieloletnie, uwarunkowania.
5: Zasadnicze pytanie dziś jest takie, czym się skończy wojna na Ukrainie? W jakiej kondycji będzie Rosja? Jaki będzie wpływ Rosji na postradziecki obszar po zakończeniu tej wojny? Czy on się zwiększy, czy on się zmniejszy? Generalnie dla Białorusi możliwość otwarcia nowej strony w relacjach z Zachodem jest związana z tym, że Rosja pogrąży się w kryzysie. I dopiero kryzys w Rosji, kiedy Rosja się skoncentruje na swoich własnych problemach, otwiera tak naprawdę dla Białorusi okno możliwości do nawiązania normalnej współpracy z Zachodem. Bez tego warunku, moim zdaniem, żadne zmiany na Białorusi dzisiaj nie będą możliwe.
9: Czy na Białorusi są tacy ludzie jak pan, którzy mogliby panu pomóc w budowaniu tej demokracji, bo właściwie jest pan tym najodważniejszym?
5: Ja tak dramatycznie tego nie postrzegam. Właśnie po pierwsze, no ja podkreśliłem, że przede wszystkim Związek Polaków na Białorusi, mniejszość polska, tożsamość polska, Polska na Białorusi, mogiły polskie, o to mnie przede wszystkim interesowało, zawsze interesuje. Oczywiście, że zamierzam kontynuować pracę dziennikarską, więc wolność wypowiedzi, ale ja politykiem nigdy nie byłem, no naprawdę, no nigdy się nie angażowałem w działalność polityczną i też nie mam ambicji. Ja przede wszystkim siebie postrzegam jako dziennikarza i postrzegam rzeczywistość z punktu widzenia dziennikarskiego, czyli przyzwyczaiłem się wszystkim stronom krytycznie patrzeć na ręce, no. Po prostu, że tam nie ma półcieni, tam jest biały i czarny nagle, no i jeżeli ty nie popierasz Łukaszenka, no to ty jesteś opozycjonistą, masz ambicje polityczne, ciebie postrzegają, nie wiem, jako jakieś pomiędzy dywersantem i kandydatem na prezydenta, coś takiego.
9: Ma pan naśladowców? Są ludzie, którzy odważnie potrafią pisać, chcieliby pisać?
5: W Związku Polaków są tysiące ludzi i to, że Związek Polaków przetrwał w momencie, kiedy kierownictwo zostało uwięzione, to pokazuje, że są ludzie, którzy gotowi ryzykować więzieniem, aby nadal prowadzić swoją działalność. Ja jestem dumny, że należę do tej organizacji.
0: Mam nadzieję, że po powrocie na Białoruś panu Andrzejowi nie stanie się nic złego i będzie mógł kontynuować tam swoją działalność, która ma dać naszym wschodnim sąsiadom więcej wolności. Tu w Polsce, o czym słyszeliście przed chwilą w reportażu Grzegorza, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, może liczyć na nieustające wsparcie i przychylność tysięcy ludzi, przejętych jego losami i wspierających jego starania.
8: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić.
0: Deklaracja o powrocie do Grodna jeszcze we wrześniu tego roku wywołała ogromne kontrowersje i też obawy, bo wielu ekspertów oraz środowiska polonijne ostrzegają, że na miejscu Poczobutowi realnie grozi ponowne aresztowanie i bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pozostaje mieć nadzieję, że nic takiego nie nastąpi, a dziennikarz i działacz będzie mógł realizować misję, na którą się zdecydował. Będziemy śledzić jego losy. Osobiście nie jestem w stanie ocenić, czy jego decyzja o powrocie na Białoruś jest zła, czy jest dobra. Pan Andrzej zapewne sam najlepiej wie, na co może sobie pozwolić w tych szczególnych okolicznościach i wypada uszanować jego stanowisko, życząc mu powodzenia. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Pozdrawiam.

the survival, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
2: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
3: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel, obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Jeszcze przed przyjazdem służb pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
1: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja i przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę, no i podłączyli jej tego LDL-a.
0: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
4: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Szczegóły protestu mamy poznać w czwartek. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosset.
5: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
0: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr

0: Zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
1: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
0: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
2: Nic z tego, że może syn do posterki do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo karę taką surową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Tego nie wybaczę im.
0: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
0: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
4: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
5: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
4: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
5: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
4: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
6: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
0: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
0: Ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
8: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
9: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
10: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
11: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
12: To jest mój koszt, paliwo.
11: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
12: Tak, dokładnie.
0: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też

0: Też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Na domiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
1: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
2: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
1: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
0: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
4: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
0: Złota brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć: niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie je trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8. runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.

0: FM. Kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj, albo rzucaj. Tym razem Łukasz. A Łukasz, którego witam, będzie opowiadać o swoim związku z Kornelią. Cześć, Łuki.
2: Cześć. No witam. Ja po prostu jestem z Kornelią, byłem. Mamy dziecko, 1,5-letniego synka. 3,5 roku razem byliśmy. Początki były fajne, tylko ja ją oszukiwałem, zdradzałem ją. Aplikacje randkowe miałem. Ona mi wybaczyła. Oświadczyłem się jej na przyjęła oświadczyny. Później zerwała te oświadczyny. Przez chwilę nie byliśmy razem, ale później znowu wróciliśmy. No i troszeczkę zaniedbałem tą rodzinę wychodzeniem z domu. No, olewałem ogólnie rodzinę.
1: Dlaczego postanowiłeś tak traktować związek, w którym dalej tkwiłeś? Bo tak naprawdę powinieneś się zostawić.
2: No powinienem, ale kocham ją, bo dużo dla mnie zrobiła i tworzyliśmy jako taką rodzinę. Dała mi syna, którego też bardzo kocham i chciałbym się zmienić, żeby to jakoś posklejać.
1: Powiedz mi, piszesz tu o zdradzie.
2: Tak?
1: Coś więcej. Tu zawiodłeś jej zaufanie. Z kim ją zdradziłeś? Z koleżanką pewnie jej.
2: Nie z koleżanką.
1: Z tymi dziewczynami, z którymi pisałeś w necie, tak?
2: Tak. Na początku to też było tak, że spotykałem się z jedną dziewczyną, później właśnie zacząłem z Kornelią się spotykać i nadal się spotykałem z tamtą dziewczyną, co się wcześniej spotykałem, bo sam tak naprawdę nie wiedziałem, czego chcę, ale
1: z którą być.
2: Później zrozumiałem.
1: Okej, czyli miałeś dylemat, z którą być naprawdę.
2: Może nie tyle, co dylemat, tylko no nie wiedziałem, czego chcę.
1: A jak długo trwało to spotykanie się z tamtą z netu i z Kornelią?
2: No tak pół roku.
1: I co cię przekonało, żeby zostawić tamtą?
2: Kornelia mnie przekonała, bo chciała tego bardzo. Ja później też się zaangażowałem w to. Zaczęło mi zależeć. Z biegiem czasu zacząłem ją kochać.
1: A dziecko kiedy powstało? Przed zdradą czy po?
2: Po zdradzie.
1: Po zdradzie. Potem dziecko na ratunek. Myślałeś, że to jakoś załatwi sprawę?
2: Tak. Myślałem, że to jakoś załatwi sprawę.
1: No, ale dziecko to nie jest lekarstwo na zdradę nigdy. To wielki problem. Dlaczego Kornelia nagle odpaliła, że nie chce z tobą być? Zerwała zaręczyny?
2: No bo nie układało się nam po prostu.
1: No dobra. Jaka jest teraz sytuacja?
2: Nie jesteśmy razem. Ona się też z kimś spotyka. Nie wiem, w jakim celu. No i po prostu chciałbym walczyć o tą rodzinę.
1: Ty też się z kimś spotykasz?
2: Nie. Ja, broń Boże, się nie spotykam.
1: Czyli ona się spotyka z kimś, ty nie.
2: Ale myślę, że tak jak ona mi to powiedziała, że w stopniu koleżeńskim się spotyka.
1: No jak mogłaby ci powiedzieć, że inaczej?
2: No ona raczej szczerą dziewczyną jest. Jak chciała mi coś powiedzieć, bo tak naprawdę ona mnie nie kłamała z niczym. Mówiła mi cały czas prawdę z tego, co wiem i czuję. Ja bardzo ją przepraszam i chcę walczyć o tą rodzinę, tak jak mówię, o syna, o kobietę, którą kocham. Jest największym moim marzeniem i moim szczęściem, co mnie spotkało w życiu.
1: A powiedz mi, ile macie lat?
2: Ja mam 30 lat, 29 w sumie, a Kornelia to jest 22, 20 stycznia.
1: Ona ma 22 lata?
2: Tak.
1: Młodziutka, strasznie.
2: Młodziutka. Młodziutka i fajna dziewczyna.
1: A opisz mi ją, jak ona wygląda?
2: Wysoka, czarne włosy, piękne Brunata. Oczy, długie nogi.
1: No ile jest ma bardzo wzrostu?
2: Piękna i jest 1,76 m, może 8.
1: Bardzo wysoka.
2: Bardzo wysoka, prawie w moim wzroście.
1: Czyli co, szczupła, wysoka, zgrabna?
2: Szczupła, tak. Jednym słowem mówiąc, ideał kobiety.
1: Modeleczka taka.
2: Tak. Ona się strasznie wstydziła swojego ciała.
1: No tak, jak mają te ładne dziewczyny, myślą, że wymaga się już wtedy od nich i pewnych ideałów i wtedy wszystko im przeszkadza i są strasznie zakompleksione. I tu jest miejsce dla odważnych mężczyzn, bo faceci nie wiedzą o tym, że chyba najłatwiej podrywać piękne kobiety. Dobra, no to dzwonimy do Korneli, przepraszamy za to, co ją spotkało dzięki tobie. Pytamy, czy jest możliwe. No i
2: tylko, tylko może ona nie odebrać.
1: Wiem o tym, bierzemy to pod uwagę. Kochaj Kornelia, Łukasza, jeszcze nie rzucaj, bo ty się chłopak ogarnia pomalutku i zdaje sobie sprawę, co na rozrabiał. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Korneli.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, Kornelka, Pawelec z tej strony z Radia Vox FM.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. No na moje nieszczęście niestety widzę, że dzwonię do pięknej brunetki, która doświadczona została przez życie, przez obwiesia, który nie docenił tej urody modelki. Naprawdę masz 1,78 m?
1: No powiedzmy chyba tak.
2: I co, jeszcze nikt przy tej urodzie nie zaproponował ci, żebyś latała z ciuchami po scenie?
1: No niestety nie.
2: Szanowni Państwo, to Państwu powiem, jak to wygląda. Piękna brunetka, pełne usta, czarna oprawa oczu. Naprawdę jesteś ładną dziewczyną, Kornelka, i ty to o tym wiesz, nie? I jeszcze okularnica.
1: Dziękuję bardzo.
2: I jeszcze okularnica, proszę, jest zdjęcie z okularami. Ładna. Ładna, młoda i już tak mocno i źle doświadczona. Przez faceta, który prosi mnie o pomoc. Pewnie się domyślasz, który.
1: Niestety lub stety tak.
2: Kłamałem, Pawelec. Moja kobita, moje szczęście odeszła ode mnie. Coś ze mną jest nie halo. Polowałem w necie na jakieś dziewczyny. No bez sensu. Nawet przyznałem się, bo z jedną byłem dłuższy czas, ale przekonała mnie Kornelia, bo to jest dobra dziewczyna. Teraz ona ma kogoś, chyba spotyka się z jakimś facetem, a ja nie mogę sobie wybić jej z głowy, czyli jednak ważna. Mamy syna. To jest ważny punkt programu. Chciałbym powalczyć o tą rodzinę, jeśli ona mnie w ogóle kocha i byłaby w stanie zapomnieć o tym, jakim byłem draniem. To moja modeleczka. O, tak tu pisze. No to wiesz, że to Łukasz, nie?
1: Wiem.
2: Dał czadu jak wielu facetów, mądry Polak po szkodzie. To znaczy, że to twoja taka pierwsza, większa miłość nastoletnia, która przeszła przez 20 rok życia.
1: Myślałam, że pierwsza i ostatnia.
2: No nie? Wiesz, no ty to nie będziesz miała problemu ze znalezieniem sobie partnera. Tu wiesz, no on nie ma nic na obronę. Tu się przyznał, że on, to on dał ciała. Ty jesteś idealna. Wycofałaś się, bo cię to raniło. Po co ci te krzywdy, tak? Ja nie wiem, jak długo nie jesteście razem teraz.
1: Pierwsza sprawa.
2: Dwa tygodnie? Bez siebie? Sylwestra byliście razem, czy nie?
1: Byliśmy cały czas razem, aż do dzisiaj. Ale ostatnio to tylko dlatego robię to dla niego, bo wiem, że on cierpi, ja cierpię.
2: Słuchaj, on mi 10 napisał, stycznia.
1: Właśnie w jego urodziny się to skończyło. Ja dałam całą siebie.
2: Wiem.
1: I po prostu byłam nikim cały czas przez 3 lata i po prostu zebrałam się dla siebie, żeby postać w końcu na mnie, na dziecko, a nie ciągle być dla niego na każde stryknięcie palcem, że tak powiem.
2: Ale ty nigdy tego nie zmieniaj. Nawet gdyby to się, wiesz, miało obrócić w związek czy z kimkolwiek innym. Ty jesteś najważniejsza, Kornelia.
1: Tak, ja to zrozumiałam dopiero teraz.
2: Kobita,
1: i go to boli właśnie.
2: To się zastanów, bo zaraz dam ci pytanie. Czy ty wierzysz w to? Czy będziesz się dobrze czuła? Czy warto powalczyć o tatusia synka? Czy nie chcesz już go w ogóle?
1: On powinien walczyć o własne dziecko, być w końcu dobrym ojcem, którym nie był. A ja na razie chcę mieć czas, spokój, bez starań, bez niczego. Chcę zacząć myśleć nad własnym w ogóle życiem, bo swoje życie totalnie olałam tylko dla niego. I chcę być po prostu teraz sama, ze sobą, nikogo nie chcę.
2: Dobra, czyli gonimy gacha.
1: Tak, na obecną chwilę, tak.
0: No nie!
3: Nie mam pojęcia, czy wytrzymam, ale wiem, że będę na nią czekał, bo bardzo ją kocham. Chciałbym naprawić tą rodzinę.
2: Ty teraz musisz pocierpieć, Łukasz. Ty musisz odpracować. To jest tak, jakby zabrać wzorowemu uczniowi odznakę. Kornelka, będziesz miała siłę odstrzelić pana Łukasza, kiedy znowu zacznie być tym niedobrym, niefajnym egoistą?
1: Doszłam do takiego wniosku, że bez problemu.
2: Brawo.
1: Już teraz tak.
2: Dziękuję.
1: Bo zrozumiałam, że mam swoje wartości.
2: Masz. Żebyś nie szła...
1: Dziękuję bardzo.
2: ...na żadne kompromisy. To teraz są twoje zasady.
1: Dokładnie.
2: A ty się, chłopie, nie poddawaj, jeśli wiesz, że kochasz.
3: Kocham bardzo i będę walczył.
2: Trzymajcie się.
1: Wzajemnie.
2: Pa, cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: co masz.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
1: Reklama.
6: Działania na miejscu zakończone, trwa śledztwo po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Prokuratura zajmie się blokiem na warszawskim Ursynowie. Budynek grozi zawaleniem.
7: Jest czwartek, 10 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Prokuratorzy zakończyli już działania w miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych, to pod Radomiem. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Przypomnijmy, wczoraj w wagon pociągu Intercity uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
9: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
8: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
10: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
8: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
6: Po tym wypadku maszyniści zapowiadają protest, podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych. Z kolei premier zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady przy wjeżdżaniu na przejazdy kolejowe. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna, referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
11: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
6: Mówił Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń portalu rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie bloku na warszawskim Ursynowie, który grozi zawaleniem. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Zdaniem śledczych spółdzielnia Imielin wiedziała o problemie, ale podjęła tylko minimalne działania.
12: Poprzez wstawianie podpór na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku.
6: Mówił prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. W lipcu powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku ze względu na ryzyko zawalenia. Łącznie blok miały opuścić 44 rodziny. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
13: Na początku są etapy gminne, powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatów. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
6: Wielki finał imprezy 13 listopada na Arenie Gdańsk.
7: Aktualnie fala deszczu o poranku od Suwałk przez Białystok, Ostrołękę, Warszawę, Siedlce, Radom, Kielce, aż do Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.
0: No i nadeszło to znaczne ochłodzenie, bo wczoraj 30 kilka stopni, a dzisiaj już zaledwie 20.
7: No właśnie, ale to nie jest najgorsza temperatura, jeżeli chodzi o wrzesień, także te 18-20 stopni, które dzisiaj na termometrach się pojawi, to nie ma na co narzekać. No ten deszcz będzie się dzisiaj też pojawiał głównie na wschodzie i północy kraju.
0: Julia Chren.
7: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
7: 4 minuty po godzinie 6 mamy czwartek.

0: Godzinie 6. Dzień dobry we czwartek. Wielkie gratulacje, bo już połowa tygodnia za nami.
1: Dziękuję.
0: Tak, proszę bardzo.
1: Musiałem to przemyśleć, musiałem się zastanowić nad tym, ale rzeczywiście, no niestety nie złapałem cię na żadnym kłamstwie.
0: O, niestety.
1: No niestety, człowiek by się od razu o poranku jakoś rozbudził, ucieszył, że komuś coś źle poszło, a tutaj nie udało się. No.
0: Jeżeli chcielibyście kogoś rozbudzić z waszej rodziny, znajomych lub przyjaciół, voxfm.pl zachęcamy, żeby tam wejść. Pierwsza zmiana budzi ludzi, napisać, chodzi o wkrętkę poranną, którą robimy przed godziną 7:00, napiszcie nam ze szczegółami, co mamy zrobić, gdzie mamy zadzwonić, a my to zrobimy i jeszcze 500 na prezent marzeń.
1: Zachęcamy serdecznie, voxfm.pl, tam możecie zgłaszać swoich bliskich, a na 6986 9869 możecie się kontaktować w sprawach bieżących z nami. Jak tam wam mija ten poranek w czwartek, dajcie znać, napiszcie, zadzwońcie.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy czwartek, 10 dzień września. Imieniny obchodzą dziś Agapiusz, Aldona, Anioł, Antoni, Bernard, Datyw, Dydym, Felix, Franciszek, Izabela, Kandyda, Karol, Klemens, Leon, Leona, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Mikołaj, Monika, Mścibor, Nemezjan, Nimfodora, Piotr, Polian, Poliana, Polianna, Pulcheria, Sawiusz, Sebastian, Sobiesław, Teodor oraz Wiktor.
1: W Belize dzisiaj rocznica bitwy o St. George's Cay. Do tego w Chińskiej Republice Ludowej mamy Dzień Nauczyciela. Święto Gibraltaru nie zgadniecie gdzie? Na Gibraltarze. Dzień Dziecka, Honduras. Dzień Polskiego Piłkarza w Polsce. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, do tego mamy oraz Dzień Babci i Dziadka w Stanach Zjednoczonych. Jak ktoś ma babcię i dziadka w Stanach Zjednoczonych, to zazdrościmy.
0: To zadzwońcie, żeby coś przysłała.
1: No, albo pojedźcie, odwiedźcie.
0: Taki szybki wypad. Dobra, to lecimy z datami. 2005 rok, czyli to już 21 lat temu. Wszystkich, którzy poczują się teraz staro, przepraszam, ale dokładnie wtedy telewizja TVN wyemitowała premierowy odcinek serialu Niania.
1: To skoro tak sentymentalnie się zrobiło. 10 dzień września roku 1958, 68 lat temu dokładnie, na świat przychodzi człowiek, dzięki któremu powstał Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Harry Potter i Komnata Tajemnic, Pani Doubtfire, Kevin Sam w domu, Kevin Sam w Nowym Jorku, reżyser Chris Columbus, on wyreżyserował wszystkie te filmy.
0: To wszystkiego najlepszego, ja też z życzeniami, bo 1953 rok na świat przychodzi słowacki lekarz, samorządowiec oraz polityk, ale z tego co wiem, to przychodzi na każde polskie wesele. Peter Tatar.
1: To 10 dzień września roku 1972 teraz, a propos przychodzi, wtedy przyszła na świat syryjska lekkoatletka, wieloboistka Gada Szła.
0: Mhm.
1: I to jest niewykorzystana.
0: To Gada czy Szła?
1: No właśnie, to jest jedno i poza tym to jest niewykorzystana okazja, bo ona jest siedmioboistką, a nie bierze udziału w chodzie sportowym, a tak to by było jednak, się zgadzało wszystko, prawda?
0: No w sumie tak. To jeszcze rok 1975, w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy polska nasza reprezentacja wspaniała pokonała Holandię 4-1.
1: Ile?
0: O?
1: Ładnie się bawili chłopaki. Rok 1994 na koniec, 10 dzień września. Wtedy to właśnie odbyła się premiera amerykańskiego filmu w wielu rankingach uważanego za najlepszy w historii. Skazanie na Shawshank.
0: Mm. O, wspaniały film. Dzisiaj w ramach świętowania można obejrzeć.
1: Albo uciec z pracy, tak jak oni z więzienia uciekali.
0: 20

0: minuty do godziny 6.30. Ja cię naprawdę jeszcze raz przepraszam za to.
1: Nie, no ale teraz to wiesz, to już szkoda trochę za późno, żeby przepraszać. A za co?
0: No bo powiedziałam na zdrowie, jak kichnąłeś. Ale nie można podobno, bo przeczytałam, że to jest nieeleganckie.
1: Dlaczego to jest nieeleganckie?
0: Bo zwracam uwagę społeczeństwa na to, że kichnąłeś. Tak eksperci mówią.
1: Ale w studiu jesteśmy sami, więc nikogo uwagi nie zwróciłaś, dopóki nie powiedziałaś na antenie tego. Teraz cię obraziłem.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: 3 minuty zostały do 6.30.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
3: masz. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
17: Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ma to związek z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak przekazano w komunikacie, sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Zaapelowano do mieszkańców o śledzenie komunikatów. To kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. W tym tygodniu również rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny SMS-y z alertem RCB. Groźna sytuacja z Wołodymyrem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V. Maszyna z Zełenskim na pokładzie właśnie startowała. Wtedy prawie uderzył w nią bezzałogowiec. Dzień przed pogrzebem króla Haralda przywódca Ukrainy spotkał się w Oslo z norweskim rządem i przedstawicielami branży zbrojeniowej. Donald Trump obiecuje Amerykanom po 5 000 dolarów. Prezydent USA zapowiedział wypłaty, jeśli Republikanie utrzymają kontrolę nad Kongresem. Podczas konwencji w Dallas ostro zaatakował demokratów i zapowiedział walkę z komunizmem w USA. I jeszcze sport. Będzie zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
18: Zmiana. Od rana. Z Vox FM.
19: Kłaniamy się nisko.
20: Dzień dobry, 28 do 7.

0: 20 minut pozostaje do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj oglądamy, sprawdzamy to, co dzieje się na świecie. No i ważny moment wczoraj. Pokazali nowe jabłko.
1: Jest nowe jabłko?
2: Tak. Jakie? Rozkładane.
0: Tak.
1: Zaraz, o jakim my jabłku mówimy?
2: O tym, co jest znakiem towarowym zastrzeżonym.
1: A, okej, okay, w porządku, czyli to nie chodzi o spożycie, tu chodzi o użycie.
0: Tak. Chodzi o użycie, pokazali nowy telefon Apple.
1: No masz,
2: i Apple.
1: Znowu mój jest stary?
0: Rozkładany jest normalnie, jakbyśmy się przenieśli do z 15 lat temu.
1: Tak niedawno robiła konkurencja z S na początku.
2: Tak, Samsung też ma identyczne. Nie, przepraszam, nie są, one nie są identyczne.
0: One są na pewno bardzo inne.
2: iPhone jest zaokrąglony, a Samsung nie jest zaokrąglony.
0: I to jest to, i to jest znaczna różnica. Pewnie interesuje wszystkich cena.
1: 6 tak razy tyle, co S.
2: Po co będziesz nam mówić?
0: Tak? 10 tysięcy złotych. Przepraszam, 9999.
1: Mam komputer, kosztuje mniej. Też można z niego dzwonić.
2: Nie jeden, trzy komputery można w tej
1: komunikatorami. Cenie. Komunikatorami.
0: Z komputera można dzwonić?
1: Tak, można.
0: O, fajnie.
1: Z iPada można dzwonić.
0: I też jest składany laptop, nie?
1: Jest większy, powiem szczerze. Dobra, i tańszy.
2: Słuchajcie, bo wczoraj, jak mogliście zauważyć na naszych mediach społecznościowych, zdarzyło nam się spontanicznie pojechać i zatankować naszym słuchaczom samochody.
0: Było tak.
2: I musimy wam coś zdradzić, bo jedna z pań, jak spytaliśmy się, jakiej stacji radiowej słucha, powiedziała, że żadnej. Bo w radiu się nie mówi o Jezusie. Dlatego.
1: Jezus.
2: Ja chciałem powiedzieć, że Gabriel Jesus wczoraj strzelił gola na 5-1 dla Barcelony w Lidze Mistrzów w meczu z Feyenoordem.
0: Mamy nadzieję, że pani już jest zadowolona.
1: Żyje i strzela.
3: Pierwsza zmiana.
2: No może to było na 4-1. No 5-1 się skończyło.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 13 minut do godziny 7 i czas kogoś obudzić. Dzisiaj tym kimś będzie Agnieszka.
3: Żona Damiana dokładnie. W weekend razem z kołem gospodyń wiejskich z Janowic była na targach w Starym Sączu, gdzie wystawiała produkty regionalne. Dziewczyny sprzedawały w otoczeniu kilkudziesięciu innych kół maczankę krakowską.
2: O! Czyli danie lokalne.
3: Danie lokalne. Ja do końca nie wiem, co to jest ta maczanka. Mhm. Przeczytałem sobie, że to się robi, że to taka trochę taki sos, mięso w sosie, że to dobre jest i że to jest lokalny produkt.
2: Czyli co, chcesz to?
3: No pewnie, że chcę. Przecież to musi być smaczne, prawda, Paweł?
4: Znaczy, a boleśnie będzie, czy tak delikatnie?
3: Oczywiście, że będzie delikatnie. Dzwonimy.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Michał Gonciarz, Delikatesy Kotek w Kłaju. Czy ja rozmawiam z panią Agnieszką?
5: Zgadza się.
6: Pani Agnieszko, ja przepraszam za ten telefon poranny, ale ja dostałem w końcu, udało mi się zdobyć na pani numer, bo pani robiła tę maczankę tam w Starym Sączu, prawda?
5: Zgadza się.
6: Wie pani co, bo my szukamy takich produktów regionalnych tutaj do naszych delikatesów i tak się zastanawiałem, czy byłaby szansa, żeby pani dostarczała nam taką, tę tradycyjną maczankę krakowską do nas, do delikatesów?
5: A ja nie mam żadnego działalności, nie mam nic takiego, to by musiało być tak prywatnie tylko.
6: No to możemy tak się umówić prywatnie, no wie pani, no przecież ja jestem uczciwy człowiek, ja nikomu nie powiem tego, tylko pani powie, ile to by kosztowało i ile by była w stanie pani dostarczać się tak tygodniowo?
5: Ile wy potrzebujecie tego?
6: No wydaje mi się, że ona była tak dobra, że to będzie schodzić dosyć dużo. No myślę, że najpierw coś na próbę weźmiemy i zobaczymy, jak to będzie schodzić.
5: Na próbę zrobię wam to co było.
6: Aha.
5: Ile było w tym kotle.
6: Aha.
5: Tam było nie wiem ile litrów, bo to mam taki wolnowark, w którym robię.
6: Aha.
5: No to się robi za 3 dni. To możemy się umówić, że na sobotę wam dowiążę, co?
6: Dobra. A pani powie, ale ile pani była w ogóle w stanie dostarczać? Bo u nas w Kłaju są jedne delikatesy kotek, no ale one też są w innych miejscowościach, więc może byśmy sobie po różnych miejscowościach, tam do Huciska na przykład, byśmy też dostarczyli.
5: No to powiem tak. Może zróbmy to na próbę. Aha. Zobaczymy, jak to wyjdzie wam.
6: Dobra.
5: I wtedy będziemy myśleć. Bo ja też pracuję na etacie, jestem nauczycielem.
6: Aha.
5: Nie zajmuję się na cały etat byciem gospodynią, kolegą.
6: Jasne.
5: Natomiast po południu mam wolne, ja to mogę wam gotować na bieżąco.
6: Mhm.
5: Bo tak naprawdę to się samo robi.
6: Jasne, rozumiem. A proszę pani mi powie, czy 500 zł to będzie cena okej?
5: Okay? 500 zł to taki garść?
6: Znaczy właściwie za tę rozmowę.
5: Za tę rozmowę.
6: Za tę rozmowę, tak. 500 zł na prezent marzeń.
5: Może być.
6: Od Radia Vox FM.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć.
5: O, dziękuję bardzo.
2: No taka pyszna była podobno.
6: Opowiadaj, jak smakuje maczanka krakowska tradycyjna, bo ja w życiu nie jadłem.
5: Nie jadł pan. No to ja już panu powiem. Maczanka krakowska robi się 3 dni.
6: Mhm.
5: Są to różne rodzaje mięsa wieprzowego, które są takie tajemnicą jakby. Są przyprawy tradycyjne, nic zmyślonego, czyli czosnek, cebula,
6: ja się już rozmarzyłem.
5: Liść laurowy i kminek. Mhm. I robię to w wolnowarze i po prostu.
6: Ja zgłodniałem bardzo. Bardzo.
2: No i chyba przyjedziemy.
6: Agnieszka, możliwe, że wpadniemy do ciebie.
2: Ale to 3 dni się robi.
6: No to akurat za 3 dni wpadniemy, w niedzielę będziemy.
5: Akurat za pobudkę.
6: Damianowi możesz za pobudkę podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
5: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: No i właśnie, tak nie róbcie, jeżeli w promieniu 5 metrów znajdują się jacyś ludzie.
1: Nie, no, właśnie tak. Ale Kodek potrafi, na przykład wszyscy znamy i szanujemy.
2: Wszystko potrafię! Śpiewa. Koniec, wszystko,
1: ma
2: wszystko!
1: Ma takie dźwięki, których mężczyzna nie ma.
3: Od teraz Vox FM.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
0: Alert odwołany. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny znów otrzymali SMS-y RCB. Działania na miejscu zakończone. Po katastrofie na Mazowszu śledczy badali wrak pociągu i samochodu. Zakopane stawia na strefy ciszy w szkołach i o tym powiemy na koniec.
24: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwszy alert z zagrożeniem został wysłany około 6.30, to po tym jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny. Ukraińskie siły powietrzne informowały o kilku zbliżających się rosyjskich dronach. Według relacji mediów w regionie słychać było wybuchy. W nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbierał o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czym jeszcze na miejscu zajmowali się śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zderzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówili z kolei naszej reporterce pasażerowie pociągu. To było mocne uderzenie, opowiadali.
2: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem. Wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
5: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Ruch pociągów na linii Tomaszów-Mazowieckiej Radom Główny był wstrzymany. Prokuratura sprawdzi, kto pomógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Wszczęto śledztwo pod kątem utrudniania postępowania karnego, a także umożliwienia byłemu ministrowi uniknięcia aresztu. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, która już wcześniej otrzymała materiały ze śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
7: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. M.in. są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
0: Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ten ruch komentuje pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak mówi, kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury.
25: I robienie wokół tego wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych. Pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego zamieszania.
0: Przypomnijmy, były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę. Gościem będzie dziś Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Początek rozmowy minutę po ósmej w Vox FM i na voxfm.pl. Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
26: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
0: Mówiła Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenie kontaktu z naturą, na przykład poprzez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych.
27: Pogoda dzisiaj właśnie. Ale sprawia, że chce się spać.
28: Ale spokojnie,
27: tak bym to określiła.
28: Ten deszcz tak do południa, a po południu już mniej tego deszczu, albo prawie wcale nie będzie. I on dzisiaj tylko w pasie głównym, znaczy nie tylko, głównie w pasie wschodnim, od Białegostoku przez Warszawę aż do Krakowa.
27: Ale temperatury też nie zachęcają tutaj do
28: 20 stopni, moi drodzy. Ludzie, nie narzekać tutaj.
29: Tak jest, Mara.
27: Julia Hren.
28: Konrad Piłowarski.
29: I Paweł Pawelec, witamy was.
28: 5 minut po godzinie 7.
27: To co ja mam robić, jak nie będę narzekać?
28: Uśmiechać się, cieszyć się.
27: Super!
30: Zmiana od rana z Vox FM.
28: Słuchać muzyki w radiu Vox FM. Whitney Houston, proszę bardzo.

0: No dobra, czyli wniosek jest taki, że w Polsce nie warto być miłym, uczynnym,
1: życzliwym.
2: Znaczy, warto, tylko to nic nie daje.
0: No właśnie, wręcz przeciwnie, Paweł, słuchaj. Rano kichnąłem, Jula mi życzyła wszystkiego najlepszego, na zdrowie powiedziała. No, znaczy, i podobno nie można.
2: Nie
1: tak,
2: można?
1: Bo to jest niezgodne z zasadami savoir-vivre.
2: Masz rację, ja stałem wtedy w korku, słyszałem no. To nieprawda. To też to niepodobno nie można powiedzieć komuś smacznego.
0: To tak jest. To jest tak. Kolejna to rzecz niekulturalna.
2: To znaczy, że to jest niedobre sobie, i trzeba przykryć.
1: Nie wolno też ostrzegać przed policją na drodze.
2: Nie wolno?
1: No, tak jest, no. Tak zwane tak miganie światłami długimi, że policja stoi, suszy. Nie wolno tego robić, bo można dostać mandat.
2: To wiedziałem.
1: A nie wolno tego robić, zwłaszcza jeżeli samemu jest się poszukiwanym.
0: Słuchajcie, w Wielkopolsce jeszcze jechał swoją meganką. No i stwierdził, że ostrzeże innych z naprzeciwka tymi długimi.
2: Stoją.
1: Czyli życzliwością się wykazał tak. W stosunku do innych użytkowników drogi.
2: Mhm. Słyszeli, a on mrygał.
0: No
2: tak?
0: Właśnie, ale niestety policjanci to przyuważyli. Okay. No i go zatrzymali.
1: Zatrzymali chłopa, dali mu mandat 200 zł, 4 punkty karne za to, że tak, tak ostrzegał przed policją.
2: I wrzucili go na bęben.
0: Nie, wrzucili go na 8 miesięcy do więzienia.
2: Bo jak na bęben.
1: Zaczęli przeglądać jego papiery, to okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Czym?
2: Można być poszukiwanym? Można. I można spokojnie jeździć w tym kraju? I w co wy narzekacie?
0: Ale słuchaj, czyli on był podwójnie uprzejmy. Nie tylko dla kierowców, ale dla policjantów też, żeby nie musieli go szukać.
3: Pierwsza zmiana.
1: Już adwokat, myślę, że złagodzenie kary może tutaj wnioskować.
0: 15 minut po godzinie 7 to Radio Vox FM.

0: i proszę żyć tak jak Sebastian, podchodzić pozytywnie do życia.
1: Co pisze?
0: Seba do nas napisał na 609-86-9-86-9. Fajnie, że pada.
1: No.
0: Nie może podlewać ogródka.
1: To prawda.
2: No, nie, no super, że pada. No. Pewnie, że
1: chociaż
2: tak.
1: Ja widziałem taki film i to wcale nie do końca dla dzieci, bo o rzeczach ważnych był. Pippi Langström, jak już miała podlewać, to taka szwedzka postać, to też lało, nie lało, z parasolem podlewała, bo to był dzień podlewania kwiatków.
2: Tak czy siak podlewała.
1: Tak, że wiesz, no chłopie, to ja bym jednak na miejscu żony twojej wymusił.
2: Dobra, ale zmieńmy temat. 21 minut po godzinie 7. Zmieńmy temat na inną pogodę.
1: Lepszą?
2: Znaczy, właśnie do ciebie, Paweł, mam pytanie, czy udadzą się te wakacje, których od jakiegoś miesiąca szukasz?
1: Do
2: bo Paweł codziennie, konsekwentnie przychodzi do pracy i przegląda. Tak, Paweł Tunezja, jest... Egipt.
0: Tak. On jest miesiąc na wakacjach, a 11 miesięcy szuka tych wakacji.
1: To prawda. Znaczy, minęły już 3 miesiące, zwróćcie uwagę, od moich wakacji i ja już zaczynam tęsknić za gorącem.
2: To muszę ci powiedzieć, że bociany to już zdążyły przylecieć i odlecieć, zanim te wakacje
1: tak, bo to są cwaniaki. Tak, słyszałem właśnie, że krótek, kurczę, ten nasz, ten z Krutyni, co wypadł z gniazda, oni go tam
0: oznaczyli. Bocian celebryta, no.
1: To on już jest, kurczę, w Egipcie. W Sharm el Sheikh jest.
2: No, już pewnie jakieś nurkowanko, rano drineczek z palenką w hotelu, a ty dalej w pracy.
3: Pierwsza zmiana.
0: No to się rzeczywiście pozytywnie zrobiło.

0: To była może sanatorium w takim razie. Tak szukasz,
1: nie wiem, co mam odpowiedzieć.
2: Jak on na ciebie patrzy z nienawiścią w tym momencie.
1: Tak, z kim ja będę do klubu chodził? Tam, ja wiem, kto tam przyjeżdża.
2: Poza tym... tam przyjeżdżają osoby chętne na takie zabawy.
1: Na dancingi bardziej, a ja jeszcze klubowy jestem.
3: To sanatorium pojawia się nieprzypadkowo. 4 minuty zostały do godziny 7:30, bo o tej porze tradycyjnie wjeżdża Rysiek Piłek z pytaniem. Co się stało z dziadkiem w sanatorium?
2: Ale to nie o Pawle, bo to z dziadkiem.
3: Nie.
1: Lubię cię.
2: 609-869-869, piszcie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
1: 7:30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
20: Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów. To reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. To była świetna rozmowa. Donald Trump skomentował tę, którą we wtorek odbył z Władimirem Putinem. Jak mówił amerykański przywódca, prezydent Rosji chce zawrzeć układ. Sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi Wołodymyr Zełenski i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy oraz Rosji. Pytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, Trump ocenił, że jest to możliwe. A z kolei Putin po tej rozmowie podkreślił, że nie ma zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy. Tegoroczny sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia. Odnotowuje Kopernikus. Eksperci mówią, że takiego ciepła na Ziemi ludzkość nie doświadczyła od 100 tysięcy lat. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną ósmą rundę. Gościem Mateusza Chłystuna będzie dziś Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Początek rozmowy za pół godziny w VoxFM i na VoxFM.pl.
13: Wiadomości sportowe w VoxFM.
20: Robert Lewandowski z szóstym trafieniem w MLS. W hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. W drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz. 6 goli PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią. Polskie kluby zaczęły grę w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Od wygranej sezon zaczęli zawodnicy Industrii Kielce, którzy pokonali szwajcarski zespół Kriens Lucern 30-29. Z kolei Orlen Wisła Płock przegrała z francuskim Nantes 25-26.
21: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z VoxFM.
1: Ricardo, przypominaj.
3: Co się stało z dziadkiem w sanatorium?
1: Co się stało z dziadkiem w sanatorium? Bardzo prosimy o zabawne podpowiedzi. Wiemy, czasami wasze sugestie są lepsze niż Ryśka, zaskoczcie go. 609 869 869 i 27 kroczków do 8.

0: 20 minut do godziny 8, tutaj pierwsza zmiana w Vox FM i Rysiek Piwek.
1: Co się stało z dziadkiem w sanatorium?
0: To, co było w sanatorium, zostaje w sanatorium.
2: Wydaje całą emeryturę na dancingi i flirty.
3: Dziadek został ojcem.
0: Wrócił z nową babcią.
3: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co się stało z dziadkiem w sanatorium? Zakochał się bez pamięci. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne koty.
6: O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.

0: Szykujcie telefony, moi drodzy, bo w Radiu Vox FM 14 minut przed godziną 8, czas na...
1: Teleturniej!
2: Najgłupszy na świecie!
3: Jak masz na imię?
1: Witamy serdecznie.
2: Tak, jeśli nie możesz być w czymś najgorszy, ustal taką dyscyplinę, w której możesz być.
0: 609-869-869 to numer telefonu do nas. Dzwonicie teraz na żywo na antenie. My zadajemy wam jakieś pytanie i naszym zadaniem jest odgadnąć, jak macie na imię. Prosta sprawa?
1: Bardzo prosta, chociaż no średnio nam to wychodzi, trzeba przyznać. Halo?
2: O to chodzi, o to chodzi.
4: Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Paweł.
4: Bardzo mi miło.
1: Kiedy ostatnio tankowałeś?
2: O,
4: 2 tygodnie temu.
1: O, szczęściarz.
0: To na rowerze jeździsz.
2: Co ci, 4 litry pali?
4: Jeden diesel, starty.
0: Czekaj, oszczędny człowiek, dobra, to ja wiem, Piotr.
4: Nie.
2: Dyrektor programowy.
1: Myślę, że jesteś Mariusz.
2: Mariusz? Tak?
1: Mariusz.
4: Nie.
1: Nie,
2: czekaj,
1: Paweł,
2: to teraz
1: ostatnia
2: ja.
1: Szansa.
2: Artur.
4: Też nie.
0: Jak masz na imię?
4: Damian.
0: Damian, pozdrawiamy serdecznie.
2: Damian, nie brzmisz na Damiana, no.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
5: Cześć, tak.
1: Cześć, słuchaj, czego się najbardziej boisz?
5: Ja się niczego nie boję.
1: Odważna dziewczyna.
2: Paulina!
5: Nie.
1: Marta.
2: Tak, myślę.
5: Blisko, ale nie.
0: Blisko Marty. Czekaj, może to być albo Marysia, albo...
2: Mówię ci, że...
0: Magda!
5: Magda, tak!
2: Yeah! Ja jestem współtwórcą tego sukcesu! Ja jestem!
0: Halo, halo?
6: Siemaneczko, cześć!
0: Cześć! Powiedz, co dzisiaj na obiad?
6: Oj, nie wiem, co żona zrobi.
1: Czyli to od żony zależy. Myślę, że jesteś Rafał.
2: Czyli on nie ma nic za wiele do gadania, dobra.
6: Nie, Rafał nie.
2: Teraz ja? No. Krzysiek jesteś.
6: Nie.
2: O.
0: Dobra, to w takim razie nie ma...
2: Żona decyduje, dom.
0: Paweł!
2: Orzesz ty.
6: Jak?
0: Paweł!
6: No wygrałeś.
0: Ja dzisiaj mam jakąś serię.
2: Nie, cieszy?
0: Nie no, ludzie kochani.
2: Czemu mnie to nie cieszy?
0: Halo, czy się słyszymy?
7: Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Co,
2: się
1: co robić, kiedy się nudzisz w korku?
7: No, oglądam innych ludzi, grzebią w nosie.
1: O. Dobra, myślę, tak, że jesteś dobry. Łukasz.
7: Nie Łukasz.
2: Łukasz. Piotr jesteś.
7: Też nie.
2: Kurczę, byłem.
0: Nie było jeszcze dzisiaj,
2: czyli to nie
0: no to...
2: jest blisko.
0: Co? Grzesiek.
7: A ja Grzesio, kontakt Grzesio.
2: Skubany,
1: ja się na niego
2: obrażam. Wygrał. To nie jest uczciwe.
0: Halo?
2: To nie jest uczciwe, on za dobrze mu idzie.
0: Czy się słyszymy?
2: Sprawdź, czy to ty jesteś na antenie, odezwij się.
0: Dobra, to tutaj może w takim razie.
2: No, stracił szansę.
0: Gdzie jedziemy?
8: Halo, do pracy.
0: Ja. Aha, a gdzie pracujemy?
2: Ma pracę, dobra.
8: W Grodzisku Wielkopolskim, stolicy polskiego piwa.
0: O!
2: Okej, okay, dobra, mój chłopak.
1: Ja muszę się dobrze zastanowić.
2: Dobra,
1: ja jeszcze raz Mariusza strzelam.
0: Mariusz?
2: Mariusz?
8: Nie, absolutnie. W ogóle nie jesteś...
2: W ogóle nie jesteś.
8: Pierwsze na W. O.
0: Wojtek!
8: Nie.
2: Waldemar! Wygrałem! Waldemar!
8: Nie, absolutnie.
0: To jak masz na imię?
8: Wiktor!
3: Jak masz na imię?
2: I zwyciężył.
0: Dzisiaj imieniny Wiktora, więc wszystkiego najlepszego.
2: A to dzisiaj?
1: O, ja cię gratuluję ci. Jesteś mistrzem imion.
0: 10 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM.

0: Jest, oczywiście, że jest ta piosenka w bestliście na miejscu 10 aktualnie.
1: Ważne, że jest u mnie w komputerze, to też jest ważne.
2: Plusik albo minusik możecie dać, jeżeli wam się podoba albo nie. To na voxfm.pl, proszę bardzo klikać. A za chwilę, za 4 minuty wiadomości VoxFM punktualnie o godzinie 8, a potem muzycznie m.in. Lofty Majorka. Troszeczkę cieplej się zrobi.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tylko tobie.
12: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
13: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Reklama.
19: Celem m.in. centrum handlowe Rosjanie uderzyli w Ukrainę, są ofiary i ranni. Cena baryłki ropy przekroczyła już $100, na stacjach paliw coraz drożej. Za chwilę 8 runda w VoxFM, gościem Paweł Ślis z Polski 2050.
2: Jest godzina 8, to czas na wiadomości VoxFM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
19: Na początek Ukrainy 5 osób zginęło, a 24 zostały ranne. To po kolejnym rosyjskim ataku. Tym razem celem był obwód sumski. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. Zaatakowane zostały również Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Ceny za baryłkę ropy przekroczyła 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
16: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
19: Wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł.
20: 8 runda.
19: Goście Mateusza Chłystuna, dziś Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry.
21: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący. Od razu pierwsze pytanie. Wypisuje się pan z koalicji rządowej?
22: Nie, nie wypisuję się z koalicji rządowej.
21: Głosował pan przeciwko Maciejowi Berkowi.
22: Bo jestem konsekwentny i wyszedłem do polityki po to, żeby uzdrowić zniszczony przez Prawo i Sprawiedliwość wymiar sprawiedliwości. Mimo, że chciałbym głosować na Macieja Berka, nie głosowałem na niego.
21: Myśli pan, że Donald Tusk zrobił mu krzywdę, mówiąc publicznie, że to była jego prawa ręka?
22: Znaczy, uważam, że mimo całej olbrzymiej wiedzy Maćka Berka, ze względu na to, że był ministrem, nie jest to dobra kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego, bo tylko zaogni to, co się w Trybunale Konstytucyjnym do tej pory działo.
21: Pytam pana też o to, czy wypisuje się pan z koalicji, bo zerkam na najnowszy sondaż. Polska 2050, 0,5% spadek poza Sejmem. No właśnie, to jest tak, że pańskie ugrupowanie tonie w tej chwili?
22: To, że ja widzę sondaże, widzę, jak one wyglądają, natomiast ja uważam, że my bardzo dużo pracy merytorycznej wkładamy w pracę legislacyjną. Myśmy najwięcej jako Polska 2050 złożyli ustaw z laskiem marszałkowskiej, bo ostatnim Sejmie to właśnie 70 ustawa, z czego prawie już 1/3 z tych propozycji jest obowiązującym prawem. To pokazuje, że pracujemy. Natomiast tak widać, że musimy jeszcze bardzo wiele pracy włożyć w to, żeby w 2027 roku dalej być na scenie politycznej.
21: A co na szczycie władzy w Polsce 2050 teraz się dzieje? Szymon Hołownia wraca, nie wraca?
22: Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem. Tak wyraził swoją gotowość do piastowania funkcji przewodniczącego klubu. I tak jak mówię, uważam, że jeżeli podejmiemy taką strategiczną decyzję, bo to będzie decyzja stricte strategiczna dla naszego ugrupowania, dobra dla Polski 2050, dobra dla klubu parlamentarnego, ale dobra także w kontekście wyborów w 2027 roku, to podejmiemy ją wspólnie na klubie parlamentarnym.
21: A co mówi się o ewentualnej wspólnej liście przed tymi przyszłorocznymi wyborami? Pan byłby ponownie za wspólną listą z PSL-em?
22: Ja nie wykluczam żadnego scenariusza, bo ja uważam, że w polityce wszystkie scenariusze są możliwe. My z kolegami z PSL-u mamy bardzo wiele wspólnych mianowników, mamy bardzo wiele wspólnych celów. My się bardzo lubimy, więc taki scenariusz też nie jest wykluczony. Natomiast czy on dojdzie do skutku, no to będzie musiała być podjęta decyzja przed wyborami.
21: Ma pan poczucie, że rząd traktuje was jako równoprawnego koalicjanta w tej chwili?
22: Są pewne tarcia, natomiast my jesteśmy konsekwentni w dążeniu do swoich celów, o których mówimy. Na przykład drugi próg podatkowy. Ja pamiętam, jak podnosiliśmy kwestię podniesienia drugiego progu podatkowego. Było to konstatowane przez Koalicję Obywatelską, przez pana ministra, ale cieszę się bardzo, że nasza konsekwencja w tym zakresie była na tyle i nasza determinacja na tyle nakierowana na podwyższenie tego drugiego progu podatkowego, że udało się przekonać pana ministra do dobrych...
21: Straciliśmy połączenie na chwilę z panem przewodniczącym Ślizem. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę.
19: Jestem konsekwentny, wszedłem do polityki, żeby zakończyć to, co robił PiS, mówił przed chwilą w Vox FM polityk Polski 2050 Paweł Ślis. Poseł wbrew koalicji rządowej głosował przeciw kandydaturze Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A dalszą część ósmej rundy śledźcie na voxfm.pl.
0: Pogoda piękna, cudowna, cieszmy się tym, bo...
1: Wszystko rośnie, co w lesie, wszystko.
0: O, właśnie.
2: Grzyby będą. Opady deszczu dzisiaj głównie na wschodzie kraju i głównie ten deszcz będzie padał tak do południa, potem powinno się zacząć rozjaśniać, temperatury niższe niż były wczoraj, ale wciąż całkiem niezłe w okolicach 20 stopni w całym kraju.
0: A, no to jest bardzo ciepło jak na lato, które trwa.
1: Mnie uspokoił.
0: Julia Chren,
2: Konrad Piwowarski,
1: Paweł Pawelec, Podlany. O, źle zabrzmiało, nie? Nie o to chodzi. Tak. Chodzi o to, że deszcz na zewnątrz, no ludzie, no.
2: 6 minut po godzinie 8.

0: 11 minut po godzinie 8. To czwartkowy poranek z Radiem Vox FM. Jest jedno zdanie, które bardzo często powtarzam.
1: Mhm, ja go nie lubię. Jestem głupi, tak?
2: Nie, no co ty, nie dziś.
0: Nie to zdanie, nie. To drugie.
1: A jakie?
2: Że najlepiej się znają na wszystkim nasi słuchacze.
0: Że mamy najlepszych słuchaczy na świecie. I w związku z tym wczoraj tak spontanicznie postanowiliśmy się troszeczkę odwdzięczyć wam za to, że jesteście.
1: Zrobić tak. Słuchaczom prezent, więc wybraliśmy się na stacje benzynowe.
2: Nie jedną, tak. Kilka ich było.
0: Ruszyliśmy po pracy, sobie samochodem przejechaliśmy po kilku stacjach benzynowych.
2: Okradliśmy kasę naszej stacji najpierw.
1: Żeby sprawdzić, czego słuchacie w samochodach, i okazało się, że słuchacie nas.
0: No i bardzo dobrze. I odwdzięczyliśmy się płacąc za tankowanie kilku osobom.
2: Aha, a ci co błądzą, byli nagradzani gadżetami.
0: Tak, wiele osób też później w komentarzach, bo to wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie i Facebooku.
2: Koniecznie.
0: Zapraszamy serdecznie. Wiele osób tam pisało, że no ja też słucham, a mi nie zatankowaliście.
1: No nie da się. Wszystkim się nie da, ale jest coś, co możemy dać wam wszystkim.
0: Tak, budzik.

0: budzimy rano, tak?
1: No, to nie jest za bardzo miły prezent, tak, no ale tak, trudno.
2: W moim przypadku to jeszcze w dodatku przytyk.
1: Budzik?
0: Tak. To tak. Sytuacja wygląda następująco. Zaraz usłyszycie budzik, który nie jest zbyt przyjemnym budzikiem, ojej, ale gwarantuję to, że wstaniecie od razu. Ze złym humorem, ale wstaniecie. No jeżeli ktoś by chciał taki budzik, to wyślijcie nam swojego maila, to możemy wam podesłać.
2: Tak? Mamy coś takiego?
0: Tak. No przecież Paweł nagrywałeś sam.
2: To rozumiem, okej. Okay.
0: Uwaga, uwaga, lecimy.
2: On strasznie drzmi. Benzyna po 8 złotych. Benzyna po 8 złotych. I know I should sleep, but the voices in my head go. Benzyna po 8 złotych. I know I should sleep, but the voices in my head go. A ropa po 9.
3: Pierwsza zmiana w radiu. Od rana z Vox FM.
2: Nie wiem, czy
1: od rana
2: wstanie
1: dobry humor. 13 minut po godzinie 8 tu Vox FM.

0: 19 minut po godzinie 8 mamy czwartek, to przypominamy dla tych, którzy zapomnieli dzisiaj spojrzeć w kalendarz. No i powiedz mi, co to jest za news, wiadomość, że w Krakowie jest nowy śmietnik.
1: Nie śmietnik.
0: No jak to nie śmietnik?
1: Butelkomat.
2: Jakaś...
0: Butelkomat
1: na lotnisku,
0: do którego można oddać butelki kaucyjne bez zwrotu kaucji. Tak. Czyli to jest po prostu zwykły śmietnik.
2: Nie, to jest biznes.
0: Biznes.
2: Tak.
0: Oddajesz... Paweł, czy to ty otworzyłeś ten butelkomat?
2: Nie, nie wpadłem na to jeszcze. I to tu legalny, możesz zostawić swoje butelki.
1: Całkiem legalny na lotnisku butelkomat stoi. Ten taki oznakowany jak w każdym sklepie.
2: Wrzucasz tam, ale on nic nie wydaje.
1: Nic nie wydaje. Nic.
2: Super.
1: Zero.
2: Super.
1: I myślicie sobie, ha, to pewnie dlatego, że to jest w Krakowie. Nie można tak myśleć. Nie można tak mówić. Nie.
0: Bardzo nieładnie.
2: Wawelscy tak nie wymyślili? Na co wymyślili?
0: To wszystko idzie na sadzenie drzew.
2: Tak. Butelki?
1: No, tak.
0: No pieniądze z tej kaucji.
2: Aha. A gdzie sadzą te drzewa, coś wiadomo?
1: Nie, no w butelce chyba, nie?
3: Pierwsza zmiana od rana z Foxem.
1: Po co im by były te butelki?
0: 20 minut po 8. Jeżeli uważaliście, że jesteśmy mądrzy, to...
2: No to właśnie się, żeście rozjechali.

0: 5 minut do godziny 8.30. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się mocno, gdziekolwiek jesteście i dokądkolwiek podróżujecie.
1: Weźcie ze sobą parasole.
0: Proszę dzisiaj też nie zajeżdżać na stację benzynową, co by nie popsuć sobie dnia.
2: Tak, dzisiaj nie może za bardzo skoczyć. Głowa może rozboleć. To nie ma sensu.
1: Albo zapięć dych tylko, wyłącznie.
2: Tankować?
1: Tak.
0: Ale to nawet ze stacji nie dasz rady wyjechać za 5 dych.
2: Do pracy
0: ale
2: nie dojedziesz.
1: Ale masz radość, że było cię stać przez chwilę.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
2: Też mi radość.
3: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
18: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
17: Stokrotka.
19: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. 8.30 to już czas na wiadomości Vox FM. Posłuchajmy. Zapraszam, Marta Kiermasz.
6: Uwaga kierowcy, problemy w Małopolsce na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają do godziny 11.00. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Czekają nas droższe rachunki za ogrzewanie. Mocno podrożały pelet, węgiel i gaz. Pelet kosztuje średnio około 2000 zł. Węgiel przekroczył 1500 zł za tonę. Na niektórych składach kosztuje już 1800. I jeszcze sport. Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii. Początek meczu o 15.00.
7: Pierwsza zmiana.
8: Odmiana.
7: Z Vox FM.
5: 8.32. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, no nie możemy tak narzekać na te ceny benzyny.
1: A czemu nie możemy?
2: Dlaczego? Albo będzie jeszcze gorzej.
0: To są gorsze rzeczy niż ceny benzyny.
1: Są, dobra, no to
2: gorsze
1: powiedz...
2: Gorsze rzeczy.
1: Tak.
2: Na przykład teściowa w drzwiach.
0: Nie, wielkopolski odcinek autostrady A2.
1: O, tam też jest, drogo.
2: A czekaj, co tam jest? Bo tam...
0: Są bramki co chwilę.
2: Bramki co chwila i remonty. To tam się...
1: Nadal trzeba tam płacić?
0: No tam, no tak. No
1: a właśnie to, już myślałam, no, że nie trzeba
2: tam
1: będzie.
2: Tam jest co chwila 11 zł, tak żeby cię nie bolało na raz.
0: No tak, i teraz te bramki będą usuwać. Znaczy te bramki, które są nieużywane, no bo teraz jest system, że ci automatycznie pobiera te opłaty.
2: Aha, mm-hmm. A czyli przejeżdżasz, to się samo zapisuje.
0: I najbardziej mnie bawi to, że oni teraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwierdzili, że te bramki usuną. Mm-hmm. Zapłacą za usunięcie tych bramek jeszcze tak? 10 milionów złotych.
1: O! Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, specjalizuję się w usuwaniu bramek z autostrad. Może byśmy wspólnie usunęli, to już się podzielimy tymi 10 milionami, co nie?
2: Trzy młoty wystarczyłyby i dalibyśmy radę.
0: Co byś
2: radę?
0: Z tymi bramkami później zrobiła?
1: No nie wiem, a z 10 milionami?
2: Zawiozła się na Narodowy, sobie tam podobno są potrzebne.
3: Pierwsza zmiana od rana.
0: No, reprezentacje się przydadzą.

0: Julia, Paweł, Konrad to nasze imiona. Jakby ktoś nie wiedział.
1: Tak, proszę nas nie nazywać baby.
2: A na drugie mam Zbyszek.
0: A ja nie mam drugiego.
2: Ej, jesteś biedny.
1: Ja też niestety nie. No
2: ja
1: to
2: mam.
1: Paweł, bogactwo leży po twojej stronie.
2: Wow! Są
0: to ty dzisiaj nam tankujesz.
2: Za 50.
1: I ty, i Zbigniew, okej? Okay?
2: Czyli dwa razy po 50, rozumiem.
1: 14 minut do godziny 9. My tutaj będziemy mówić o człowieku, który ma na imię Robert.
0: I ma dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy.
2: Tak. I jest bohaterem obecnie Chicago Fire.
0: No właśnie, Robert Lewandowski w nocy, jak my sobie słodko spaliśmy, zmierzył się po raz pierwszy w MLS z Interem Miami, Leo Messiego.
2: I podobno przyćmił go totalnie.
0: No, Robercik strzelił gola już w 10 minucie. Wynik 1-1.
2: Bang,
0: ale,
2: bang.
0: Ale to
1: co
0: w ogóle,
1: tam się stało?
0: Co tam się wydarzyło? No Messi przyprowadził swojego ochroniarza, kolegę z reprezentacji Argentyny, Rodrigo de Paula. I Rodrigo de Paul coś powiedział Robertowi, bo Robert go tak mocno odepchnął.
2: Na ucho.
0: I tamten upadł. Później tamten wstał, odepchnął Roberta i Robert upadł. I prawie się chłopaki pobili tam.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Ale to ciekawe, co on mu powiedział.
2: Poczekaj, nie wiem, jak ten Rodrigo wygląda, ale Robert to jest umięśniony tur. Mm-hmm. Jak tamten wygląda?
0: No to chyba też. Tak,
1: no jest piłkarzem, coś tam biega, to biega, być może.
0: Ale wydaje mi się, że Robert by wygrał. Co mógł powiedzieć Rodrigo de Paul? No nie wiem, no coś o Barciata się mógł spytać. No.
2: Pierwsza zmiana. Tańczył z jego żoną?
1: Czy lubi tańczyć, to wiesz, nie trzeba tak dosłownie.
0: To Argentyńczyk, to
2: wie,
0: bardziej tango.
2: Co to są kulki mocy.
1: A teraz o pogodzie, kroplą deszczu.

0: Jak spojrzycie na zegarek, to zobaczycie, że za 6 minut będzie godzina 9.
1: Tak, jedno z najkrótszych zgłoszeń, jakie dostałem.
2: Tak, bo kochaj albo rzucaj po godzinie 9, no tak.
1: Tak, do programu Kochaj albo rzucaj. Podczas zwykłej kłótni obrażałam, zwyzywałam mojego Michałka, a zamiast się pogodzić przez kilka dni, zaszyłam się w pokoju córeczki, by tego nie robić.
0: Na kilka dni?
1: Tak.
0: Ojeju.
1: Kiedy on mnie próbował przepraszać właśnie wtedy. Teraz on już się nie chce ze mną godzić i jakoś nie jestem
0: ale
1: w stanie dotrzeć do
0: niego. Ale ona już wyszła z tego pokoju, czy nadal tam siedzi?
1: No chyba tak, bo miała przez chwilę czas, mogła napisać.
2: Ale ktoś jej przynajmniej jedzenie przynosił?
1: Myślę, że tak.
0: To jest
1: myślę,
0: trochę jak w więzieniu, trochę przerażające.
1: Magda tak pisze w tej historii o Michale.
2: Ale zaraz, poczekaj, ale córka była też w tym pokoju, czy ona się...
0: Bo to nas najbardziej zaciekawiło.
1: Ale co, no uciekła przed chłopem swoim do pokoju swojej córki.
2: Okay.
1: No i tam sobie już żyła i nie chciała żyć ze swoim chłopem.
2: Ale sobie życie na nowo w tym pokoju?
0: Co ten chłop narobił, to rozumiem, że już ją będziesz wypytywał po godzinie 9.
1: Ona go tylko po prostu leciutko obraziła, leciutko zwyzywała.
0: Leciutko.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja 3.

0: Szybkowski. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. To moje idee.
2: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
21: Po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu rząd szykuje nowe przepisy, mają uderzyć w kierowców. Prokuratura zadowolona z wyroku. Ksiądz z Sosnowca Jacek K. skazany za pedofilię. PKO zapewnia, imprezy sportowe nie są zagrożone. To po zatrzymaniu szefa komitetu.
22: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
21: Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, potem jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
4: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
3: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
5: Trzeba po prostu wyłamać rogatkę, no pomijając już fakt, że 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
3: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
21: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Jest na pewno poczucie, że sprawiedliwość została wymierzona, tak prokuratura komentuje wyrok dla księdza Jacka K. Skazano go na 14 lat więzienia za przemoc seksualną wobec dzieci. Wyrok zapadł w sądzie rejonowym w Sosnowcu. Duchowny skrzywdził 7 dziewczynek. Poza więzieniem orzeczono też m.in. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i wypłatę zadośćuczynienia.
23: Pozytywnie odbieram również orzeczenie sądu odnoszące się do zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw Jacka K. Myślę, że te środki będą stanowić chociażby częściową pomoc w unormowaniu życia tych osób, uzyskaniu chociażby częściowego ukojenia w związku z tymi bardzo trudnymi wspomnieniami.
21: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Każda z poszkodowanych ma otrzymać od 50 do 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się w prokuraturze okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w tamtejszej diecezji. Wyrok jest nieprawomocny. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Kroman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie polskich reprezentantów, m.in. na młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z tymi finansami?
24: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
25: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
24: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
25: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
24: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
21: Mateusz Kłystun, dziękujemy. Zakazu nie będzie. Wrocławcy urzędnicy nie zabronią jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. O taki zakaz wnioskowała policja. Pomysł popiera część mieszkańców.
26: Idzie pan sobie, a tu nagle za panem jak nie szturchnie jakąś torbą, jedzie. Wie pan co, że chociażby zadzwonił, no to jeszcze. Ale normalnie kiedyś mnie tak walnął, to z pizzą czy coś jechał, że mało co się nie przewróciłam. I ja za nim krzyczę, a już go nie widać.
21: Policjanci przyznają, że problem jest, ale...
27: Padł ten temat do rozwagi, ale dotyczył on głównie pseudorowerzystów ze względu na prędkość, jaką rozwijają. Miasto Wrocław na razie nie planuje takich zakazów. Przyglądamy się temu tematowi.
21: Mówiła Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miasta. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że magistrat chce poczekać na ogólnopolskie zmiany przepisów przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury.
28: Deszczowy poranek, ale w ciągu dnia te
29: opady deszczu,
28: opady,
29: co
28: tak,
29: znikną.
28: Opady, tak, właśnie słowami drogowo, no, znikną, no.
29: Tak?
28: No, znaczy, będzie może przelotnie coś.
29: Powiedział Konrad z nadzieją.
28: Głównie na wschodzie ten deszcz będzie się pojawiał i na północy kraju.
29: Ale teraz spójrz za okno, jakie piękne słońce.
28: No właśnie, to słońce dzisiaj będzie nam towarzyszyło. Temperatury niższe niż były wczoraj.
29: 20 stopni Celsjusza to dzisiaj najwyżej, ale jak będzie słońce, to będzie cieplej. Julia Hren.
30: Konrad Piwowarski.
29: 5 minut po 9.
30: A już za chwilę Paweł Pawelec i Kochaj albo Szucaj.
31: Pierwsza zmiana. Od rana z Box FM.

0: No właśnie, czy ona będzie jego love z powrotem?
1: No bo on by już ją teraz wziął, tylko że ona już nie chce. Znaczy nie,
2: nie,
1: no,
2: jak ona nie chce? Ona chce, a on kiedy jej nie chce.
1: On chciał, kiedy ona mu powiedziała, że go już obraża totalnie, że go wyzywa od najgorszych i mówił mu, co o nim myślę, to on wtedy chciał bardzo się pogodzić, ale ona nie chciała.
0: Ona wtedy poszła do pokoju
1: strzeliła
0: dziecka.
1: Strzeliła focha, zamknęła się w pokoju z córką.
2: O kochaj albo rzucaj, Magda i Michał dzisiaj.
1: Tak. I Magda mieszkała u córki, można powiedzieć, kilka ładnych dni, jak czytam. No i przegięła chyba.
2: Dobra, nie, ona musi to opowiedzieć, bo...
0: To jest zbyt ciekawe.
2: Tak.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec. Witam bardzo serdecznie Magdalenę. Cześć Magdaleno.
4: Witaj, dzień dobry.
1: Madziu, o kim będzie historia?
4: O moim mężu Michale. 17 lat jesteśmy w małżeństwie. No
1: dobra.
4: Niestety ostatnio... No doszło do małej sprzeczki. Mnie trochę poniosło za dużo słów z moich ust. Wpadło w stosunku co do mojego męża. Widziałam, że go to dość obraziło. No właśnie to była pyskówka. I z tej pyskówki wyszła jedna wielka awantura, że no niestety się tak pokłóciliśmy, że do tej pory się do mnie nie odzywa. No i jeszcze do tego, wiadomo, sprawy łóżkowe się do tego dołożyły. Pogoniłam go jak psa. Bo poszłam, w sumie ja poszłam do córki spać i go zostawiłam bez niczego.
1: Aha. Od czego to się zaczęło?
4: W sumie to się zaczęło to od pyskówki naszej.
1: O co?
4: No, pyskówka doszła o to, że pracuje się, że jest człowiek jest zmęczony, że nie ma siły gadać. I, no i takie podstawowe rzeczy nasze, no takie życiowe raczej.
1: No i?
4: Ja powiedziałam słowo, on powiedział słowo, później ja powiedziałam trzy słowa, on powiedział pięć słów. Jak on powiedział pięć słów, no to ja się wtedy bardzo mocno odpaliłam i niestety bardzo go uraziłam. Chyba jego nawet ego dotknęło to, tak mi się wydaje.
1: Czyli? Co powiedziałaś?
4: No, że by... No, bardzo brzydko powiedziałam, nie chcę na antenie tych słów używać. No, żeby sobie poszedł po prostu do innej,
1: żeby
4: no.
1: Się, okay, do
4: żeby
1: innej.
4: Się do innej. No, jak mi nie pasuje, to niech sobie zmieni. No, chyba jeszcze nie.
1: I co, poszłaś spać sobie do dziecka? Macie dziecko?
4: Tak, do córki, tak. Mamy córeczkę. I tak do dnia dzisiejszego cały czas jestem.
1: Ile ma córeczka
4: córki.
1: Lat?
4: No, 16.
1: To już taka nie córeczka, tylko córa.
4: No już pan córa, pannica.
1: W jakim wieku jesteś?
4: Ja mam 39, mąż teraz 25 września kończy 40.
1: Okej, okay, jest nieznacznie starszy, ale to nie rzutuje. Mieszkasz od ilu dni osobno?
4: Od poniedziałku w sumie, ale no nie da się w ogóle pogadać. Ja coś tam próbuję, ale nie. W ogóle tak jakby mnie nie widział.
1: Mhm. Obraziłaś go, wyśmiałaś jego męskość, jego umiejętności,
4: znaczy,
1: zdolności.
4: Nie, męskości może nie. Obraziłam
1: go
4: ego.
1: No to ja się muszę domyślać, wiesz Magdaleno?
4: No dobra, to inaczej może. Nie, dobra, bo my teraz nie jesteśmy na antenie. Czy jesteśmy?
1: No, jesteśmy.
4: Jesteśmy. No dobra, no to już mówię. Pokłóciliśmy od słowa do słowa, wyszła jedna wielka awantura. Ja obraziłam jego prawdopodobnie ego, zrobiło mu się na pewno przykro, no i się nie odzywa do mnie, no.
1: No to nic nie dodałaś, nic nie powiedziałaś. Magdaleno, zaraz do niego zadzwonię, zobaczysz, jak to się przeprasza, kiedy się nie wie za co. Michale, kochamy się z Magdaleną, czy nie kochamy? Ewentualnie, czy odkryje jakiś spisek tylko po to, żeby być na antenie radia Vox FM? Zaraz się dowiemy. Co uczyniła Magdalena, jaką kobietą jest? Bo na pewno nie jest prawdomówna. Trzymajcie kciuki za Madzię, a ja dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Gruba kłótnia.
1: No tak naprawdę nic nie powiedziała, nie wyjaśniła, nie... No nie
2: czyli
1: wiem.
2: Będziesz grał w statki, będziesz trochę strzelał. Czy będzie trafiony, czy zatopiony,
1: tak,
2: czy kochaj albo rzucaj.
0: 18 minut po 9 wypiszcie 609 869 869. Co myślicie?

0: właśnie, czy on jeszcze czuje miłość do niej po tej kłótni?
1: Ale... Chodzi oczywiście o Michała no i Magdę, tak. Którzy chyba... dziś w Kochaj albo Rzucaj.
2: Słuchacze tutaj strzelają, że to prawdopodobnie że chodzi o sprawy łóżkowe.
0: Tak, i rozmiar, także rozmiar kłótni.
2: Tak, chłop czuł się jak w recepcji hotelu, ciągle prosił o klucze, a ich nie dostawał.
1: Chłopie, no idź do innej, może potrafi przyznać się do błędu no i wziąć odpowiedzialność na klatę, bo Magda nie, bo ona za bardzo nie wie, o
0: zgłosiła
1: co chodzi, co zrobiła.
0: I nie chce się przyznać, co powiedziała, tak?
2: Tak, czekam tutaj. Ktoś ma jakieś pretensje do mnie, ale to się nie nadaje.
0: Dobra, Paweł,
2: na antenę.
0: Przypomnijmy, Magda i Michał, co tam poszło nie tak?
2: Magda postanowiła chyba zrobić mu awanturę. Miała chyba taką potrzebę, by zrobić mu awanturę. I wyrzuciła tam różne sprawy, pomieszała wszystko i uderzyła kilka razy na wątrobę chyba, troszkę w pachwinę uderzyła. Był cios też karate w szyję.
0: Ale metaforyczne te wszystkie ciosy były.
2: Tak, tak. Natomiast były tak okrutne, że on miał tego dosyć i się mocno na nie obraził. Chciał się od razu pogodzić.
1: Tak czy siak, spróbuj ich pogodzić. Tak. Dzwoń.
2: A teraz on ma focha.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry, do Michała.
4: Dzień dobry, Michał przy telefonie. Ja też pan z kim rozmawiam, w jakiej sprawie?
2: Michale, Paweł Pawelec, prezenter radia Vox FM. W ramach osobnego spania jest prośba o pomoc na ratunek, by wytłumaczyć nieeleganckie zachowania, słowa nieprawdziwe, tylko po to, żeby wygrać wojnę domową. Już coś więcej wiesz?
4: No, pewnie Magdalena.
2: Oczywiście. Pyskówka zaczęło się od tego, że nie może na ciebie liczyć, bo ciężko pracujesz. Nie powiedziała mi, czym się zajmujesz, więc zakładam, że nie kłamała i że nie ma go w domu, czyli ciebie, wtedy, kiedy jesteś potrzebny, by przytulić, by coś zrobić, by pójść, by razem. Od słowa do słowa uderzyła cię w twoje sprawy męskie, również ego, ale nie wiem nic, bo nie miała odwagi powiedzieć, co zostało użyte, jak bardzo zraniła. Potem, kiedy chciałaś jakoś przeprosić, pójść, przytulić, no to wiem, że zamknęła się w pokoju już prawie nastolatki, no i nie dała się przeprosić. Od kilku
4: dni. Zgadza się, tak, zgadza się. No mniej więcej pokrótce, tak jak opowiedziałeś, taka była sytuacja, tak to wygląda.
2: Jak długo masz się zamiar gniewać, bo dzwonię, żeby się jakoś tam pogodzić, zakopać topór wojenny, bo od tego jesteśmy, kiedy duma i honor nie pozwala wyciągnąć ręki, jestem ja.
4: No na pewno, słuchaj, będzie trzeba usiąść, na spokojnie porozmawiać i sobie wyjaśnić tam jakieś sprawy, które każdego bolą.
2: Powiedz mi, bo ja się nie dowiedziałem, więc to chyba są bardzo wstydliwe sprawy. Czym ci dokuczyła najbardziej, że nie chcesz gadać?
4: Nie chciałbym tego tak, żeby rozmawiać publicznie, ale ogólnie...
2: Ona to wyciągnęła.
4: Poszło troszkę tam za kilka spół, za dużo i tak to wygląda.
2: Ale ma co? Ma pretensje, że za mało zarabiasz?
4: Pretensje, że po prostu zajmuję się sprawami osobistymi i zarobkowymi, a po prostu nie poświęcam czasu. A wiadomo, o co chodzi. Jest taka sytuacja, jak każdy w pogoni za pieniążkami.
2: A co robisz? Mogę wiedzieć, gdzie się zarabia dobre pieniądze?
4: Jako elektryk pracuję, jako elektryk budowy instalacji, tak.
2: A, no tak. I odbiory? I czy kładziesz elektrykę?
4: Kompleksowo, od początku do końca instalacje od stawy do stanu zamkniętego.
2: A potem odbiór też? Masz takie uprawnienia?
4: U kolegi pracuję tam, tak, jest taka możliwość, że wszystko będzie kompleksowo.
2: No to bez ciebie się nie da domu zamknąć budowy.
4: No, ogólnie musi być odbiór.
2: To zajmuje ci naprawdę tak dużo czasu, że nie masz potem siły, kiedy wrócisz na chatę, przytulić, pogadać o tym, co
4: też,
2: weekend.
4: Ogólnie też tam Magda też tam po prostu sobie tam pozmieniała troszkę tam warunki finansowe tam pod względem pracy i też przychodzi zmęczona i tak też tak to wygląda i po prostu troszkę tam się mijamy.
2: To słuchaj, ja wyciągam rękę, bo ona mnie prosi o wybaczenie twoje. Ona mi prosi, żebyś ty chodził sypiać raczej z Magdaleną niż samemu.
4: I Magdalena raczej z Michałem niż u młodej w pokoju.
2: Ona by tak bardzo chciała, natomiast mnie używa do tego, żeby wyciągnąć rękę, bo sama nie ma odwagi tego zrobić tak, bo ty na to nie pozwalasz. Po prostu jesteś nadąsany. Pisze, że no nie ma gadki z tobą. No, za mocno uderzyłam, za dużo powiedziałam, przesadziłam, ale już Paweł doszło do tego, że to nie miało znaczenia, kto mówi prawdę, kto nie, tylko kto ma wygrać bitwę.
4: No zgadza się, po prostu wiem, o co chodzi.
2: Mogę sobie przyklepać sukces, że was pogodzę i powiesz mi, że ją kochasz?
4: 18 lat po ślubie, co będzie w lutym, no to trochę kupa czasu.
2: Kochasz?
4: Kochasz.
2: Bardzo ładnie. Ona się rozłączyła w międzyczasie, bo to chyba jakieś nerwy były. Jak myślisz?
5: Nie, rozłączyło mnie.
2: Mhm. A jak myślisz, Magdaleno, jaka była decyzja Michała?
5: Nie wybaczył.
2: To powiedz jej sam, Michał. To powiedz jej sam, Michał.
4: Kochasz.
3: Przepraszam cię serdecznie. Porozmawiamy w domu.
2: To mi tak nie pasowało, wiesz, Michał, bo ona nie była w stanie powiedzieć tak naprawdę, nie chciała się przyznać, a to do tego zawsze namawiam na antenie. Jak uderzamy w swoich mężczyzn? Co im mówimy? Gdzie to boli? Pod wątrobą czy w pachwinie? Czy dostałeś się po prostu z plaskacza w głowę? To znaczy, czego użyła, żeby facet, mając 17 lat kobietę, mając z nią dziecko, nie chciał z nią gadać? No i nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę ani od niej, ani od ciebie. To, co wy robicie sobie nawzajem, ma na pewno miejsce przynajmniej w 5-10% małżeństw, kiedy ludzie po prostu walczą, żeby wygrać, nie licząc się ze słowami. Żadnej nauki to dla nas nie ma, oprócz takiej, że nie należy się tak zacieciwiać, iść do przodu i obrażać i lecieć po bandzie. Powiedz mi, Jał, co ty byś chciał na przykład, żeby w ramach przeprosin Madziula dla ciebie zrobiła, przygotowała, a ty weźmiesz w tym udział, chociaż na tyle się przydam. Na co masz ochotę, Michał?
4: No możemy na jakąś kolację sobie pójść na miasto na przykład.
2: Za którą Magdalena zapłaci?
4: Albo i mąż.
2: Madziu, wybierasz restaurację, on płaci, a ty go zaskakujesz. Tym razem on przynosi mały kwiatek, a ty przynosisz pewnego rodzaju jakąś niespodziankę ze sobą. Pokaż mu jakiś fajny topik, który tam założysz w pewnej sytuacji.
3: Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Niech żyje miło! Cioniu, zawsze walczyć trzeba. Cześć!
3: Cześć!
4: Trzymaj się, pozdrawiam, hej!
3: Dziękujemy, cześć. Pa!
5: Kochaj albo rzucaj! Vox FM.
1: Bardzo wyrozumiały chłop, więc Paweł, nie do końca to twoja zasługa, tylko jego dobre serce.
2: Dobra.
6: To jest jego zasługa w 100%. Paweł jest najlepszy i udowodni wam to też jutro. Tak. Zgłaszajcie się vox.fm.pl, jeżeli jakikolwiek
2: Lewandowski
6: problem
2: też
6: jest.
2: Sam nie strzela, tylko mu podają.
6: No właśnie.
1: Kochaj albo rzucaj, wraca jutro, jak słyszeliście.

0: No i co tu zrobić, żeby nam się chciało, powiedz?
1: A wiesz, co się robi, żeby nam się chciało?
0: No?
1: Się po prostu odpala Vox FM, bo tutaj hity, które naprawdę potrafią poruszyć.
0: Bo my nie dość, że gramy w rytmie hitów, to my jeszcze robimy dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak w ogóle.
0: Dzień dobry!
1: Czy słuchają nas kobiety w ciąży, pytam od razu na początek?
0: Myślę, że na jak najbardziej,
1: na
0: tak.
1: pewno. Niech wszystkie kobiety w ciąży złapią się teraz za brzuszek i powiedzą wszystkiego najlepszego.
0: Bo
1: dzisiaj jest dzień piłkarza, a zawsze się mówi, o kopie, piłkarz będzie.
0: Ale nie zapominajmy też o tych, co strzelili.
1: O, brawo napastnicy, brawo!
0: Dzień dobry!
1: Klaudia Wasiluk
0: i Arek Sikora.
1: Dzień dobry.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
2: Vox FM.

0: Unchained Melody, Kino Silva, Gratify i Stephen Oakes. To wszystko w Vox FM, 12 minut do godziny 10.
1: Dokładnie taki mamy czas na zegarkach. Poczekaj, może jakiś podkład włączę. Co, żeby nam się lepiej mówiło? Tak się chyba ogólnie w radiu
0: żeby
1: robi.
0: Żeby nam się mówiło?
1: Żeby nam się
0: lepiej?
1: Mówiło. Pyk, cyk, o, i zobacz, i coś gra.
0: Brawo, ty.
1: Tak jest, tak jest.
0: 10 września dzisiaj, drodzy państwo.
1: No.
0: Dzień, w którym lato się już absolutnie skończyło. Wczoraj dało wielki popis. Dzisiaj już mamy jesień.
1: Ale
0: za oknem.
1: Bardzo dobry dzień. Bardzo dobry, bo 10 to zawsze się mówi, że to jest Matki Boskiej pieniężnej. Wypłaty przychodzą.
0: Mówiliśmy, że robimy to dzień dobry?
1: Dzień dobry.

0: Ten numer to idealny soundtrack do filmu pod tytułem Czwartek. A czwartek to dzisiaj, drodzy Państwo, i ten numer jest też w bestliście. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, tam głosujemy. A tymczasem 10 przed nami.
1: O 10 wiadomości Radia Vox.fm posłuchajcie o tym, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na vox.fm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
12: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość.
13: Będą jutro opóźnienia pociągów.
12: Po katastrofie kolejowej na Mazowszu maszyniści zapowiadają protest. 30 lat w więzieniu za brutalne zabójstwo zapadł wyrok po zbrodni pod Nidzicą w wigilijną noc. Wołodymyr Zełenski uniknął katastrofy, w jego samolot mógł trafić dron.
1: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcje w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Mietek.
13: Powiedzieliśmy dość, Rada Krajowa podjęła uchwałę. Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
12: Będą opóźnienia w rozkładach, przyznają kolejarze i tłumaczą, to nasz dramatyczny apel o zmiany prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok usłyszał Gabriel A. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W grudniu 2024 roku 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka, następnie utopił go w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
14: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego.
12: Zaznaczył prokurator Robert Piwnicki. Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bonalska.
15: I co z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką syrową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego. A dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Tego nie wybaczę im.
12: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Samolot Wołodymyra Zełenskiego niemal trafiony w powietrzu. Niebezpieczny incydent miał miejsce wieczorem podczas wylotu prezydenta Ukrainy z Mołdawii do Norwegii. Zagrożenie atakiem dronowym opóźniło lot polityka do Oslo na pogrzeb króla Haralda. O zdarzeniu poinformował premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Jego samolot został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii. Taka jest jego rzeczywistość. Ryzykuje, ale musi podróżować, by zdobyć wsparcie. Informację o opóźnieniu lotu potwierdził też rzecznik prezydenta. Jak przekazał, samolot Zełenskiego mógł wystartować dopiero po potwierdzeniu, że rosyjski dron rozbił się na terytorium Mołdawii. Na koniec wracamy do kraju. Rysował komiksy Batmana i Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami 19 września.
16: To jest coś naprawdę wyjątkowego. Będzie na żywo rysował, będzie można obserwować, jak taki proces twórczy powstaje, ale również będzie wręczał nagrodę w konkursie na bohatera komiksowego, który skierowany był do naszych młodych mieszkańców miasta.
12: Mówiła Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta Bełchatowa. Spotkanie z mieszkańcami, przypomnę, 19 września. To w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka.
17: Najchłodniej dzisiaj w Zakopcu, tutaj prawie 11 stopni i to już w tym momencie. W Przemyślu z kolei teraz najcieplej, tam 16, ale w ciągu dnia temperatury wzrosną maksymalnie do 22 kresek w Rzeszowie, 19 w Lublinie, 19 również w Białymstoku, 18 w Suwałkach.
1: Nie wiem, jak brzmiał wasz dzisiejszy budzik, ale mój to były krople deszczu uderzające w parapet.
17: O, to tak nostalgicznie, jesiennie,
1: tak właśnie,
17: zobacz,
1: tak
17: można
1: właśnie
17: się rozmarzyć.
1: To już ten czas.
17: Mogłoby ci się nie chcieć, ale nie u nas.
1: Nie, u nas się zawsze chce.
17: A żeby nam się chciało, to zechce nam się wszystkim jeszcze bardziej. Słuchajcie, miejcie telefony pod ręką.
1: Zapytamy was, co dzisiaj macie w planach do zrobienia, jakie obowiązki na was czekają i pomożemy wam.
17: Oczywiście.
1: W dobrym nastawieniu.
17: Energii potrzeba
1: tymi
17: komuś?
1: Obowiązkami.
17: Co? Słyszę głosy. Potrzeba.
1: Czy te głosy są z nami w pokoju? Klaudia Wasiluk.
17: Biorąc pod uwagę, kto to był wcześniej, to możliwe, że tak. Jarek Sikora, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
17: 5:50, Benassi Bros i Hit My Heart to na teraz. Hypaton Out of My Head za moment. No dzień tak. Dobry raz jeszcze w czwartek.
1: Miejcie telefony przy sobie.

0: hit od Madonny, któremu dodano odrobineczkę energii.
1: To jest Like a Prayer, wokse wam. 609-869-869.
0: Świetny numer.
1: Tak, wykręćcie go teraz w telefonach swoich i dzwońcie.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: I opowiadajcie, co dzisiaj do zrobienia, a my zrobimy tak, żeby nam się wszystkim chciało to wszystko zrobić.
1: Dokładnie tak. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Halo, halo, jak tam plany na dzisiaj i jak masz na imię, przedstaw się.
3: Grzegorz mam na imię.
1: Grzegorz, cześć Grzesiek. Co dzisiaj w planach?
3: No właśnie kończę pracę, mam chwilę odpoczynku, no i na noc znów do pracy uciekam.
1: Ale to druga praca czy ta sama?
3: Ta sama.
1: To jakaś obowiązkowa ta praca twoja, że tak kończysz rano i zaczynasz znów później wieczorem?
0: Obowiązkowy Grzegorz po prostu.
1: No, Grzesiu, powiedz... No,
3: dwa razy w tygodniu mam taki wyjazd, no ale plus jest taki, że jutro rano już zaczynam weekend.
1: No, o, no to
0: świetnie.
1: To jest
0: bardzo dobra informacja.
1: Piątek zacząć o 10, no to wspaniale. Grzesiu, czego tobie życzyć?
3: Czego mi życzyć? Cierpliwości.
1: O. No i tego życzymy, cierpliwości. Tak jest. Halo, dzień dobry. Halo?
0: Halo? 609-869-869
1: i dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Cześć. Jak,
1: kto po drugiej stronie?
3: Adam.
1: Cześć, cześć Adam.
0: Co tam Adaś u ciebie?
1: Bo to jest, się mówi tak, Adam, coś tam i spadam. To co ty robisz tam, zanim spadniesz?
3: No ja proszę, ja ciebie teraz w pracy. Aha. Ale po pracy co? Z moją kochaną żoną. Ogóreczki konserwowe.
1: Wow!
0: No i to jest plan.
1: Nie, no
0: na
1: to Adaś, to powiem ci tak. To, chcieliśmy zrobić tak, żeby ci się chciało, ale ja myślę, że tobie się bardzo chce tych ogóreczków.
3: No, ja już przerobiłem, że te 40 kilo kiszonych, no. A teraz wjeżdżają konserwowe.
1: Wow! No to powodzenia, adres podeślemy później po programie, żebyś wiedział, gdzie podesłać jeden słoiczek.
0: Resztą się zajmiemy.
1: Pozdrawiamy.
0: 609-869-869. Halo?
1: Halo? Halo, halo, dzień dobry. Halo?
4: Halo?
1: O, jest, mamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry,
1: kto,
0: dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
5: Marcin.
1: Cześć, Marcin. Marcinie.
0: Skąd tam na dziś?
5: Jak plany na dziś?
1: Aha.
5: Bo zaraz są takie plany, żeby po prostu spędzić miło weekend, bo wybieram się gdzieś na Pomorze, na południe Polski Pomorza, no ale nie wiem co robić.
1: Czekaj, ale to zaczynasz weekend już w czwartek o godzinie 10?
5: No tak, no bo w końcu pracowałem całą sobotę i niedzielę.
1: No to się należy, absolutnie się należy.
0: Tak, to absolutnie.
1: No, posłuchaj, nieważne co robisz, ważne, że na wolnym. To jest chyba najważniejsze. Powodzonka i miłego wypoczynku. Halo, dzień dobry. Halo? Słyszymy się?
0: 609-869-869, przypominamy numer do studia.
1: Mamy chyba tutaj. Halo, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry!
0: Cześć!
1: O, jaka energia w głosie.
0: To po drugiej stronie.
6: Tak, bo ja za godzinę pracę kończę i bardzo się cieszę.
1: O, proszę, a jaki szczęśliwy naród, w ogóle taki nieprzepracowany chyba ten nasz naród. Jak tobie na imię, powiedz,
6: prawda?
1: Jeszcze?
6: Karolina,
1: to jakie plany po pracy?
6: A mam dużo zajęć, jadę z psem do weterynarza, potem do fryzjera, potem pozgarniać dzieci, ugotować mężowi jego ulubioną zupę, tak no. Zejdzie się, jest co robić.
0: No jest to rzeczywiście. Robić. A to... pogoda nie do końca tak przyjemna, żeby to wszystko robić, co?
1: Ale my zrobimy...
6: Nie przyjemna, leja, ja nie wziąłam bluzy z kapturem, więc mam mokre włosy.
1: O. Ale my zrobimy wszystko, żeby wam się chciało, słuchajcie, a zrobimy to melodią. No, jak już o pogodzie powiedziałaś, to mówię, koniec tego lata.
0: Czas na Last Christmas, słuchajcie. To nic, że 10 września w kalendarzu. Być może jesteśmy pierwsi w tym momencie, kiedy usłyszeliście ten numer na antenie.
1: Karolinka, i teraz sobie wyobraź, żebyś musiała to wszystko robić, przebierając jakieś fałdy śniegu. Gorzej by było, nie?
6: Zdecydowanie. Pamiętamy, jak to było w tym roku.
1: No,
0: proszę.
1: Także mamy nadzieję, że już wam się chce.

0: David Guetta.
1: No właśnie. Andrea Bocelli. To miejsce szóste w ostatnim notowaniu bez listy.
2: A to już jutro piątek.
1: A to już jutro najnowsze wydanie, najnowsze notowanie, najnowsze wyniki waszego głosowania.
2: Po 17 zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego na to najnowsze wydanie, na które macie cały czas wpływ, no bo właśnie. Cały czas możecie wchodzić na voxfm.pl w zakładce Bestlista
1: i w naszej apce. W naszej apce też można, działa. Tak jest. Sprawdzałem. Ale później usunąłem od razu swoje głosy, bo nasze się nie liczą,
2: tylko wasze.
1: Nie.
2: Chodzi o was.
1: Tak jest.
2: Tylko i wyłącznie.
3: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, że się nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie,
3: pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Castorama.
0: Teoria
19: i praktyka.
0: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Men amore od Shakiry w Vox FM, proszę bardzo.
1: 8 minut przed 11, mam pomysł. Jak brakuje wam energii w pracy, pójdźcie sobie do kuchni. Tej takiej, wiecie, do takiej
0: socjalnej.
1: Socjalnej no, kuchni. Tam zawsze jest ktoś, kto ci podkradnie mleko, kto coś tam porozmawia przy ekspresie, coś tam rzuci jakimś żarcikiem.
0: Aha. Czyli czekaj, ktoś ci ukradnie mleko, czyli sposób, jak wam się nie chce, to po prostu się z kimś pokuśćcie?
1: No, a. Też działa. Ale na brak energii nie brakuje.
0: Klasik Sławomir zabiorę. Absolutnie nie będziemy się kłócić z Tyra Love za moment. Weź nie kłóć się, no.
1: No dobra. No. Na chwilę nie.
0: W sumie nie ma o co, kawusie mi robisz, także.
1: Nie ma za co.

0: No i to jest właśnie Stereo Love na chwilę przed 11.
1: O 11 za moment wiadomości w OXFM. Marta Kiermasz pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów. Bądźcie koniecznie razem z nami. Po 11 również bądźcie.
0: Dokładnie tak. Będzie mnóstwo hitów.
1: Danny Therese, Jorgus, Eliaux, Lavinia. Co jeszcze?
0: Beatfreaks między innymi.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W OXFM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Wkrótce spróbują podnieść wykolejone wagony. Na miejsce katastrofy na Mazowszu dotrze ciężki sprzęt. Dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Kielcach. Nurkowie odkrywają jego tajemnice. O XIX-wiecznym żaglowcu w Zatoce Gdańskiej będzie na koniec.
10: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Już teraz posłuchajmy, co przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
9: Na miejscu ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg na przejeździe kolejowym. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Od wczoraj ruch na tej dalekobieżnej trasie jest wstrzymany. Potrzebujemy co najmniej kilkudziesięciu godzin na przywrócenie ruchu po jednym torze, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
11: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym w godzinach późno popołudniowych przywrócić ruch pociągów po jednym torze.
9: Za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
11: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny, pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
9: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura okręgowa w Radomiu. Dwie osoby zatrzymane odpowiedzą za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Do incydentu doszło wczoraj w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Dwa miejsca, w których rozlano nieprzyjemną substancję, wykryli policjanci. Zatrzymane w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim to młode kobiety.
12: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
9: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Przypomnijmy, to nie jedyny incydent na terenie trwającego w Kielcach wydarzenia. Wcześniej, tuż przed wizytą szefa MON, zatrzymano 44-latka z Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń nie poprowadzi na razie zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wcześniej przez niecały miesiąc była pełnomocniczką rządu do spraw promocji Polski. Odeszła, gdy w jej raporcie na jaw wyszły błędy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń formalnie pozostaje pracownikiem uczelni, nie będzie tylko prowadzić zajęć ze studentami. Taką decyzję potwierdza rektor Uniwersytetu Ekonomicznego profesor Czesław Zając. Sprawę bada teraz rzecznik dyscyplinarny, a Uniwersytet sprawdza sprawdza, czy zostały złamane standardy rzetelności naukowej.
9: Na zbadanie sprawy jest 6 miesięcy. Uczelnia zastrzega, że nie przesądza wyniku, bo raport powstawał poza uniwersytetem. Sama Barbara Mróz-Gorgoń twierdzi, że sztuczna inteligencja posłużyła tylko do transkrypcji i redakcji tekstu, a wniosków nie tworzyła. Nowe skarby z dna Zatoki Gdańskiej. Nurkowie odkrywają kolejne tajemnice XIX-wiecznego żaglowca leżącego przy wejściu do portu Gdańsk. Tym razem znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
14: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
9: Opowiada z Narodowego Muzeum Morskiego. Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM. O 11 za godzinę przywita się z Wami już Dawid Osysko.
15: Najcieplej 22 stopnie dzisiaj w Rzeszowie, najchłodniej 16 stopni wskażą termometry w Zakopanem, 18 w Suwałkach i tam możliwe, że popada deszcz, 19 stopni w Białymstoku i tutaj też popada, w Lublinie również deszczowo, Warszawa także.
10: Podejdźmy do tego zdroworozsądkowo, sprawdźmy jak będzie w weekend. 22 stopnie najcieplej w niedzielę, wschód bez opadów deszczu, na zachodzie delikatne jakieś opady, sobota...
15: 21, no, to, 22 to, też to, maks, trochę deszczu.
10: Tak, całkiem.
15: Może trzeba było nie sprawdzać jeszcze tego weekendu.
10: Jest dobrze.
15: Póki co mamy 4 minuty po godzinie 11.
10: A po weekendzie? Nieważne. 4 minuty po 11.
15: Wrzesień, 10 września, drodzy państwo. To już tak będzie wyglądało. Albo to zaakceptujemy, albo nie, ale stanu rzeczy nie zmienimy. Chociaż powiem ci, że jesieniary się cieszą.
10: Jesieniary się cieszą, no tak. Pozdrawiamy jesieniary.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Może zamiast kawusi ja pumpkin spice latte powinna być zrobić.
10: Grzańca.
15: O, bezalkoholowego.
10: Absolutnie bez, jakby Dzień Krajowa dobry. Rada podsłuchiwała. Dzień dobry, Klaudia Wasilu.
15: Jarek Sikora.
10: Dzień dobry.

0: Beat Freaks i Somebody's Watching Me, a my obserwujemy wszystko. Wszystko obserwujemy, patrzymy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w kraju, wszystko patrzymy.
1: No i co tam znalazłeś?
0: No, ploteczki, plotunie, głupotki,
1: dawaj,
0: słuchaj.
1: Dawaj, robię głośniej.
0: Skolim
1: tak?
0: Podbija kolejny rynek. O. Tym razem, jak czytam, oferuje napoje w puszkach nieobjętych systemem kaucyjnym. Tak w ogóle można?
1: Ty, no, słuchaj. To jest Skolim. Ja aha, tylko pragnę przypomnieć, że jak on organizował grilla, to załatwił sobie nawet dyspensę od księdza w piątek.
0: O!
1: Co, nic mnie tu nie dziwi.
0: Co wolno Skolimowi, to nie innemu napojowi.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Nie, wy się wcale nie wstydzicie. W ogóle nie jesteście nieśmiali, absolutnie nie. 6098698869. Zobacz, jaki wysyp SMS-u.
1: No ja widzę, że
0: a w zasadzie wysyp dyń.
2: Czerwone policzki to chyba od tego pikantnego keczupu z dyni bardziej niż...
0: O, no, albo taka, no wiesz, taka tajska zupa dyniowa. Delikatnie kary.
2: Tajska zupa z dynią.
0: Z mleczkiem kokosowym.
2: Otóż to.
0: Witamy na pokładzie wszystkie jesieniary, które również podobnie jak my się bardzo cieszą z tego, że mamy już wrzesień i jesienną, bardzo jesienną porę roku.
2: Naprawdę się tak się cieszymy, że się bardzo cieszymy.
0: Zbieramy powody, dla których jest fajnie.
2: 600-986-9869. Dawajcie.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie. 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Jesień jest fajna.
1: No pewnie, że tak.
0: Naprawdę.
1: Trzeba w tym odnaleźć przyjemność. Nawet jakby się trzeba było tak troszeczkę wysilić.
0: Jesienny podkład, proszę bardzo, zagramy.
1: Zobacz, jaki od razu klimacik. No. I tak spacerujesz sobie oczami wyobraźni. W liściach, prawda? Szurasz, zbierasz kasztany. Wiesz, że za moment tam usiądziesz na ławeczce, wyjmiesz książkę.
0: Zapytaliśmy,
1: nikt nie będzie krzyczał.
0: Czemu kochacie jesień? No i na przykład, wiesz, co wpadło fajnego?
1: No.
0: Nie mam alergii w jesień.
1: O! I to jest prosto. Trzeba, najważniejsze to znaleźć po prostu pozytywy.
0: Tak, prawda, tak. Ktoś pisze, opijam się herbatą, gorącą czekoladą, grzańcami. Też, do pyk, cyk, siaba, daba.
1: A jeszcze Kamil tutaj napisał, jak ja się cieszę, że mamy pogodę taką, jaką mamy, czyli te 20 stopni, łatwiej jest mi ustabilizować temperaturę w chłodni w aucie, którym rozwożę leki. Pozdrawiam, Kamil.
0: O. Nadrabiam zaległości w książkach, ktoś pisze, w filmach, serialach.
1: Tak, bo to jest Netflix świetny moment na to, żeby to zrobić. Tak.
0: No i jest jeszcze jedna taka magiczna część każdej jesieni. Wykopki! Ale to naprawdę!
1: No tak! Czeka się na to cały rok. Najlepsza impreza.

0: To są te muzyczne nowości na antenie radia Vox FM. Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
1: To wszystko w Vox FM na chwilę przed godziną 12, a możecie liczyć na porcję newsów. Ta już za moment, punktualnie w południe.
0: Dokładnie, o 12 też wiadomości sportowe i słuchajcie, będzie Lewandowski.
1: O, no, warto zostać z nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
15: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
20: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
21: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
20: To będzie dla mnie zaszczyt.
22: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: Reklama.
23: Na miejscu jest ciężki sprzęt, ma podnieść wykolejone wagony. Za chwilę relacja z miejsca wczorajszego wypadku. Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o rozliczenie na linii klient-bank po unieważnieniu umowy. Tak gorąco nie było od setek tysięcy lat. Miniony sierpień zapisał się nowym globalnym rekordem ciepła.
1: Na zegarze 12. W studiu witamy Dawida Osysko.
23: Dzień dobry.
1: To czas na wiadomości Vox FM.
23: W akcji służby i ciężki sprzęt cel podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista i kierowca. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Sandro, co teraz dzieje się na miejscu?
0: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
2: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
0: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
23: Przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Minister infrastruktury jeszcze dziś ma na ten temat rozmawiać z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych. Kolejny ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o sposób rozliczenia nieważnych umów frankowych i tak zwaną teorię salda. Unijny Trybunał stwierdził, że prawo wspólnoty co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę pomiędzy nimi. I tak, gdyby bank wypłacił klientowi 300 tysięcy złotych kredytu, a klient wpłacił bankowi 350 tysięcy, to zastosowanie teorii salda oznaczałoby rozliczenie tych kwot i zasądzenie na rzecz konsumenta 50 tysięcy złotych. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
3: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni, dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
6: Dlaczego nie chcecie chlewni tutaj?
3: No, zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
24: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
3: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
6: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
3: Powiedzmy 200 metrów.
25: Zobaczymy stanowisko wójta.
26: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek. Tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne.
23: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydania decyzji środowiskowej. Straty liczone są w setkach tysięcy złotych. 166 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzi odnotowała na terenie Podkarpacia od początku tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ich łączna wartość przekroczyła 500 000 złotych. Drapieżniki najczęściej niszczyły pasieki, atakowały także zwierzęta gospodarskie i uszkadzały mienie, m.in. bramy, płoty i kompostowniki.
27: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
23: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według najnowszych szacunków na Podkarpaciu na stałe żyje ponad 100 niedźwiedzi. Sierpień był na świecie najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów. Średnia globalna temperatura wyniosła prawie 17 stopni Celsjusza. Tę rekordową informację przekazał Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. A według synoptyków ludzkość najprawdopodobniej nie doświadczyła tak wysokich temperatur od co najmniej 100 tysięcy lat.
28: Wiadomości sportowe w Vox FM.
23: Portugalia będzie pierwszym rywalem Polaków na drodze w obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Grbicia, to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii. Początek siatkarskiego meczu o godzinie 15. A wyjątkowo dziś zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Monachium nie obędzie się bez wielkich szlagierów. No i właśnie w Monachium taki szlagier. Tam Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Klimt. Wróćmy jeszcze do szlagierowego meczu w amerykańskiej lidze MLS. Rekordowa liczba ponad 60 tysięcy widzów oglądała na Soldier Field w Chicago pierwszy pojedynek dwóch największych gwiazd. Naprzeciw siebie stanęli Leo Messi z Interu Miami i Robert Lewandowski z miejscowych Fire. Na trybunach była rzesza polskich kibiców, ale mimo to fani Argentyńczyka przeważali na boisku. Lepszy był z kolei Polak. Zdobył bramkę. Argentyńczyk zaliczył asystę.
1: 31 stopni we włoskim Neapolu.
29: No to chyba, że
1: 29.
29: Nie rób nadziei, weź proszę ciebie.
1: Nie, no to jest po prostu bardzo dobra informacja tam dla tych, co zatęsknili za upałami. Po prostu pokazujemy kierunek, no. Nie namawiamy. My namawiamy do tego, żeby zostać tutaj i rozkoszować się jesienią.
29: Nie namawiaj, tylko szefa przekonaj, żeby puścił, dał dodatkowy urlop, czy
1: no,
29: tam
1: premię na bilet,
29: premię na bilet lotniczy. No, to takie rzeczy trzeba robić.
1: A jak u nas, powiedz?
29: A u nas?
1: No.
29: To proszę bardzo, aktualnie,
1: tak.
29: 18-19 stopni Kraków, tu najcieplej.
1: No. Proszę bardzo.
29: 5,5 minuty po 12, Dawid Osysko wraca o 13.
5: Będę, ale rozmarzyłem się, tak Klaudia powiedziała, 31.
1: Właśnie, to przerwa, a ja miałam jeszcze więcej historii.
29: A masz przestrzeń, licz siły na zamiary, panie Dawid.
1: Zobacz, jak on szybko potrafi uciszyć te moje marzenia. Ej! Dawid, wpadaj za godzinę, spróbujemy raz jeszcze.
29: Wychodzę z założenia, że lepiej się miło zaskoczyć, jak niemiło rozczarować, po prostu.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Jak to mówiłeś, to jedyne, co słyszałam, to ciecierecie.
29: Balada to już teraz Gustavo Lima, a za moment pogadamy o technologii.
1: Marek Sikora.
29: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry, do Vox FM.
29: Dzień dobry.
1: Witamy w czwartek.

0: takie już trochę weekendowe.
1: No, hangover w czwartek po 12. No to tak, to trzeba.
0: A konkretnie na 20 minut po godzinie 12.
1: Ja bym zazdrościłbym komuś, kto ma hangover o tej porze.
0: Naprawdę? Hangovera byś zazdrościł?
1: To znaczy, że w środę sobie już może pozwolić. No, to jest powód do zazdrości.
0: Ja nie spojrzałam na to w ten sposób. 6098 69 869. Spojrzałam za to, na to, co wysłał Grzesiek, bo z tego jesień jest fajna i tutaj się muszę zgodzić.
1: Okay.
0: Słuchaj, to jest pełny bagażnik, jakimś, w ogóle tutaj są takie skrzynki wypełnione po prostu grzybami.
1: Grzybami,
0: ktoś
1: mówisz?
0: Ktoś był na zbiorach, i to mu bardzo dobrze wyszło.
1: Jesień też kochają wszyscy wielbiciele technologii, bo jesień to jest, że tak powiem, czas premier nowych produktów, tak, ciekawostek, gadżetów i tak dalej.
0: Widziałam.
1: Firma Apple, jabłka też w sumie kojarzą się z jesienią, prawda?
0: Tak, a z tą jesienią to się będą bardzo wybitnie kojarzyć.
1: No, ogłosili składanego iPhone'a. No.
0: Składanego iPhone'a.
1: Tak, sęk w tym po prostu jest tak drogi, że trzeba się na niego składać.

0: jeden z nich.
1: Ty.
2: No.
1: A jak już zdobędziesz świata szczyt,
2: to
1: co później?
2: Kosmos.
1: I co, chcesz zdobyć szczyt kosmosu?
2: Nie wiem, czemu rozmawiamy w czwartek na 23 minuty przed 13 o szczytach. Jakby to...
1: No bo to Sienicki nas zainspirował. Arek Braxton i Marek Kościkiewicz, to do nich się uśmiechamy.
2: Oni.
1: Tak, no, pięknie dziękujemy za takie inspiracje do filozoficznych rozmyśleń o tej porze.
2: Niesamowite. Teraz Klaudia siedzi zakłopotana przez was, chłopy, ja nie wiem, co mam zrobić.
1: Nie, ja po prostu za chwilę wyłączę temu panu mikrofon. Nie, ja się absolutnie nie będę kłopotać. Chwila przerwy, Aleksandra Stan za moment. Mauro Picotto również zagra.
2: Zdobywajcie szczyty, które tylko sobie wymarzycie.
3: Autopromocja.
4: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
5: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
6: Do czego by mi się przydał?
5: Pod pomidorki.
7: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
5: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
15: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
22: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Doskonale. Kupujemy.
23: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: No i tak nam płynie sobie ten czwarteczek bardzo przyjemnie.
1: Płynie, bo to już nawet dopłynął prawie do godziny 13, a konkretnie na 8 minut
0: człowieku. Nie wiem, co się dzieje, ale jakiś wysyp wiadomości z jabłkami na 6986-9869.
1: Myślałam, że to już koniec tego konfliktu nigdy w życiu, że już zażegnany. A tutaj dalej,
0: zobacz. Nigdy w życiu.
1: Nigdy w życiu. Ale ładnie to wyszło, tam ponad 500 000.
0: Brawo.

0: Powiedziałeś mi kiedyś, co robi Amelia w tym numerze.
1: Powiedziałem, że Amelia bełta.
0: I już teraz za każdym razem to słyszę. Ale jeżeli udało wam się usiedzieć przy tym numerze, to brawo dla was, ja nie potrafię. 13 przed nami, o 13 wiadomości Vox FM.
1: Amelcie się nie obrażajcie, kochamy was. To tylko piosenka.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja.
5: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
4: W Vox FM.
6: To jest dzień.
4: Codziennie od 4.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Milk!

0: Delikarta. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Reklama.
7: W szpitalach nadal przebywa 8 osób. Na początek nowe informacje po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Prezydent pyta i ma wątpliwości. Chodzi o Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego TK. Chcą ocalić ginące dziedzictwo. Młodzi z Kielc przejdą kurs tworzenia ludowych zabawek.
8: To już 13? To czas na wiadomości w OXFM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
7: 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ujawniono, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista. Na to ich przesłuchanie będzie kluczowe dla wyjaśnienia okoliczności wypadku.
9: W chwili obecną dysponujemy taką informacją, że ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwy w chwili tego zdarzenia.
7: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Czekają, aż wykolejone lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
10: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
7: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego przejazdu. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nie rządzący?
11: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
12: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
11: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego, nie po raz pierwszy mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
7: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. W paczkach były sól i mąka zamiast zamówionych produktów. W śledztwie łódzkiej prokuratury zatrzymano 7 kolejnych osób podejrzanych o pranie pieniędzy z internetowych oszustw.
13: Zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki. 30-latek nabył nie mniej niż 1048 kg soli i mąki.
7: Mówi prokurator Krzysztof Kopania. W całej sprawie podejrzanych jest 35 osób. Najnowsze zarzuty dotyczą udostępniania przestępcom kont bankowych do prowadzenia nielegalnej działalności. Próbują uratować ginącą tradycję. Uczniowie z Kieleckiego Plastyka przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy, czyli Włodzimierza Ciszka, ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła świętokrzyskiego.
6: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
7: Tradycyjne zabawkarstwo trafiło co prawda na oficjalną listę dziedzictwa kulturowego, ale bez młodych adeptów ten zawód nie przetrwa.
14: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
7: Mówi Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Projekt obejmie 8 spotkań.
8: Macie wybór. Albo marzymy ze mną, albo twardo stąpamy po ziemi z Arkiem.
15: No,
8: wybierajcie.
7: No, marzymy, to ja wolę marzyć.
15: Dobra. Ubierajcie się w bikini, kruciaki i zapraszam na tę pogodę.
8: Zapraszam Włochy, Bari, 32 stopnie, tak, drodzy państwo. Jak Grecja, Planos, no to 29 na przykład. Jak jednak Włochy, no to w Rzymie 29. A jeżeli na przykład Hiszpania, Alicante, 26, drodzy państwo. Tak, no. Marbella, 25. Zakynthos z Grecji, 29.
15: I się ubierzcie adekwatnie do Zakynthosu, a później... będziecie smarkać będziecie w chusteczki.
8: A, jo, bo co, tak. bo w Polsce zimno, bo 18?
15: I później
8: 22 L4, widziałam.
15: Tak, o, i później Arek sam musi na programie siedzieć.
8: Bez przesady, ja wiem, do czego służy cebula. I że trzeba jej bardzo dużo przy tej porze roku spożywać. Czosnek, dynia, inne rozgrzewające historie.
15: Prawda.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: No ale do Grecji to by się pojechało, co?
15: No. Dzień dobry.

0: Astro Boy.
1: ¿Por qué te vas?
0: ¿Por qué te vas? Ładne to, ładne bardzo.
1: Ładnie tu grają, powiem ci.
0: No. 17,5 minuty po 13. Kojarzysz tego policyjnego Mustanga?
1: Powinna powiedzieć, że tak?
0: Tak, powinnaś tak powiedzieć.
1: Kojarzę.
0: Kojarzysz. No, weszły te przepisy, że policja mogła konfiskować samochody za jakieś tam ten, nie? I to był właśnie taki Mustang, który policja skonfiskowała i później go przerobiła na radiowóz i to było takie wow, że wiesz, że super, nie?
1: Dobra.
0: Super bryka. I ten Mustang został rozbity.
1: Dlaczego?
0: No coś tam było takiego, no policja jechała, rozbiła się i głośna sytuacja była, to nie pamiętasz. Nieważne. Chodzi o to, że słuchaj, czytam w internecie, że Mustang został zlicytowany. No.
1: O.
0: Znamy finalną cenę.
1: Za ile poszedł Mustang?
0: No właśnie, czekaj. Ile? 63 200 za rozbitego Mustanga. Rozumiesz?
1: Nie.
0: A co ciekawsze, Mustang został zlicytowany na niemieckiej stronie.
1: No, o,
0: widzisz, jak
1: proszę.
0: To się losy odwróciły? Zawsze my od Niemców kupowaliśmy samochody, teraz oni od nas.
1: Polak płakał, jak sprzedawał.
0: Nie, Niemiec płakał, jak kupował. W końcu rozbity Mustang.

0: Hej, brother.
1: Hej, sister.
0: Aż mi się przypomniało, była taka historia w Kochaj albo Rzucaj, brat z siostrą.
1: To prawda.
0: Ale nie, że tam romantyczna jakaś miłość, tylko taka no, bratersko-siostrzana,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, ale w takich sytuacjach Pawelec również pomaga.
0: Właśnie.
1: To warto zaznaczyć.
0: Oczywiście. Voxfm.pl, zakładka konkursy, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy do programu Kochaj albo Rzucaj.
1: Miłość nie jedno ma imię, może to być właśnie bratersko-siostrzana miłość.
0: Właśnie.
1: A może zupełnie nie i w takich tematach również Pawelec się zna.
0: Kłótnie, jakieś zwaśnione romanse, albo te jeszcze nie rozpoczęte.
1: Właśnie, może jest ktoś, do kogo wzdychacie, a trochę nie wiecie, jak zagadać. No to on gadane ma!
0: Co my będziemy gadać, jak to on gada, a szczegóły to już teraz posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
16: Z PSB zawsze się da.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
21: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
22: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
21: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
22: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
20: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
23: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
24: Box FM.

0: bye.
1: No jeszcze bye bye nie mówimy. Jeszcze nie.
2: Jeszcze chwila.
1: DJ Ilhalm. Tak. Na miejscu siódmym w ostatnim notowaniu best listy.
2: Vox.fm.pl jest taka strona. Best lista jest taka zakładka i tam są takie plusy. I one są do waszej dyspozycji, drodzy państwo.
1: Dokładnie.
2: Możecie głosować na swoich ulubieńców, a już jutro, bo już jutro piątek, słuchamy najnowszego notowania.
1: Od 17 prezentuje je Krzysiek Skrzypkowski. Tak. No.
2: Tak?
1: No.
2: Tak?
1: Tak.
2: Ty patrz.
1: A, dobra, gramy, bo no. Tu jeszcze do 14 trzeba Inner Circle zagrać i Grupsona, także proszę bardzo, klik, play. I poszło. I hopsasa.
2: 10 do 14.
1: I od razu jakoś słoneczko wyszło.
2: Od razu. To jest jeden z najbardziej słonecznych numerów.
1: Prawda?

0: Oczywiście,
1: jutrze.
0: Że się spotkamy, no
1: jutrze,
0: właśnie.
1: Na szczycie tam godziny 9.30.
2: Ta, dokładnie tak, a ty znowu o szczytach, nie wiem w ogóle.
1: Ale o godzinowych, a ty o jakich?
2: Też.
1: No właśnie.
2: Bardzo dziękujemy za wspólne zdobyte dziś szczyty. W czwartek życzymy jeszcze więcej. Zdobywajcie.
1: Godzina 14 przed nami i wiadomości w OXFM. Arek Sikora.
2: Klaudia Wasiluk.
1: Dziękujemy za dziś. Tak jest. Słyszymy się jutro.
2: Przy tych szczytach polecamy znowu Kochaj albo Rzucaj w OXFM.pl.
1: Polecamy również To jest dzień, który za moment na wiadomościach
2: tak,
1: w OXFM.
2: Kamil Rutkowski.
1: A my już się polecamy na jutro. Już na dziś nas wystarczy.
2: Koniec.
0: Kończymy.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Tylko tobie.
26: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
27: Castorama.
28: Teoria
27: i praktyka.
28: W teorii dobry plan wystarczy.
27: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
29: W waszym domu widać kobiecą rękę?
30: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
31: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
0: mają zmniejszać prędkość na przejazdach kolejowych. Tak ma wyglądać jutrzejszy protest maszynistów. Brak znamion przestępstwa, śledztwo w sprawie uszkodzenia przez rakietę domu w Wyrykach umorzone. Taksówkarze, kurierzy, przewoźnicy, oni najbardziej ucierpią na rosnących cenach paliw.
1: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza Dawid Osysko.
0: Związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci na jutro zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych i drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. To reakcja na wczorajszy wypadek pod Radomiem, a więcej o proteście maszynistów Krzysztof Płowecki.
2: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
3: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
2: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
3: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
2: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
0: Płowecki, dziękuję za relację. Prokuratura w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach Wolin. Chodzi o nocną akcję obronną, do której doszło dokładnie rok temu. W trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, w jeden z domów uderzyła rakieta.
4: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
0: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak. Z ustaleń śledztwa i opinii biegłych wynika, że rozkaz zniszczenia dronów wydał dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Rakieta wystrzelona z myśliwca F-35 uderzyła w dach jednego z budynków mieszkalnych. Tak te chwile wspominają mieszkańcy.
5: Samego uderzenia nie widziałem, ale widziałem, jak zakrążył może dwa razy i tylko rakieta wyleciała z niego. Ja myślałem, że mnie krowę zabiło, bo krowa była tam uczepiona na tym zabiegom. Nie, krowa się pasie. To mówią, że mieszkanie walnęło.
0: Koszt wyburzenia starego i budowy nowego domu w pełni pokryło Ministerstwo Obrony. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Ceny paliw przebiły granicę niewidzianą od 2022 roku, gdy Rosja najechała na Ukrainę. Nie widać, aby w najbliższym czasie drożyzna na stacjach wyhamowała. Raczej trzeba liczyć się z kolejnymi wzrostami. Powodem są sytuacje na światowym rynku ropy oraz rosnące stawki na krajowym. To odbije się na gospodarce, mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6: Jedną z grup, które silniej odczują skutki tej wyższej ceny paliwa, to będą właśnie ci drobni przedsiębiorcy, którzy mają niższe marże i którzy też nie mają takiej możliwości negocjowania nawet cen tutaj paliw. Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
0: Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza w rolników. To przełoży się na wyższe ceny płodów rolnych. Za chwilę można spodziewać się także wzrostu cen za bilety komunikacji miejskiej. Dokąd zmierza nasza cywilizacja? Czy sztuczna inteligencja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem, a może szansą na lepsze życie? Między innymi te tematy poruszą uczestnicy 6. Kongresu Futurologicznego w Krakowie. Program w tym roku jest wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, mówi Zbigniew Brzeziński z Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.
7: To unikatowe, interdyscyplinarne wydarzenia, w których na jednej przestrzeni spotykają się przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki, biznesu, przede wszystkim kosmicznego i nowych technologii.
0: Kongres Futurologiczny w Krakowie rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli.
1: 4 minuty po godzinie 14, no i po lecie, proszę Państwa, po lecie. No, trzeba się przyzwyczaić do tego, że temperatury raczej 20 stopni nie przekroczą i to nie tylko dzisiaj, ale także jutro, pojutrze, w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek i tak dalej. Tego popołudnia bez deszczu, taka ciekawostka, nawet sporo słońca i to takiego bardzo konkretnego na północy naszego kraju. Na południu troszeczkę więcej chmur. Najbliższej nocy deszczyk tylko z mieszkańcami Zakopanego bardzo delikatny, ale uwaga, na termometrach 7, 8 stopni, nawet 6. Pokażą termometry w Zielonej Górze. U Was tam winobranie, tak? Jeszcze trwa chyba do niedzieli, z tego co pamiętam. No to wszystkiego dobrego, po prostu ciepło się ubierajcie. 4,5 minuty po godzinie 14, czwartkowy popołudnie, czas start. Dzisiaj jest Dzień Piłkarza, czyli święto w Polsce nieobchodzone.
8: Dzień z Vox FM.
1: Ale dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
1: Na początku to nic, że ze Szwecji. Ace of Base, Beautiful Life, ale Farben, René Miller już czekają. Ja się nazywam Kamil Rutkowski. Super, że jesteście. Dzień dobry.

0: weekend. Pogodowo w ogóle zostawmy to. Nie ma złej pogody, są tylko nieprzygotowani ludzie, także my się przygotowujemy, a cała reszta jest już absolutnie w naszych rękach. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. 609-2x8-69, numer oczywiście do waszej dyspozycji. Pytanie o tej porze, co robicie, jak stoicie, może brzmieć jak delikatny żart, ale nie jest żartem. Można odpowiadać i żartobliwie, ale także poważnie. Bo na przykład wczoraj ktoś napisał: wymieniam sprzęgło. W korku? Ale takie rzeczy również się zdarzają. Jak człowiek się w korku rozejrzy, co ludzie robią dookoła w korku, to czasami ma takie: nie no, chyba tylko ja jestem normalny.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Tylko problem polega na tym, że inni ludzie myślą dokładnie tak samo.

0: Taka popołudniowa Agnes w popołudniowym programie. To jest dzień oczywiście w Vox FM, 17 minut po godzinie 14, a my przenosimy się teraz na polskie drogi. No, może bez przyjemności, ale jednak jesteśmy dokładnie, gdzie my jesteśmy? Na drodze powiatowej numer 1620 prowadzącej od Podlesia do Podlesia, przepraszam, w województwie opolskim. Ludzie przecierają oczy ze zdumienia, droga jest czerwona. Czerwona, taka mówię wam, że głowa mała. Dlaczego? Bo ludziom się wydawało, że nie wiem, wino się wylało, czy coś się w ogóle wylało na drogę. Nie, to jest czerwony asfalt. Nie wiedzą, o co chodzi ludzie, więc jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że nie chodzi o pieniądze. Czerwony asfalt na polskich drogach jest podobno w wielu miejscach, już powiedziałbym, nie rzadkością, a normalnym widokiem. Ludzie myślą, że to przypadek, a tu się okazuje, że nie. Drogowcy twierdzą, że to nie jest kwestia estetyki, tylko specjalna nawierzchnia o podwyższonej szorstkości, która ma poprawić przyczepność pojazdów. Stosuje się ją tam, gdzie łatwo o kontrolę, utratę kontroli nad autem, czyli jakieś ostre zakręty, strome podjazdy i tak dalej. Dlatego czerwony asfalt. Dziwne, rzeczywiście dziwne, bo gdyby to odnosić do samochodów, to wiadomo, że czerwony to szybszy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale ta szorstkość mnie zainteresowała. To taka, wiecie, taka droga po 30 latach małżeństwa.

0: Żeby takich mieć profesorów, świat byłby lepszy. El Profesor i Bella Ciao, remix Hugela oczywiście. 27 minut po 14. W czwartkowe popołudnie trzeba być dobrze poinformowanym, żeby później nikt nie zarzucił, że czegoś nie wiemy. Za 3 minuty zapraszam na wiadomości, a zaraz po nich piosenka o Polismanie od Jamala.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
4: masz. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcesz.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra, 4,99. Kupując dwie.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Reklama.
17: 14.30 na zegarze i Dawid Osysko ponownie w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszamy.
18: Matka na zakupach, a dziecko na parapecie. Było krok od tragedii w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskim. Służby zaalarmował przechodzień, który zauważył małe dziecko w otwartym oknie budynku na drugim piętrze.
19: Strażacy z uwagi na konieczność niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa dziecku dokonali siłowego wejścia do lokalu. W jego wnętrzu funkcjonariusze zastali dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat pozostawionych bez opieki. W trakcie prowadzonych czynności do mieszkania powróciła 26-letnia matka dzieci.
18: Mówi Paulina Jastrzębska z ostródzkiej policji. Kobieta robiła w tym czasie zakupy. 26-latka była trzeźwa. Policjanci sprawdzają teraz, czy opiekunowie nie narazili zdrowia i życia dzieci. Sprawa jest wielowątkowa i złożona. Z tego powodu kontrola NFZ-u w warszawskim szpitalu południowym zakończy się dopiero w październiku. Na kontrola ruszyła po ujawnieniu, że lekarz bez specjalizacji był koordynatorem SOR-u i w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł. W niedzielę 20 września wybory do parlamentu w niemieckim landzie Mecklenburgia Pomorze. Rządząca w nim SPD zmniejszyła dystans do prawicowo-populistycznej AfD. Socjaldemokraci mają 33% poparcia, Alternatywa dla Niemiec 36%. Przypomnijmy, w niedawnych wyborach w Saksonii-Anhalcie zwyciężyła AfD, zdobyła prawie 44% głosów. Polscy siatkarze rozpoczynają grę w Mistrzostwach Europy. W fazie grupowej biało-czerwoni zmierzą się dziś z reprezentacją Portugalii. Mecz w Sofii rusza dokładnie za pół godziny o 15.
17: Będziemy to oczywiście śledzić. A już teraz obiecany Jamal Policeman, Andrea Bocelli z Davidem Guettą.

piłkarskie emocje? Jak żywe! Andrea Bocelli, David Guetta to jest prosto z bestlisty na voxfm.pl. Proszę głosować, bo najświeższe wydanie już jutro. Żeby tam później nie było, że coś źle się poustawiało. Ludzie listy piszą, a wy piszecie smsy 609-2x869. A owszem, stoimy. Ja dzisiaj stoję od rana, nie mam pojęcia, co się stało, ale na polskich drogach to jest jakaś masakra. Pozdrawiam, zawodowy kierowca. Może za dużo jeździsz? No bo inaczej tego nie widzę, w przeciwieństwie do ciebie, bo zakładam, że jako zawodowy kierowca raczej widzieć powinieneś dobrze. No to dla ciebie, Where Did You Go? Pięknie młodzie, chciałabym spać z tobą już za chwilę.

0: Pepe na Profi, tak zwanym. 4,5 minuty do godziny 15. This is the world we live in. Już teraz zapraszam na wiadomości, bo te przed nami zbliżają się wielkimi krokami. Jeszcze rzut oka na SMS-y od was 609-2x869. Proszę państwa, pisze Waldziu. Waldziu pisze tak. A ja dzisiaj po Wrocławiu jeżdżę jak król, zero korków. Co tam się stało? Wszyscy do pracy zaspali, czy o co chodzi? Po wiadomościach niespodzianka, bo goście, w drodze do studia.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale. Kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
16: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Reklama.
20: To rozmowa o bezpieczeństwie na kolei. Minister infrastruktury spotyka się z maszynistami. Straż Miejska zyska nowe uprawnienia za chwilę o zmianach po 15 września. Polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy na początek mecz z Portugalią.
0: 15 na zegarach, zapraszamy na wiadomości Vox FM, a zaproszenie wspólnie z Dawidem Osysko. Słuchamy.
20: Rozpoczynamy jednak od alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wiadomość wysłano także w języku angielskim. Trwają rozmowy ostatniej szansy, spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. Spotkanie to reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści chcą zmiany w sprawach bezpieczeństwa. Jeżeli do nich nie dojdzie, zapowiadają, że jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Przed siedzibą spółki PKP, gdzie trwa spotkanie związkowców z ministrem, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
20: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowy. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
2: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
21: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, porozumieliśmy się z innymi przewoźnikami dotyczącymi honorowania biletów, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
2: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Wśród problemów wymieniają dopuszczanie pociągów do ruchu mimo zgłaszanych usterek torów, czy przerzucanie na nich odpowiedzialności za wypadki.
20: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązanie. Jeżeli ich nie będzie, zapowiadają akcje protestacyjne. Podpalacz nie trafi do więzienia na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu ten mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku gospodarczym. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka.
22: Po przeprowadzeniu szczegółowych badań i obserwacji biegli jednoznacznie orzekli, że Łukasz R. w chwili popełnienia zbrodni miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem.
20: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Po opinii biegłych śledczy skierowali wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd się na to zgodził. W połowie września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i jednocześnie możliwość karania mandatami. Chodzi o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
23: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, i tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
20: Ale to nie jedyne zmiany. Wśród nowych uprawnień strażników jest też pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe i zwracanie uwagi na osoby, które robią zdjęcia obiektom strategicznym. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Europy. Od 15:00 biało-czerwoni grają swój pierwszy mecz turnieju. Ich rywalem jest dużo niżej notowana Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
24: Pierwszy mecz Mistrzostw Europy z Portugalią. Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
25: Problemów nie będzie?
24: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
26: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
20: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy trafili do grupy B. Są tam także Izrael, Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
0: Oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki i będziemy śledzić to, co się w tym, no chciałem powiedzieć pojedynku, ale biorąc pod uwagę, że to Portugalia, to po prostu w meczu będzie działo. 6 stopni, zaledwie. Tej nocy na termometrach w Olsztynie, w Zielonej Górze oraz w Białymstoku 9, 10 na przeważającym obszarze. Na szczęście nigdzie nie powinno padać i to jest ta dobra informacja, bo jutro deszczyk dołączą do mieszkańców Katowic, Kielc, Lublina, Rzeszowa, Krakowa, Zakopanego oraz Opola. Na pozostałym obszarze sucho i chłodno, 17-18 stopni. Jutro maks. Proszę się do tego przyzwyczajać, bo w najbliższych dniach to będzie pogoda, która będzie nam towarzyszyć niemal cały czas. 4,5 minuty po godzinie 15, czwartkowe popołudnie. W programie to jest Dzień Niespodzianka, bo za chwilę gość w naszym popołudniowym studiu. A jak i zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam wszystko jest jasne. Gdybyście mieli pytanie, wiecie co robić?
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
0: Wy pytacie, ja zadaję pytania w waszym imieniu.

0: Budzą się wspomnienia. United Nations, Laura Moore, to jest I Know Corrida w Vox FM. 11 minut mamy już po godzinie 15, a obiecywałem, że w naszym popołudniowym studiu w programie To Jest Dzień będą goście. Są takie momenty w radiu, że jeszcze bardziej donośnie brzmi. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Julia Majchrzak razem z nami. Dzień dobry.
1: Hej, cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, dzień dobry.

0: Jest to moja kultura, cała moja rodzina pochodzi z Polski, ale też te ostatnie kilka lat spędziłam w Anglii, gdzieś to potwierało mi nowe drzwi na jakieś tutaj nowe rzeczy, więc też jestem za to wdzięczna, więc tak łączę.
1: Dużo możliwości. A skąd jesteś z Polski?
0: Z Warszawy.
1: Czyli niedaleko, masz po sąsiedzku. I co ty, jak to się zaczęło? Co ty robiłaś w Londynie?
0: Na początku pojechałam na studia, ukończyłam studia z finansów i zarządzania z wyróżnieniem, potem poszłam do pracy w finansach i taka jedna praca poprowadziła do drugiej. Myślałam, że będę miała tutaj takie, że poznam kogoś w tej pracy i sobie tak będę żyła Tak jak moi rodzice na przykład, nie? Ale no trochę tak nie wyszło i tak stwierdziłam, dobra, jak robię tak wszystko konwencjonalnie, może zrobię coś niekonwencjonalnego i tak.
1: I co, i tak nagle ci po prostu siedziałaś na kanapie i mówisz, mam akurat wolne popołudnie, idę do Love Island.
0: To?
1: Naprawdę, tak. Naprawdę? Aż strach pomyśleć, co by było, jakbyś miała dwa wolne popołudnia. Słuchaj, o programie jeszcze za chwilkę porozmawiamy, bo ja tylko przypominam, że możecie Julce zadawać pytania. Właśnie, Julka czy Julia? Czy pani Julia?
0: Julia, ładnie.
1: Julia, wolisz Julia, dobra. To Julii możecie zadawać pytania na Instagramie 609-2x869, numer do nas znacie. Ale żeby zahaczyć trochę o ten program, bo mówisz, że pomysł zrodził się spontanicznie.
0: Trochę tak, no tak.
1: I nie żałujesz?
0: Nie. Było fajnie.
1: Wręcz przeciwnie.
0: No.
1: Dobra, to nie pytam, czy jeszcze raz byś powtórzyła, bo to pytanie jeszcze pewnie dzisiaj padnie. Ale wiesz co, chciałem ciebie zapytać o to, gdybyś nie wyjechała do Londynu, czy to byłoby możliwe tutaj w Polsce?
0: Tak, ja zaaplikowałam do Love Island Polska i mnie odrzucili.
1: No właśnie! No, a tłumaczyli ci dlaczego?
0: Ja w tamtym czasie chyba byłam nieśmiała i nie byłam aż tak pewna siebie, gdzieś nie miałam tego, co zdobyłam przez te lata w Anglii chyba.
1: Czyli to ci pomogło, ten Londyn ci pomógł.
0: Trochę tak, tak. No i moi też znajomi, rodzina, Magda, która dzisiaj ze mną jest, Paula, moja przyjaciółka, moi rodzice, gdzieś nauczyłam się tej pewności siebie od bliskich.
1: No to fajnie, to strasznie fajnie, że to mówisz. Słuchaj, no dobra, Londyn, Love Island i teraz pytanie kluczowe w zasadzie. Ty się bardziej czujesz gwiazdą, jak zwał, tak zwał, w Polsce czy w Wielkiej Brytanii na Wyspach?
0: No, aktualnie jednak to wszystko się wydarzyło w Anglii i jest to dość... No, nie spodziewałam się aż takiego odbioru. Ja mam codziennie, do mnie ludzie na ulicy podchodzą w Londynie, no to jest szokujące dla mnie. Miesiąc temu ja sobie wjechałam do biura i nikogo tam nie obchodziłam, a teraz po prostu...
1: I o co ci pytają, jak podchodzą? Zdjęcie, foto?
0: Cześć, o Boże, kocham cię, diva, queen, we love you.
1: Nie dziwię się, tyle tylko mogę powiedzieć. 609-2x869, Julia Majchrzak razem z nami. Wasze pytania pod tym numerem, także na naszym Instagramie, a my za chwilkę wracamy.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: A zapowiadałaś kiedyś piosenkę w radiu?
0: O nie, a mogę zapowiedzieć.
1: Zobacz, patrz co jest teraz, zobacz, właśnie ci pokazuję, widzisz? Tutaj, tu.
0: Reasons.
1: Dokładnie, zapowiadaj.
0: O Boże, co mam powiedzieć?
1: Ellie Oaks
0: and Lavinia, Reasons.
1: Robisz to profesjonalnie. Kwadrans po 15.

0: tego, więc...
1: No właśnie, wszyscy usłyszeli, bo zapytałem właśnie Julia Majchrzak razem z nami cały czas w powodniowym studiu, która mówi, że z przyjaciółką, jak ma na imię przyjaciółka?
0: Anety!
1: Disco, disco, disco, disco!
0: Kochamy, Aneta, pozdrawiam, shoutout!
1: Poszło! 20 minut po godzinie 15. Julia Majchrzak, czyli zwyciężczyni brytyjskiej wersji Love Island. Wersji brytyjskiej edycji Love Island. 609-2x8-69 jest dużo pytań do ciebie. Tak trochę wyłuskuję. Agatka pyta, chyba trudne pytanie. Czy Julia dzisiaj jest wciąż singielką, czy jest zakochana? Nie ma innej odpowiedzi. Musisz wybrać.
0: A mogę być zakochaną singielką?
1: Nie wiem. Jak, jeżeli tak decydujesz, to jest odpowiedź?
0: Tak.
1: Zakochana singielka. Bartek pyta, czy to, co widzimy, a w zasadzie widzieliśmy na ekranie, to jest ściema, czy w takim programie naprawdę można się zakochać?
2: Nie, no to tak jest rzeczywiście. Jakby to, co się dzieje, to się dzieje naprawdę. Każdy ma wolną wolę, więc każdy z niej korzystał tam. Ciężko jest ciemniać coś, co się dzieje przez miesiąc czy dwa miesiące. No jednak budzisz się z tą osobą, śpisz nią w łóżku, no automatycznie ta relacja się nawiązuje, więc no tak tam było, tak rzeczywiście.
1: Julia, ale ja rozumiem trochę też tak to pytanie, na ile produkcja tego programu, to co później widzisz, na ile to jest wyreżyserowane i wiesz, pomontowane w ten sposób, który odbiega trochę od rzeczywistości, od tego, co tam naprawdę przeżywacie?
2: Z mojej perspektywy, to co ja obejrzałam, rzeczywiście tak było, to się wydarzyło i ja byłam w 100% sobą tam. Mhm.
1: Czyli emocja jest prawdziwa?
2: Emocje były w 100%, tak, aż za prawdziwe.
1: I te dobre i niedobre.
2: Tak.
1: Okej. Okay. Monika pyta, 609-2x8-69, czego nie widzieliśmy w programie? Czy były jakieś dramy, których nie pokazano?
2: Za dużo dram pokazano.
1: Czyli więcej niż było.
2: Tak.
1: A właśnie słuchaj, czy niektóre z tych dram, to tu jest pytanie, czy one były podkręcane przez produkcję według ciebie, czy nie możesz mówić? Nie możesz mówić. Dobra, no to wszystko jasne. Jest jedno bardzo fajne pytanie. Czego życzyć Julii po takim sukcesie jak ten w programie Love Island?
2: O, dziękuję bardzo. No, żeby to wszystko się jakoś fajnie udało, chciałabym rozwijać swoją karierę w Wielkiej Brytanii, też w Ameryce, Polsce. Chciałabym te wszystkie światy razem połączyć i przedstawiać naszą polską kulturę jednak w tej zachodniej Europie i żeby to się udało.
1: Ale ty masz w sobie taki trochę, chyba to już ode mnie pytanie, takie zapędy trochę ambasadorskie, prawda? Że ty byś chciała pokazać, że to takie polskie, dobre, bo polskie.
2: Tak, no, trzeba, musimy być dumni z tego, skąd jesteśmy.
1: Bierzcie z tego przykład, bo naprawdę warto. Pytanie na koniec. Marzenie. Jedno największe twoje marzenie, które możesz zdradzić. Może być dowolne.
2: Chciałabym, żebym została taką prawdziwą modelką. Chcę być modelką.
1: Może ktoś to teraz słyszał i może wychodzisz stąd właśnie jako modelka. Julia, bardzo ci dziękuję, że byłaś razem z nami.
2: Dziękuję bardzo.
1: Przyjemność. Julia Majchrzak, proszę państwa, do zobaczenia także na naszym Instagramie, a proszę mi uwierzyć, że naprawdę, naprawdę warto. Buźki, wszystkiego dobrego życzymy, pa, pa.
2: Dzięki.
3: To jest dzień z Vox FM.
1: A żeby zostać trochę w temacie, Fun Factory i Celebration, Vox FM gramy.

0: Vinyle Padre i oczywiście I Was Made, 28 minut po godzinie 15, 2,5 minuty i najświeższe wydanie wiadomości także sportowych, a grają siatkarze.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Reklama.
0: 15.30, już na zegarze czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was właśnie teraz Dawid Ozysko.
11: Będzie protest na kolei, ale nie potrwa 24 godzin. Poinformował o tym po spotkaniu z ministrem infrastruktury Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy pociągi mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Ale przypomnijmy, protest ma być krótszy niż pierwotnie zakładano. Niewykluczone, że zakończy się jutro w południe. Ognisko wścieklizny w regionie łosickim na Mazowszu. Zakażonego chorobą lisa znaleziono w gminie Sarnaki. Zgodnie z zarządzeniem powiatowego lekarza weterynarii w Łosicach, teren powiatu jest teraz obszarem zagrożonym wścieklizną.
12: To jest pierwszy przypadek wścieklizny na terenie powiatu łosickiego. W tym roku w odległości około 45 km od tego ogniska stwierdzono w województwie lubelskim również przypadek wścieklizny.
11: Mówi Anna Duras, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii. Urzędnicy i lekarze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i trzymanie zwierząt w domach albo na posesjach. Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Według banku wojna USA i Izraela z Iranem generuje presję inflacyjną, a inflacja w strefie euro może pozostać podwyższona przez dłuższy czas. Ta decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.
13: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Rywal teoretycznie słaby i dużo niżej notowany. Od meczu z Portugalią polscy siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy. No i pierwszy set biało-czerwoni wygrali wysoko, 25-12. W fazie grupowej turnieju biało-czerwoni zagrają jeszcze z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Dziś kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wielkich szlagierów nie będzie, ale ciekawie może być na przykład w Monachium. Tam Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu Bodo Glimt. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico. 96-latek weźmie udział w rajdzie jako specjalny gość, pojedzie Porsche. Zasada uczestniczył w tym rajdzie 59 lat temu. Jego zwycięstwo w 1967 roku było ogromną sensacją.
0: To przypomnijcie, jaka jest wasza wymówka, żeby nie iść na siłownię?

Piosenka z przesłaniem, a takie bardzo lubimy. Love Not War, The Tampa Beat, Jason Derulo i oczywiście Nuka w Vox FM. 609-2869, a ja siedzę w pracy, ktoś już o tym pisze, i kibicuję oczywiście naszym. Bardzo dobrze, z tym, że dzisiaj te kciuki, które trzymamy, troszeczkę może na wyrost. Z Portugalią pierwszy set do 12, a w drugim, no chyba będzie pogrom. Śledzimy oczywiście szczegóły już za chwilę, czyli za 20 minut w wiadomościach o 16. Topki miły pani Defis, za wszystko i za nic. Tytuł też sportowy.

0: do siebie.
1: Co za połączenie. Z kolei Zenek Martyniuk i oczywiście Ryder. To jest Love, czyli pieśń o miłości. Jako kibic reprezentacji Polski powiem wam tak, wykazuje się bardzo dużą empatią. Podobno empatia jest w życiu ważna. I ja mogę się domyślać, jak czują się teraz kibice portugalscy. Do 1201, do 1802 trwa trzeci. Oj, coś czuję, że będzie, wiecie co będzie. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 16.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
18: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
17: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
10: Czerwona linia została przekroczona. Jutro na kolei strajk maszynistów. Zarzut dla 43-letniego Ukraińca próbował wnieść amunicję na kieleckie targi obronne. 2-0 dla polskich siatkarzy. Nasi siatkarze walczą w pierwszym meczu Mistrza z Europy.
1: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 16, które do studia przynosi właśnie teraz Dawid Osysko.
10: Rozmowy maszynistów z ministra infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledził to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
0: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
3: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
0: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
9: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
0: Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Przypomnijmy, że mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
0: W toku przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Następnie prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
10: Daniel Prokopowicz z prokuratury w Kielcach. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi mu do 8 lat więzienia, ale to nie jedyny incydent na targach w Kielcach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą ciecz w dwóch miejscach hali. Zostały zatrzymane i są przesłuchiwane. Wartość wyrządzonych przez kobiety strat oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ataku Rosji na Ukrainę. Wcześniej rozesłano alert RCB do mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. W obchodzonym dziś Dniu Edukacji o Udarze Mózgu przypominamy, nagłe zaburzenie przepływu krwi może prowadzić do trwałego inwalidztwa, a nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest, by umieć rozpoznać objawy udaru, mówi ratownik medyczny Adam Dowgiało.
20: Łatwo to zauważyć poprzez dziwną mimikę twarzy, inną niż dotychczas. Mowę, która jest bardzo niewyraźna, bełkotliwa. Osoba, która zaczyna mieć udar, zaczyna mówić zupełnie inaczej, nieadekwatnie do sytuacji, myli słowa. Jeśli chodzi o samą osobę, mogą być to zaburzenia wzroku i również zaburzenia równowagi.
10: W razie obserwacji podanych objawów należy niezwłocznie wezwać pomoc i zadzwonić pod 112. W Polsce każdego roku dochodzi do około 60 tysięcy udarów mózgu. W tych wiadomościach zaglądamy jeszcze do Sofii. W stolicy Bułgarii polscy siatkarze grają swój pierwszy grupowy mecz Mistrzostw Europy. W pierwszym secie biało-czerwoni nie pozostawili Portugalczykom żadnych złudzeń. Wygrali do 12. W drugim secie siatkarze z Półwyspu Iberyjskiego prowadzili nieco bardziej wyrównaną grę. I ostateczne i te partie wygrali Polacy 25-18. Trwa trzeci set na tablicy 11-7 dla Polaków.
21: Ja tylko mogę się domyślać, Dawid, co teraz czują portugalscy kibice, bo my to czujemy mniej więcej co 4 lata przy okazji jakiejś dużej imprezy.
10: Masz rację.
21: Dawidowi bardzo dziękujemy
10: bardzo
21: za dzisiaj.
10: Dziękuję. Małgorzata Łukowska przyjdzie o 16.30.
21: A z Dawidem spotykamy się jutro. Do usłyszenia. Pogodowo, proszę Państwa, trochę dobrych, trochę złych informacji, bo sporo słońca tego popołudnia, zwłaszcza na północy naszego kraju, a zła informacja jest taka, że niestety, ale wartości na termometrach, powiedziałbym, pozostawiają wiele do życzenia. 20 stopni na południu do 17-16, tyle mniej więcej na północy. Ta noc raczej także sucha, ale chłodna. 6 stopni Olsztyn, Białystok i nie wiadomo dlaczego Zielona Góra, 9-10 na przeważającym obszarze. Jutro w deszczu skąpana Polska południowa, na pozostałym obszarze nawet sporo słońca. 19 to maks. Na plusie, na szczęście, jeszcze. Ale mamy chyba polecie, jak to się ładnie mówi. 4 minuty po godzinie 16. Czy pogoda wpłynie na wasze opinie o czwartku? Czy czwartek na tak, czy czwartek na nie? To już za chwilę.
22: To jest dzień z Vox FM.
21: Ale zanim to, niezależnie od odpowiedzi, postaramy się zrobić tak, żeby było jednak na tak. Bass Hunter Dota, Gordo, już za chwilę Loka Loko.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
23: A jeju man.
24: Visita Harry Venta, nu spela lite Dota.
23: A feel you man.

0: Mam nadzieję, że bawicie się równie dobrze jak my w studiu. To Loco Loco, Gordo, René, Zonneveld. Vox FM 10 minut po godzinie 16. Ten Zonneveld to brzmi jak jakaś postać z baśni, a w zasadzie z powieści Stanisława Lema. Ale zostawmy to. Jesteśmy za wielką wodą, bo tam hitem internetu w Stanach Zjednoczonych jest Bulldog Spud, tudzież Spud, który brał udział w zawodach Top Dog rozgrywanych w Canterbury Park w Minnesocie. Dlaczego? Dlatego, że w bardzo niekorzystnych dla siebie warunkach sięgnął po zwycięstwo. Brał udział z psami, które powinny go w zasadzie wyprzedzić, a ten bulldog, mimo że tam po drodze miał jakieś problemy, to się po prostu wziął i wśliznął na metę i wygrał. Wygrał steka, wygrał jakąś kasę. Od razu mi się przypomina, rzeczywiście taka zabawna historia, no bo bulldog z innymi psami, taka historia mi się przypomina, nie wiem czy kojarzycie, o Jamniku, który kiedyś mówi do swojego właściciela: ty Stefan, weź mnie wystaw w wyścigu hartów. No i ten mówi: co? Gadający Jamnik? Stefan, wystaw mnie w wyścigu hartów, ja to wygram. No ale jak, jesteś Jamnikiem? No proszę cię, no wystaw. No i wystawił. $1 000 000 do wygrania, no wystawił. No i ten Jamnik, start, poszły te harty, zium! A Jamnik tak biegnie, biegnie, wolno, harty dawno dobiegły. Ten Jamnik dopiero po godzinie, ten Stefan podbiega: Jamnik, co się stało? Nie wiem, Stefan, naprawdę nie wiem.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Kwestia 07, toksyna. Global DJs, Łada Feeling już za chwilę i telefony w dłoń. 609-2x8-69 jest pytanie o czwartek, czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie. Za chwilkę będzie można dać upust swoim czwartkowym emocjom.

0: Global DJs, What a Feeling, trzeci set, Polska-Portugalia, pierwszy mecz Mistrzostwa Europy, 24-18, więc raczej formalność. Są takie pytania, które trzeba zadać i to jest jedno z nich.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata, pranie!
0: I to jest właśnie to pytanie, jest pytanie o czwartek. Czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie i dlaczego? Jeszcze 609-869-869, numer do studia, oczywiście prosto do studia, więc dzwonicie od razu na antenę. Wiecie, ubierzcie się jakoś ładnie, tam się nastawcie, żeby nie było, cała Polska słyszy. 609-869-869. Dzień na tak czy dzień na nie u was i oczywiście dlaczego. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Przemuś z tej strony.
0: Cześć, Przemuś. Czwartek tak czy nie u ciebie?
4: Zresztą, nie wiem. To jest na tak, aczkolwiek...
0: No.
4: W zasadzie jest na tak, no wczoraj skończył 11 lat.
0: O.
4: Co prawda ja czuję, że się, wiesz, jednak PESEL nie oszukuje.
0: Starzejesz, stary, ale to już masz nastolatka już w domu, można powiedzieć, bo podobno od 11 roku
4: nie,
0: życia
4: no.
0: Nastolatek. Ale to wiesz, dopiero teraz przed tobą, Przemek, będą problemy. Ja rozumiem teraz, skąd twoje nieprzekonanie do tego, czy dzień na tak, czy dzień na nie. Kochany, świętuj, a co? Daj spokój. Jak syn świętuje, to ty możesz przy okazji. No to tu się nie dogadamy, a szkoda. Już jak dzwonicie, to już to proszę skutecznie. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Witam, Arek z tej strony.
0: Witam.
5: Dzień na tak, zdane prawo jazdy na kategorię A.
0: Olala, i co? No ale to zimą? Będziesz jeździł jesienią? No co jest?
5: A jak?
0: A jak? Dobry jest. Dobra, to do zobaczenia w takim razie. Swój swojego zawsze pozna i zrozumie do tego i jeszcze doceni. 609-2x869, tu Vox FM. Kogo witamy?
6: Witam państwa.
0: Witamy pana, a jak pan ma na imię?
6: Sławomir Łobzów się kłania. Kłaniamy, Polska.
0: Kłaniamy się panu Sławomirowi. Pan Sławomir ma dzień na tak czy dzień na nie?
6: Oczywiście dzień na tak.
0: Dawaj, dlaczego? Tłumacz.
6: Ma wnuczkę, 4 lata, poszła drugi dzień do szkoły tańca.
0: Ulala, co będzie tańczyć?
6: No, taniec gimnastyka. Co się da.
0: Dziadek dumny, jak rozumiem.
6: No oczywiście.
0: Słuchaj, to umawiamy się, że po pierwszym występie również musisz zadzwonić, no i powiedzieć nam nie tylko jak było, ale także czy ta duma podtrzymana. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Monika.
0: Cześć,
7: ja to
0: Monia.
7: Mam czwartek.
0: No, jeszcze jakiego? Monia, czwartek
7: dzień
0: tak czy nie?
7: Dzień na tak.
0: Dawaj.
7: Dzień na tak, idę na zebranie do syna.
0: Nie.
7: 8 klasa.
0: Nie.
7: Ciąg dalszy i na tym koniec zebrań. Yes.
0: Na jakiś czas, bo to wiesz, 2 miesiące i będzie takie śródsemestralne zebranie. Czego
7: potem
0: się spodziewasz, powiedz?
7: Będzie chodził tatuś.
0: No i się najpopsuła, no.
2: To jest dzień.
3: No tak? No nie.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Statusem na zebraniu to jest taki problem, że to jest jak wyjście po mleko. Może nie wrócić. Elektryczne gitary i dzieci, 20 minut po 16, trzeci set, 25-20, Portugalia, gładziutko.

0: Luca Rossi przez niektórych zwanym również Luca Rossim. A ty bądźcie już z nami za chwilkę, bo wiadomości Vox FM przed nami o 16.30.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Punktualnie 16.30 na zegarze. Tego popołudnia w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
13: Dzień dobry.
0: Która zaprasza na wiadomość.
13: To był pogrom. Polscy siatkarze wygrywają 3-0 z Portugalią. To w ramach Mistrzostw Europy. Kolejny mecz naszych w sobotę. Tym razem zagramy z Izraelem. A w tej samej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina oraz Bułgaria. Cofnięto karę dla Beaty Szydło za niestawienie się na przesłuchanie. Była premier miała zapłacić 3000 zł, bo nie przechodziła do prokuratury, aby odpowiedzieć jako świadek na pytanie o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił karę. Uznał, że immunitet europosła chroni ją też przed taką sankcją. Z tym nie zgadza się rzeszowska prokuratura, mówi jej rzecznik Dorota Sokołowska-Mach.
14: Jest on sprzeczny z wyrażoną w Konstytucji zasadą równości wobec prawa i oznaczałby również, że posłom przysługuje immunitet także w przypadkach nieprzewidzianych w Konstytucji.
13: Postanowienie jest prawomocne. Beata Szydło zadeklarowała, że dobrowolnie stawi się na przesłuchanie. Termin zostanie wyznaczony w najbliższym czasie. Akta dotyczące nazistowskiego lekarza Józefa Mengelego ujawnił szwajcarski wywiad. Wśród dokumentów m.in. doniesienia prasowe i policyjne dokumenty. Analizując te dane, śledcze doszli do wniosku, że Mengele po ucieczce z Niemiec przebywał właśnie w Szwajcarii pod fałszywym nazwiskiem. To pierwszy raz, gdy zdecydowano się na upublicznienie dokumentów związanych z Mengele. Są one dostępne na stronie internetowej szwajcarskiego resortu obrony.
0: A tymczasem Borym Lasem, M-Brother.

David Guetta, Loki, to jest Wysoko w Bestliście. A sprawdźcie sobie, na którym miejscu, na voxfm.pl. Dajcie plusika, tak ode mnie. Ja nie mogę, ale wy możecie, dlaczego nie? Jutro najświeższe notowanie. Dzień na tak czy dzień na nie? A ja mam cię dzień na tak, czuję się jak król świata. Weź dopisz cokolwiek, my też chcemy. Także co, przejechałeś bez korków? Czy nie wiem, kupiłeś śliwki za złote 20?

Kiedy wydaje się, że idealna piosenka na popołudnie nie istnieje, wtedy wchodzi Jennifer Lopez razem z Alokim i wszystko staje się jasne. Everything's fine! 10 minut i mamy godzinę 17, a to oznacza, że czwartek mamy praktycznie z głowy. Dla tych, którzy czekają na wyjście z pracy, mam coś dobrego. Co takiego? Ano Modern Talking i Shakira.

0: Afryka. Shakira i Waka
1: Waka. Waka.
2: Dzięki.
1: Proszę bardzo, nie, od tego jestem spokojny.
2: Waka, waka, waka.
1: Kolega
2: waka.
1: Się uczy, dajcie mu szansę.
2: Dziękuję. I tego, i ten. Co?
1: Czwartek. Czwartek jest Kamil, 17. Idź do domu, odpocznij. Herbaty sobie zrób.
2: Przepraszam, a kim ty jesteś?
1: Program na pełnej za chwilę, zapraszam.
2: Michał Trawka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni.

0: przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii. Pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Reklama. 19 lat więzienia za śmiertelne potrącenie dwóch osób. Sprawca był po narkotykach. PKP oszacowało straty po wczorajszym wypadku pod Radomiem. Rozbili rywali 3-0. Polscy siatkarze dalej grają w Mistrzostwach Europy.
9: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
10: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
8: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smok-Woźniak.
11: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
8: Wyrok nie jest prawomocny. Na 3 000 000 zł oszacowano straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Do naprawy jest ponad kilometr sieci trakcyjnej i jej 5 słupów, 400 metrów torowiska i podkłady. Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach, a teraz policja może w końcu wejść do pojazdu. Przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Na miejscu jest też nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Powiedz, jak wygląda akcja służb.
12: Przed południem zaczęło się podnoszenie lokomotywy. Najpierw inżynierowie musieli zamontować potężne odciążniki, żeby zabezpieczyć dźwigi przed przewróceniem. Poszły w ruch liny i łańcuchy. Udało się podnieść i wkolić na tor potężną lokomotywę, która w wyniku uderzenia w ciężarówkę obróciła się na torowisko o 180 stopni. Teraz policja będzie przeprowadzać kolejne czynności.
13: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
12: Mówiła podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik Mazowieckiego mazowieckiej policji. Teraz, gdy lokomotywa wreszcie stoi na torach, ekipy techniczne natychmiast biorą się za wymianę zniszczonych podkładów i szyn.
14: Kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Jutro też, przypomnijmy, protest maszynistów. Od północy wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Protest pierwotnie miał trwać dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się skrócić go do godziny 12 w południe. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsce, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
15: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
14: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do jutra. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię. A w strefie kibiców w Bełchatowie był Rafał Różycki.
16: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
17: Było lekko, łatwo i przyjemnie?
18: Łatwo,
19: na pewno przyjemnie.
18: Byliśmy trochę lepsi.
17: Dużo lepsi.
18: Dużo, dużo.
20: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp. No aby tak dalej.
19: Musimy to wygrywać, wszystko.
14: Kolejny mecz Polaków już w tę sobotę zagramy tym razem z Izraelem.
9: To był spacerek, ten mecz z Portugalią. Umówmy się. Szybko, łatwo, bezbłędnie. No i miejmy nadzieję, że finalnie uda się zwyciężyć nie tylko najbliższy mecz, ale i całe mistrzostwa. Jeżeli chodzi o pogodę, no to w pogodzie rewelacji nie ma, ale tragedii też nie. Przelotne opady deszczu w całej Polsce, ale za to ciepło. To znaczy ciepło jak na wrzesień, 21-22 stopnie, a na północy 18. 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dzień dobry. Kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
21: Na pełnej z Vox FM.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają czarne oczy. Iwan i Delfin w Vox FM w rytmie hitów gramy i grać będziemy. 11 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Jeśli ktoś w tym momencie stoi w korku, nie ma się co smucić, nie ma się co zdenerwować. Naprawdę, umówmy się, stanie w korku może być przyjemnością. I ja wam teraz powiem, jak to zrobić. Po pierwsze, trzeba troszeczkę fotel do tyłu, delikatnie. No jak macie elektryczny, to tam trzeba nacisnąć. Jak ręczny, to trzeba tą wajchę taką do tyłu. Ale tylko delikatnie, delikatnie, bo wylądujecie zaraz na tylnym siedzeniu. A to nie o to chodzi. Delikatnie, tak, do tyłu. Zagłówek też można sobie troszeczkę poprawić. Ręce wyciągnąć przed siebie. Można oprzeć na kierownicy. A jeszcze bym zrobił nieco głośniej radio. O, teraz. O, i teraz. I to jest właśnie to, o co chodzi. Chodź.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Teraz można stać w korku. Tak powinno być.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już czwartkowa. Czwartkowa, czyli powiedziałbym lajtowa, ale czy taka faktycznie jest? No to teraz się wszyscy przekonamy, proszę bardzo.
2: Dzień dobry, tutaj ciocia Madzia. Przygotowałam dla was nową zagadkę. Gotowi? Co ma skrzydła, ale nie lata?
1: O masz. No, to ja nie wiem. Ale może wy wiecie. Jeśli tak, to śmiało. 609-8698-69. Pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi. Co ma skrzydła, ale nie lata? Co ma skrzydła, ale nie lata? Nie wiem. Nie mam pojęcia.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: A żeby przyjemnie się myślało, to gramy. Luis Fonsi, Despacito. Już teraz.
3: Aj.
4: Fonsi! Dziwa!

0: Thomas Gray i Heaven w Vox FM. A ja wracam do naszej dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Proszę bardzo, przypomnijmy ją sobie. Oto Jona.
1: Co ma skrzydła, ale nie lata?
0: I jeżeli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało piszcie. 609-869-869. Czekam na wasze wiadomości.
2: Vox FM. Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
1: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
1: 648 ton, tyle złota posiada Narodowy Bank Polski. Jego łączna wartość to blisko 346 miliardów złotych, poinformował prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że obecnie należymy do światowej czołówki, jeśli chodzi o zasoby tego kruszcu, a w planach są kolejne zakupy. Bank Centralny chce osiągnąć poziom 700 ton. Zakupy złota mają stabilizować polską walutę i utrzymywać rating kredytowy kraju. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości odwołany. Zapadła już ostateczna decyzja w tej sprawie. Postępowanie administracyjne dotyczące doktora Michała Sopińskiego trwa od marca. Powodem odwołania miały być m.in. poważne nieprawidłowości przy doktoratach i, jak napisano, demonstracyjna aktywność polityczna. Po ujawnieniu całej sprawy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych: powodzenia w dalszej karierze politycznej, oby jak najdalej od uczelni publicznych. Dwaj pracownicy Politechniki Lubelskiej mieli ustawiać przetargi. Zostali zatrzymani i przesłuchani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To na polecenie prokuratury okręgowej w Poznaniu, która prowadzi szersze śledztwo w tej sprawie. Pracownicy usłyszeli już zarzuty, mówi prokurator Michał Smętkowski.
18: Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczenia kraju, jak również poręczenie majątkowe.
1: Politechnika Lubelska zapewnia, że współpracuje z CBA, ale sprawę nie chcą komentować.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Z Widzewem żegna się Aleksandr Wukowicz. Szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Wukowicza. A dodam jeszcze, że Widzew z 7 punktami zajmuje 13 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Polskie koszykarki zaczną jutro grę w Mistrzostwach Europy 3x3. Zagramy z Niemkami i Belgijkami. 11. edycja imprezy odbędzie się w Antwerpii. A polskie siatkarki wygrały z Portugalkami. W Mistrzostwach Europy w Sofii pokonały je 3-0. W sobotę zagramy z Izraelem.
0: Siatkarze, Gosiu, siatkarze, nie siatkarki, siatkarze. To byli siatkarze, prawda?
5: Bo ja cały czas o chłopakach tylko myślę. Siatkarki, oczywiście, że tak.
0: Mamy
5: jasne. Są zawsze lepsze.
0: Dobra, dobra. 27 minut do 18.

0: Agatka, cioci Madzi.
1: Różne, naprawdę różne odpowiedzi napływają, ale zaraz ustalimy, o co chodziło w dzisiejszej zagadce. Najpierw ją sobie może po prostu przypomnijmy, proszę bardzo.
2: Co ma skrzydła, ale nie lata?
1: Co ma skrzydła, ale nie lata? I tak na przykład.
3: Zapewne będzie to kurczak z Rożna. Pozdrawiam serdecznie, Marek.
1: Kurczak z Rożna. No, ciekawy to pomysł. Okej, okay, dobra, zapisuję. Co jeszcze?
4: Dzień dobry, Władek, coś z domy. Ja myślę, że nie lata pingwin.
1: Pingwin, dobra. Z waszych wiadomości mogę stwierdzić, że może to być jeszcze podpaska, struś, motyle w brzuchu, rzeźba czy wypchany ptak. Nie wnikam, jaki to ptak, no ale po prostu jakikolwiek, wypchany. Sprawdzamy, o co chodzi w dzisiejszej zagadce. Proszę bardzo.
2: A poprawna odpowiedź to... wiatrak.
1: Wiatrak, po prostu wiatrak. I taka odpowiedź też się pojawiała, więc wszyscy ci, którzy odpowiedzieli właśnie poprawnie, czyli napisali wiatrak, tym serdecznie gratulujemy. A kolejna zagadka, kolejna szansa, żeby sobie troszeczkę pogłówkować, już w poniedziałek.

0: i na i up, czyli po prostu wstań. Wy też możecie powoli wstawać i kierować się w kierunku wyjścia, bo za kilka chwil 18, a 18 to moment, w którym część z was zapewne opuści swoje miejsca pracy. Tym serdecznie oczywiście zazdrościmy. Ale kto jeszcze z nami, no to bardzo dobrze. Inaczej, jak ktoś opuści swoje miejsce pracy, to tak, to nie tak, że musi automatycznie wyłączać radio Vox FM. No nie, bo można go słuchać dalej, chociażby w samochodzie. Niemniej ci, którzy dalej pracują, dla tych cały czas gramy w rytmie hitów Basic Element i Feelings, to już teraz.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: jest piosenka, która pewnie wielu z nas będzie się kojarzyła wyłącznie z jednym. Z pewną reklamą, która reklamowała zresztą pewien produkt. Czyli lody, po prostu lody. 18 za chwilę, to czas najświeższych wiadomości, wiadomości ze świata, wiadomości z kraju. No i też sprawdzimy, jaka czeka nas pogoda. Pogoda na weekend. Ale już zdradzę teraz, że będzie naprawdę nieźle.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Reklama.
7: Amerykańskie służby alarmują Polskę. Uważajcie na prowokacje i akty sabotażu. Przed nami protest maszynistów. O tym, co jutro będzie dziać się na kolei, powiem już za chwilę. A na koniec o specjalnych oznaczeniach na słoikach z sudeckim miodem.
0: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
7: Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
8: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
7: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
8: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
7: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być bardzo duże. Jutrzejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Pierwotnie akcja miała trwać dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończył się już w południe, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
9: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
7: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu, część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza, a przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
10: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
7: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. A przypomnijmy, protest to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
11: proste powiedzenie, nie kupię ci tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości, jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze.
7: Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to m.in. youtuberzy czy influencerzy. W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagrania wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Na koniec jeszcze wielokwiatowy miód sudecki, który będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkty lokalne jak najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
12: To nie było jak fałszerstwo etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
7: A to wszystko po to, by walczyć z miodami z importu udającymi te lokalne.
0: Wiadomo, polskie najlepsze. Jeżeli chodzi o pogodę, jaka będzie noc? Już sprawdzamy. Uwaga, tylko mapa mi się musi zaktualizować. Chłodna. 6-7 stopni, chociaż na północy kraju nawet 10. Co ciekawe, i to są najwyższe wartości. Jutrzejszy dzień, czyli piątek, 17-18, miejscami 19 stopni. Na południu kraju możliwy deszcz, ale za to sobota już w całym kraju ładna i ciepła, 21-22. 4 minuty po 18 na naszych radiowych zegarach. Zostańcie ze mną, bo w tej godzinie powiem o wodzie. Nie mylić z czymś innym.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: ponad 60%. I nie chodzi tutaj o alkohol, a o fakt, że ponad połowa z nas, Polaków, jest przewlekle odwodniona. Zwykle no, nie wypijamy nawet litra wody dziennie, gdzie powinniśmy pić około 2-3. No i co z tym powinniśmy zrobić? No zmienić nasze nawyki, byłoby najprościej, prawda? Ale jak to zrobić? Ja uważam, że nawyki zmienia się zawsze małymi krokami. Powolutku, na spokojnie. Panowie, mam coś z myślą o was. No chyba dacie zrobić 2 razy 07, no nie?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A to takie pytanie, które wchodzi lekko na ambicje.

DNA. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli numer 6 naszej best listy. A tak się akurat składa, że to jest chyba dobry moment, dobry czas na to, żeby wejść i zagłosować, bo jutro, czyli w piątek, po 17:00 najświeższe notowanie. Pamiętajcie, macie realny wpływ na to, co tam się dzieje. Jakie kto ma miejsce, plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, więc jeszcze raz przypominam, voxfm.pl, zakładka best lista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Na pełno!

O właśnie, zdobyć świata szczyt. To tego możemy życzyć naszym polskim piłkarzom, bo tak się akurat składa, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Piłkarza, także serdecznie pozdrawiamy. A jeżeli już jesteśmy przy polskich piłkarzach, to warto przypomnieć, że w najbliższym czasie czekają nas mecze. Liga Narodów. Najpierw mecz Bośnia i Hercegowina. Ten zagramy w Warszawie na PGE Narodowym, a później lecimy do Szwecji i tam właśnie zagramy z naszymi sąsiadami z północy. No cóż, na papierze wygląda to wszystko naprawdę dobrze, bo jak patrzę na naszą grupę, grupę H, no to mamy Polskę, Bośnię i Hercegowinę, Rumunię oraz Szwecję. Więc generalnie każdy z tych zespołów jest do zrobienia. Teoretycznie. Teoretycznie, bo w praktyce to wszyscy wiemy, jak to się może skończyć. Autopromocja.

0: Pytkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: I gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Lidle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Justin Wellington, Small Gym i Aiko Aiko. Taka głosówka wpadła na 609-869-869.
1: Cześć, tu Adam. Dzisiaj jeszcze 350 km, jutro 650 km tirem i w sobotę 1300 osobówką i już będę na wakacjach. Pozdrawiam.
0: Chodźcie, bracie, tyle kilometrów. To więcej niż 200, czyli całe mnóstwo.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Wytrwałości życzymy i cierpliwości.

0: O, i właśnie tak się dzieje, jak się człowiek zagapi. To tak nie róbcie. Szczególnie jak jesteście w pracy. Za kilka chwil o 19, 18 to się skończy. 19 będzie, będą wiadomości, będzie pogoda, a po 19 będę coś dla was miał. Ale szczegóły za kilka chwil. Zostańcie ze mną.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
15: Umorzono śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach. Po wypadku kolejowym pod Radomiem są propozycje zmian w kodeksie drogowym. Obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie nie będzie, zapowiada prezes NBP.
0: 19 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
16: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji lokalizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
17: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
16: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
15: Nikt z domowników nie obniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjechanie na przejazd kolejowy mimo zakazu, a 3 lata bez uprawnień za spowodowanie w ten sposób wypadku. To propozycje zaostrzenia przepisów dla kierowców po katastrofie pod Radomiem. Nad zmianami w trybie pilnym pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Według Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zaostrzenie kar może poprawić bezpieczeństwo, ale najpierw trzeba usprawnić system ich egzekwowania.
18: Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem. Nie ja, ciocia. Tu znów jest kolejna reforma, o którą się każdy dotychczas minister i rząd potykał, czyli przyspieszenie egzekwowania tych mandatów.
15: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
19: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
15: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Próba uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Dziś po południu ktoś próbował dostać się w pobliże jednego z ujęć wody w mieście. Sprawców spłoszyli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, mówi Anna Słowińska z policji.
20: Generalnie ustalamy przebieg, przyczyny, tak? Ustalamy osobę bądź osoby, które brały udział jakby w tym całym incydencie, a najważniejsze na ten moment to jest to, że nie doszło do przełamania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody.
15: Zabezpieczony został już monitoring z miejsca zdarzenia. Połączą sztukę, komiks, muzykę i dobrą zabawę. To wszystko w Bełchatowie w ramach kolejnej edycji Festiwalu Sztuki Jabłka. Ten startuje 18 września, a o szczegóły dopytywał nasz reporter Rafał Różycki.
21: Festiwal promuje jabłko, które znajduje się w herbie Bełchatowa.
22: To jabłko jest motywem przewodnim. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. Stąd jak co roku chociażby w restauracjach będzie jabłkowe, specjalne, festiwalowe menu. No i sporo różnych wydarzeń.
21: W tym roku jednym z głównych wątków będzie komiks.
22: Mike Perkins to jest właśnie specjalny gość festiwalu. Jest to brytyjski artysta, ilustrator komiksowy. Będzie na żywo rysował.
15: Mike Perkins jest autorem komiksów m.in. o Batmanie czy Kapitanie Ameryka. A szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bełchatowie.
0: To niech teraz zrobi komiks o Kapitanie Polska. Jak jest Kapitan Ameryka, to nie może być Kapitan Polska, prawda? No może być, oczywiście, że tak. Pogoda. Co w pogodzie? Dzisiaj to już się za dużo nie wydarzy. Noc spokojna, choć miejscami deszczowa. Deszczowa głównie na południu naszego kraju. I też dosyć chłodne, okolice 7-8 stopni. No dobra, miejscami 10, ale to naprawdę no, ze świecą szukać tych miejsc. Jutro już całkiem nieźle, bez opadów deszczu, chociaż faktycznie te mogą się pojawić na południu naszego kraju. A tak poza tym 17-18-19, sobota ma być ładna. 21, 22, 23 nawet. Proszę bardzo.
23: Na pełnej z Vox FM.
0: Obiecałem, że coś dla was będę miał po 19 i mam. Ale szczegóły za kilka chwil.

0: Reasons, czyli Ellie Oaks i Lavinia. Reasons, czyli po polsku powody. I ja teraz też potrzebuję waszych powodów. Powodów, które być może poprawią wam nastrój. Powody do tego... Dobra, powiem po prostu. Mam 4 wejściówki do Energylandii. Ja nie pojadę, ale wy możecie. I przy okazji też możecie kogoś się zabrać. Babcie, mamę, wujka, brata, no kogo chcecie. A jak chcecie się kogoś pozbyć, to nawet teściowo możecie zabrać do Energylandii. Chyba, że będzie się dobrze bawić. Albo po prostu macie dobre relacje z teściową. W to nie wnikam. Natomiast, tak czy inaczej, 4 wejściówki tutaj leżą. Mam je przed sobą. One mogą być wasze. Wystarczy tylko, żeby napisać, jakie macie plany na ten nadchodzący weekend. Te najbardziej szalone. Te najbardziej wybitne. Będą właśnie nagrodzone. A gdzie piszecie? Na 609-869-869. Ja czekam na wasze wiadomości. Śmiało.
1: Na pełnej z Vox FM.

4 wejściówki do Energylandii. One mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać na 6986 9869 o tym, jakie szalone macie plany na ten najbliższy weekend. Hej, moja żona wymyśliła, że z dzieciakami pojedziemy do Brzezin na łowisko. Byłoby wspaniale, gdyby ktoś z nas kiedykolwiek łowił ryby. Czeka nas wielka głodówka. No może nie będzie tak źle, ale na wszelki wypadek weźcie takie po prostu rybne konserwy. No, dalej można uważać, że to ryba, prawda? Plany na ten weekend są takie, iż będę masować skóry różnych ludzi, a... Okej, potem oni będą masować mnie od stóp do samej głowy. Zaczyna się dobrze. Potem będę podchodzić do tego anatomicznie w języku angielskim oraz migowym. A czemu takie plany? Bo uczęszczam do szkoły jako technik masażysta. Pozdrawiam z Wrześni, Marika. Fajnie, no to jak już się tam wyszkolisz na masażystkę, to daj znać. Pozdrawiamy. Cześć, z tej strony Piotrek. Ja zamierzam weekend spędzić na quadzie, a dokładnie wyprawa z chłopakami po bagnach, żwirowniach i szybkich szutrach, a na koniec ognisko. I wiadomo, co do ogniska. Pozdrawiam. No wiadomo. Do ogniska musi być kiełbasa, proste.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind w Vox FM. 22 minuty dzielą nas od godziny 20, a ja przypominam, że cały czas możecie do nas pisać na 609-869-869. Czekamy na wasze wiadomości, to znaczy ja czekam, bo te wasze wiadomości, to znaczy jedną z nich, tą najfajniejszą, najciekawszą, nagrodzę. Nie byle czym. Wejściówkami do Energylandii. Mam ich 4. I mogę się z wami podzielić. Ja w zasadzie to mogę wam je dać. Tak po prostu. Tylko trzeba napisać, co szalonego będziecie robić w ten weekend. Może ktoś poleci w kosmos na przykład. Nie wiem, tak strzelam. Dlaczego by nie? Albo na Księżyc, po prostu. Jeśli tak, to piszecie 609-869-869, a za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię i takie właśnie wejściówki po prostu wręczę.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.

0: Moving to the Sun, 10 minut do 20. Ze mną Krzysiek. Cześć Krzysiek.
1: No, cześć,
0: złapaliśmy cię w pracy. Powiedz, dokładnie, jakie ty masz szalone plany na ten nadchodzący weekend? Opowiadaj, stary.
1: Moje szalone plany załatwiła mi moja żona, która wraz z koleżankami zlatuje sobie na wycieczkę do Rzymu.
0: Okej.
1: A mnie zostawiła z trójką dzieci, zostawia.
0: Wow.
1: I z długą listą zadań do wykonania.
0: Powiedz mi, czy ta lista zadań przyprawia cię o palpitację serca?
1: Troszeczkę tak, na pewno wszystkiego nie wykonamy, ale coś tam jakoś damy radę.
0: A najtrudniejsze zadanie jakie tam jest na tej liście?
1: Chyba to, żeby naszykować, wyprasować rzeczy na cały tydzień do szkoły chłopaków.
0: Ua, no to prasowanie to jest ciężki temat. Ja wiem, że prasowanie może być ciężko. A w jakim wieku masz dzieciaki?
1: Jeden chodzi do pierwszej klasy, drugi z Franią ma do szóstej, aha, a ktoś do ósmej. A, no, do siódmej.
0: Okej. No, absolutnie to mi nic nie mówi, ja nie mam dzieci, więc nie wiem jak to wygląda. No to faktycznie będzie szalony weekend.
1: Szalone to będzie jak wyślę zdjęcia z wycieczki.
0: Ale słuchaj, no myślę, że źle nie będzie. No, jeżeli masz trzech chłopaków, to myślę, że wiesz co, będziecie się dobrze bawić w Energylandii.
1: Mam nadzieję, na pewno będziecie się dobrze bawić.
0: Wyślijcie i później zdjęcia, to znaczy, że wyślijcie swojej żonie, a chłopaki niech wyślą zdjęcia mamie, albo nagrajcie jej filmik pod tytułem, że mogłaś tu być, mogłaś się bawić razem z nami.
1: Najbardziej się obawiam konsekwencji tego, to będzie dopiero szalone.
0: Ale to zamierzasz jej powiedzieć, że jedziecie, czy nie?
1: No, jeszcze się zastanowię.
0: Aha, jeszcze się wahasz, okej, dobra, ja to rozumiem.
1: Muszę to przemyśleć, skonsultować.

0: Klasyk, do którego zawsze dobrze się wraca. September, Cry For You w Vox FM. Minuta, nieco ponad minuta i będzie godzina 20, a u nas to rzecz jasna czas najświeższych informacji płynących z kraju, płynących ze świata, również ze świata sportu. Dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Reklama.
7: Przed nami kolejowy paraliż. O północy rusza protest maszynistów. Rozwój Plus chce zwołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. To był pogrom. Polscy siatkarze wygrywają 3-0 z Portugalią.
0: 20 na zegarach, a to wydanie, najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
7: To może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju. O północy rusza protest maszynistów. PKP Intercity nie planuje odwołania połączeń, ale opóźnienia składów mogą być duże. Przewoźnik zapowiada, że pasażerom, którzy z powodu protestu zrezygnują z podróży, zwróci pieniądze za bilety bez pobierania odstępnego. Tematem zajmuje się nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jak dokładnie będzie wyglądał protest.
8: Maszyniści od północy mają zwalniać pociągi przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Protest potrwa do południa. Pierwotnie miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić. Niedługo rząd ma zająć się bowiem jednym z postulatów, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
9: W najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak, jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
8: Mimo to pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami, które mogą być odczuwalne także po zakończeniu akcji.
7: Protest, przypomnijmy, to reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem, w której zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Sejmowa komisja śledcza w sprawie afery Zonda Krypto nie jest potrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
10: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
7: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Liczba samobójstw w Polsce spada, ale problem wciąż pozostaje aktualny. Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano ponad 4700 samobójstw, choć liczba z roku na rok spada. O myślach samobójczych wciąż mówimy zbyt rzadko. Szczera rozmowa może być pierwszym krokiem do uzyskania potrzebnej pomocy, mówi dr Daria Biechowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
11: My nie powinniśmy bać się pytać o myśli samobójcze, bo i to pokazują już ogromne badania i prowadzone od wielu lat i nawet metaanalizy różnych badań, że pytanie o myśli samobójcze nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia tych myśli i nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań samobójczych. Działa wręcz odwrotnie, bo tak naprawdę my dajemy takiej osobie uwagę i możliwość powiedzenia o tych trudnościach, w których się znajduje.
7: Warto pamiętać, że kryzys psychiczny może dotknąć każdego, nie tylko dorosłych, ale też młodzież i seniorów. Do tarczy celują głównie uczniowie i studenci. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi strzeleckie na wirtualnych strzelnicach.
6: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
3: Moim zdaniem ciężko, bo te trzy kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
11: To służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko, być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej.
7: Dodaje podporucznik Aleksandra Cisę z Białostockiego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bezpłatne treningi strzeleckie są organizowane w całej Polsce.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Pierwsze zadanie wykonane. Polscy siatkarze wygrywają z Portugalią. Podopieczni Nicoli Grbicia nie dali szansy swoim rywalom i zdemolowali Portugalczyków do 12, 18 i 20. Mówi rozgrywający kadry Marcin Komenta.
13: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
7: Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. W Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym wystąpi 26-osobowa reprezentacja Polski. Informację przekazał dziś Polski Związek Kolarski. Biało-czerwoni wystartują we wszystkich konkurencjach z wyjątkiem sztafet mieszanych. Mistrzostwa odbędą się w dniach 20-27 września w Montrealu. Legendarny polski kierowca rajdowy, 96-letni Sobiesław Zasada, zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentina Historico. Zasada weźmie udział w rajdzie jako gość specjalny. Podobnie jak prawie 60 lat temu pojedzie Porsche.
0: No i to będzie wydarzenie, to będzie wydarzenie. Patrzę na pogodę. Doskonale wiecie z Vox FM, że dzisiejszej nocy może delikatnie popadać. No ale nie wszędzie. Jeżeli chodzi o temperatury, okolice 12-13, chociaż są miejsca, gdzie zobaczymy 8-9 stopni. Jutrzejszy dzień całkiem przyjemny, na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, a tak poza tym to będzie nawet ładnie. Ale dopiero w sobotę będziemy mogli doświadczyć nieco więcej słońca. 5 minut po 20 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dobry wieczór, Michał Trawka. Kłaniam się i zapraszam.
14: Na pełnej Vox FM.
15: Oh, fresh the sound. Oh yeah.

0: Może to i lepiej. Kwadrans po 20 na zegarach, a jeżeli ten numer wam się podoba, to być może to jest ten czas, żeby na niego zagłosować w naszej bestliście. To znaczy inaczej, wróć. Najpierw to do tej bestlisty musi trafić, bo póki co jeszcze w propozycjach. Ale wy możecie to oczywiście zmienić. Voxfm.pl, zakładka bestlista. Tam głosujecie na swoich ulubieńców, na swoich faworytów, a jak właśnie zjedziecie nieco niżej, to macie propozycje do bestlisty i na te również można głosować. A tak się akurat składa, że już jutro po 17 najświeższe notowanie.
1: Na pełnej z Vox FM.

Dobrze. Oj, naprawdę dobrze to gra. Jack Style i John w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. I jeżeli czujecie niedosyt właśnie pozytywnych brzmień, to proponuję zostać z nami, bo no właśnie, tak jak wspomniałem, gramy w rytmie hitów, tu Vox FM, każdy znajdzie coś dla siebie. Więc ja zbyt daleko bym nie odchodził. Ba, nawet już teraz zrobiłbym nieco głośniej. Serio, nie pożałujecie.

0: Fast Boy i Music Sounds, a przed momentem jeszcze była Britney Spears i jej Lucky. I tak się akurat składa, że napisała do nas Agnieszka z Koszalina, która dziękuje za Britney Spears. Agnieszka akurat w tym momencie stoi w kuchni i aż sobie śpiewała. Bardzo dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. A jak się tutaj dalej nam chwali, weekend spędza z narzeczonym i jadą do cudownego Gdańska, czyli będzie romantiko, super. No to miłego wypoczynku oczywiście wam życzymy, tak. Liga Mistrzów, moi drodzy, Liga Mistrzów cały czas trwa, trwają spotkania, mecze różnego rodzaju. Tak się akurat składa, że dzisiaj mecz, w którym zagra kolejny Polak, Tymoteusz Puchacz, Sabah Baku, taki zespół. I oni zagrają z Manchesterem United, to już może bardziej wam coś tam świta. I gdyby to było jeszcze kilkanaście lat temu, to bym powiedział, że taki Manchester United po prostu się przejedzie po tym Sabah Baku. A dzisiaj, z racji tego, że Manchester United wcale już nie jest taki mocny, a piłka nożna lubi zaskakiwać, to kto wie, z drugiej strony, no fajnie byłoby zobaczyć Polaka świętującego z tak mocną, no dobra, przesadziłem, z tak niegdyś mocną ekipą.
1: Na pełnej z Vox FM. Vox
2: FM. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

Mark Anthony i Pitbull. Ja postanowiłem sprawdzić, co się wydarzy, jeżeli wpiszę Pitbull w wyszukiwarkę internetową i tak na przykład, kim jest wokalista Pitbull? Czy... no to taki piosenkarz, no to wszystko jasne. Czy Pitbull jest agresywny? Nie, chyba nie. No, sprawia takiego wrażenie pociesznego na koncertach. Dobrze się bawi z publiką, więc raczej agresywny nie jest. Czy Pitbull ma żonę i dzieci? No z tego, co mi wiadomo, artysta nigdy nie był ochajtany. A czy ma teraz jakąś partnerkę? To też nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale wiem natomiast jedno, że niedługo będzie miał koncert w Polsce, w listopadzie, a później jeszcze w grudniu. No. Zazdro dla tych, którzy

0: Queen, I want you break free. I tym oto optymistycznym akcentem musimy się pożegnać, bo za chwilę 21, czyli u nas wiadomości, ale też kropka przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Kto może, niech odpoczywa, a kto pracuje, za tych cały czas będziemy trzymać mocno kciuki. Michał Trawka, miłego.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
5: Polska na celowniku sabotażystów, ostrzegają amerykańskie służby wywiadowcze. Ruszyło śledztwo po wczorajszym wypadku kolejowym pod Radomiem. Zakopane bez porodówki przynajmniej do końca września. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Polska i Europa muszą być gotowe na różne scenariusze, ostrzega premier Donald Tusk, bo jak mówi, otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy polskie i ukraińskie służby przeprowadziły wspólną akcję na jednym z przejść granicznych między Polską a Ukrainą. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Premier nie ujawnia szczegółów raportu CIA, ale mówi, że jest on dość precyzyjny. Ostrzega przed prowokacjami na przejściach granicznych z Ukrainą, ale też przed sabotażem wewnątrz kraju.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
6: Premier ujawnił również, że w ostatnim czasie polskie i ukraińskie służby miały zapobiec aktom sabotażu na jednym z przejść granicznych, którym premier nie chciał ujawnić. Tusk przypomina, że Rosja atakowała już infrastrukturę graniczną, ostatnio na granicy Ukrainy z Mołdawią.
5: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Śledczy już oficjalnie w akcji. Prokuratura rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
8: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
5: Aneta Guść z radomskiej prokuratury dodaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
9: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym. I według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
5: Udało się też postawić wykolejoną lokomotywę na torach. Teraz policja może w końcu wejść do pojazdu. A przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Chodzi o oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy w szpitalu powiatowym w Zakopanem. Powodem zawieszenia są problemy kadrowe, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
10: Dyrekcja szpitala podjęła taką decyzję w związku z problemami kadrowymi. Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
11: Powinno być.
12: Chyba chce się czuć bezpiecznie, jak się w razie coś wydarzy.
13: Duże miasto, dużo turystów, szkoda, że zamykają taki obiekt.
10: Porody odbywają się w Nowym Targu, monitorujemy również sytuację.
5: Oddział ma być zawieszony do końca września. Porody odbywają się w Nowym Targu. W Zakopanem pacjentki nadal mogą korzystać z poradni ginekologiczno-położniczej. Na koniec jeszcze młodzież z Kieleckiego Plastyka, która ratuje tradycję. Uczniowie przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
4: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
5: Projekt będzie realizowany w ramach programu Niematerialne Przekaż Dalej. Jak mówi dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus, projekt obejmie 8 spotkań.
14: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
5: Efekty pracy mistrza oraz tradycyjne zabawki z tokarni trafiają na co dzień do odwiedzających tamtejszy skansen. 10 stopni to najwięcej dziś na Pomorzu tej nocy. Na południu kraju też około 10 na plusie, a reszta kraju to już niestety, ale 9 stopni powyżej zera. Pochmurno, ale bezdeszczowo. Jutro duże zachmurzenie i opady deszczu. To przede wszystkim na południu kraju i na południowym wschodzie. Na resztę Polski będzie po prostu pochmurno, bez opadów. Na termometrach maksymalnie 20 stopni na zachodzie kraju.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do południa potrwa piątkowy protest maszynistów. Może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury w związku z protestem, który organizuje Związek Zawodowy Maszynistów. Od północy pociągi mogą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Pierwotnie protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Podróżni mają do dyspozycji komunikację zastępczą. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Tymczasem prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Podstępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
0: Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
4: Zabezpieczone zostały dane techniczne ze skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Tymczasem minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdów na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów.
5: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
6: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
5: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
6: Sanat się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
5: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
0: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. PKP oszacowało już straty po wypadku. To 3 miliony złotych na naprawę ponad kilometra sieci trakcyjnej, 400 metrów torowiska i podkładów. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
7: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
0: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 złotych zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
8: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
0: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smoch-Woźniak.
9: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i okolice Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak.
10: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do piątku. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
11: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
12: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
11: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
0: Na szczęście nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni nie są z niej. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów. To dalszych podwyżek na razie nie widać. Sytuację na rynku paliw sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
13: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
15: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
16: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
13: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
17: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Zonda Krypto jest niepotrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
18: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja Śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
0: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
19: Proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze.
0: Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy albo influencerzy, zaznacza twórca programu edukacji medialnej dla dzieci Anna Hacuś.
20: Bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami obiektywnymi. Tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój.
0: W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagranie wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Polscy siatkarze pewnie pokonali Portugalię w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023.
21: Obronią.
22: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
23: Tytuł będzie obroniony?
22: Jasne, że tak.
24: Oczywiście. Bezwzględnie, nawet tutaj najmniejszy kibic, najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca, dociągniemy i najlepsi Polacy.
23: A co przemawia za Polakami?
22: Konsekwencja. I to, że się im chce.
25: Polska górą. Damy radę.
26: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
0: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się wtedy z Izraelem. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie usłyszycie i zobaczycie rozmowę Jana Wróbla z publicystą Piotrem Semką. Minutę po 8 na antenie Vox FM 8 runda, podczas której m.in. dyskusja na temat zapowiadanych przepisów ograniczających zarobki lekarzy. Gościem Jana Wróbla będzie Maciej Konieczny z Partii Razem.

0: FM. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do południa potrwa piątkowy protest maszynistów. Może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury w związku z protestem, który organizuje Związek Zawodowy Maszynistów. Od północy pociągi mogą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Pierwotnie protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Podróżni mają do dyspozycji komunikację zastępczą. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Tymczasem prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Podstępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
0: Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
4: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Tymczasem minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdów na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów?
5: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
6: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
5: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
6: Standard się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
5: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
0: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. PKP oszacowało już straty po wypadku. To 3 miliony złotych na naprawę ponad kilometra sieci trakcyjnej, 400 metrów torowiska i podkładów. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
7: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
0: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
8: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
0: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smoch-Woźniak.
9: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaje z tym grobem, zostaje z odebraną Olą.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i okolice Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak.
10: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do piątku. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
11: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
12: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
11: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
0: Na szczęście nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni nie są z niej. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów. To dalszych podwyżek na razie nie widać. Sytuację na rynku paliw sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
13: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
15: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
16: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
13: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
17: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Zonda Krypto jest niepotrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
18: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja Śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
0: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
19: Proste powiedzenie, nie kupicie tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć swego pieniądze.
0: Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy albo influencerzy, zaznacza twórca programu edukacji medialnej dla dzieci Anna Hacuś.
20: Bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami obiektywnymi. Tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój.
0: W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagranie wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Polscy siatkarze pewnie pokonali Portugalię w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023.
21: Obronią.
22: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
23: Tytuł będzie obroniony?
22: Jasne, że tak.
24: Oczywiście.
22: Bezwzględnie. Nawet o tutaj najmniejszy kibic, najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca. Dociągniemy i najlepsi Polacy.
23: A co przemawia za Polakami?
22: Konsekwencja. I to, że się im chce.
25: Polska górą. Damy radę.
26: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
0: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się wtedy z Izraelem. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie usłyszycie i zobaczycie rozmowę Jana Wróbla z publicystą Piotrem Semką. Minutę po 8 na antenie Vox FM 8 runda, podczas której m.in. dyskusja na temat zapowiadanych przepisów ograniczających zarobki lekarzy. Gościem Jana Wróbla będzie Maciej Konieczny z partii Razem.

0: FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

Mogę zapomnieć, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Przewodniczący. Od razu pierwsze pytanie. Wypisuje się Pan z koalicji rządowej?
2: Nie, nie wypisuję z koalicji rządowej.
1: Głosował Pan przeciwko Maciejowi Berkowi?
2: Jestem konsekwentny i wyszedłem do polityki po to, żeby uzdrowić zniszczony przez Prawo i Sprawiedliwość wymiar sprawiedliwości. Mimo, że chciałbym głosować na Macieja Berka, nie głosowałem na niego.
1: Myśli Pan, że Donald Tusk zrobił mu krzywdę, mówiąc publicznie, że to była jego prawa ręka?
2: Znaczy uważam, że mimo całej olbrzymiej wiedzy Maćka Berka, ze względu na to, że był ministrem, nie jest to dobra kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego, bo tylko zaogni to, co się w Trybunale Konstytucyjnym do tej pory działo.
1: Pytam pana też o to, czy wypisuje się pan z koalicji, bo zerkam na najnowszy sondaż. Polska 2050, 0,5% spadek poza Sejmem. No właśnie, to jest tak, że pańskie ugrupowanie tonie w tej chwili?
2: Ja widzę sondaże, widzę jak one wyglądają, natomiast ja uważam, że my bardzo dużo pracy merytorycznej wkładamy w pracę legislacyjną. Myśmy najwięcej jako Polska 2050 złożyli ustaw z laskiem marszałkowskiej, bo w ostatnim Sejmie to właśnie 70 ustawa, z czego prawie już 1/3 z tych propozycji jest obowiązującym prawem. To pokazuje, że pracujemy. Natomiast tak widać, że musimy jeszcze bardzo wiele pracy włożyć w to, żeby w 2027 roku dalej być na scenie politycznej.
1: A co na szczycie władzy w Polsce 2050 teraz się dzieje? Szymon Hołownia wraca, nie wraca?
2: Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem. Tak, wyraził swoją gotowość do piastowania funkcji przewodniczącego klubu. I tak jak mówię, uważam, że jeżeli podejmiemy taką strategiczną decyzję, bo to będzie decyzja stricte strategiczna dla naszego ugrupowania, dobra dla Polski 2050, dobra dla klubu parlamentarnego, ale dobra także w kontekście wyborów w 2027 roku, to podejmiemy ją wspólnie na klubie parlamentarnym.
1: A co mówi się o ewentualnej wspólnej liście przed tymi przyszłorocznymi wyborami? Pan byłby ponownie za wspólną listą z PSL-em?
2: Ja nie wykluczam żadnego scenariusza, bo ja uważam, że w polityce wszystkie scenariusze są możliwe. My z kolegami z PSL-u mamy bardzo wiele wspólnych mianowników, mamy bardzo wiele wspólnych celów. My się bardzo lubimy, więc taki scenariusz też nie jest wykluczony. Natomiast czy on dojdzie do skutku, no to będzie musiała być podjęta decyzja przed wyborami.
1: Ma pan poczucie, że rząd traktuje was jako równoprawnego koalicjanta w tej chwili?
2: Są pewne tarcia, natomiast my jesteśmy konsekwentni w dążeniu do swoich celów, o których mówimy. Na przykład drugi próg podatkowy. Ja pamiętam, jak podnosiliśmy kwestię podniesienia drugiego progu podatkowego. Było to konstatowane przez koalicję obywatelską, przez pana ministra, ale cieszę się bardzo, że nasza konsekwencja w tym zakresie była na tyle i nasza determinacja na tyle nakierowana na podwyższenie tego drugiego progu podatkowego, że udało się przekonać pana ministra do dobrych.
1: Straciliśmy połączenie na chwilę z panem przewodniczącym Ślizem, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050, ugrupowania, które według najnowszych sondaży znalazłoby się poza Sejmem. Pozwolę sobie państwu przytoczyć ten najnowszy wynik, jeśli chodzi o Polskę 2050. Zaledwie 0,5% poparcie z tego, co widzę, spadek o 0,3%. Przed Polską 2050 PSL i partia Razem, również poza Sejmem, ten próg 5% przekroczyłby Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, Lewica, Konfederacja, no i oczywiście partia główna opozycyjna, Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Pan przewodniczący Paweł Ślis ponownie z nami na łączach. Kłaniamy się ponownie, panie przewodniczący.
2: Przepraszam serdecznie za te warunki techniczne, które nas na chwilę rozłączyły.
1: Kłopoty techniczne zażegnane. Pan premier Donald Tusk dla pana jest rozczarowaniem w fotelu premiera, czy dobrze sprawuje urząd szefa rządu?
2: Znaczy ja bardzo bym chciał zmian w prawie, w wymiarze sprawiedliwości. Bardzo, bardzo chciałbym zmian w kodeksie postępowania karnego. Mam też parę celów zmian w kodeksie postępowania cywilnego czy w samych procedurach. Natomiast no, mamy pewne utrudnienia i wynikają one także z tego, że w fotelu prezydenta jest osoba, która nie chce naprawiać wymiaru sprawiedliwości, która nie chce uporządkować Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, rozliczyć nominacje sędziowskie, które były nominacjami politycznymi. Widzimy, że ten problem za czasów poprzedniej kadencji istniał i był, bo przecież z ostatnich doniesień, chociażby zawiadomienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią prezes Julię Przyłębską, pokazuje, że niestety upolitycznienie tego wymiaru sprawiedliwości przez PiS było przeogromne. No i to są rzeczy, które uważam, że ten rząd no, nie daje rady rozwiązać, ale ma na drodze też pewne kłody, które są rzucane przez Pałac Prezydencki i przez obecną opozycję.
1: No właśnie, bo Trybunał Konstytucyjny znowu wywołuje taką burzę, mam wrażenie, i kolejny spór między małym a dużym pałacem, jak to się mówi. Pana zdaniem w ogóle odpolitycznienie Trybunału rzeczywiście jest możliwe, bo to wie pan, mówimy teraz o polityce, o tym, że Donald Tusk w pewnym sensie powiela błędy swoich poprzedników, ale jaki jest wobec tego pana pomysł? Pan, że tak powiem, w cudzysłowie siedzi w tych tematach związanych z prawem, sprawiedliwością jako partią, ale z prawem, przecinek, sprawiedliwością jako, jako członek komisji sejmowej. Jaki jest pomysł na odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, pomysł Pawła Śliza?
2: Zacznijmy od tego, że historycznie do Trybunału Konstytucyjnego bardzo często przychodzili posłowie, senatorowie, politycy i nigdy nie było problemu z upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego. Niestety 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziło do tego, że upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego osiągnęło niespotykane efekty. No, mamy towarzyskie odkrycie roku, czyli panią sędzię Julię Przyłębską, o której słyszymy, zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Mieliśmy panią sędzię Pawłowicz, która potrafiła flagę Unii Europejskiej nazywać szmatą, do niektórych mówić, żeby zamknęli, i tutaj pozostawię trzy kropki i tak jak mówi pan prezes, więc mamy pana Piotrowicza, który z prosto z ław poselskich uprawiał politykę w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy pana sędziego Święczkowskiego, który no, pokazuje, że polityka w Trybunale Konstytucyjnym to jest dla niego codzienność. Mamy fakty, mamy orzeczenia, mamy postanowienia zabezpieczające w sprawach, które były niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli na przykład komisje śledcze, fast track we wnioskach poselskich, jeśli chodzi o komisje śledcze i próba blokowania prac komisji śledczych. Potem próba zablokowania wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wyobraźcie państwo sobie to, że za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego politycy chcieli uniemożliwić wybieranie sędziów na podstawie ustawy, którą samą uchwalili, no ale dzięki Bogu Trybunał Konstytucyjny był tak niekompetentny, że nawet podstawę prawną pomylił i to orzeczenie nie znaczyło nic w obrocie prawnym i mogli się spokojnie wybrać sędziów do KRS-u.
1: Do tego, o czym pan mówi, odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Posłuchajmy.
0: Się, dlaczego tak bezczelnie, zuchwale i szybko Tusk chce przejąć Trybunał Konstytucyjny? Nigdy nie było tak, nigdy, że członek rządu bezpośrednio przechodzi do Sądu Konstytucyjnego. Odpowiedź jest prosta. Chce załatwić trzy najważniejsze sprawy. Po pierwsze, zalegalizować małżeństwa homoseksualne i adopcję przez nich dzieci. Zresztą już próbują to robić. Trybunał ma to klepnąć ostatecznie. Po drugie, mają klepnąć wszystkie nowe rozwiązania klimatyczne. Przypomnę, że obecnie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego nie chcą publikować, który każe wyrzucić ETS. Chcą to naprawić. I trzecie, ograniczyć uprawnienia prezydenta. Zresztą tego jakoś specjalnie nie ukrywają.
1: Zgadza się pan z aż tak mocnymi zarzutami, że Donald Tusk chce upolitycznić na swoje potrzeby, na potrzeby swojego ugrupowania Trybunał Konstytucyjny?
2: Trybunał Konstytucyjnego bardziej upolitycznić niż Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło, nie da się. Ja dlatego podałem te przykłady, bo chciałem pokazać, że do pewnego czasu politycy, którzy mają rzeczywiście dużą wiedzę, mieli dużą wiedzę i wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego, potrafili oddzielić politykę od niezawisłości sędziowskiej. I dopiero za czasów PiSu ci wszyscy politycy, którzy przyszli do Trybunału Konstytucyjnego, pokazali, że nie mają tej zdolności, nie mają tej umiejętności. A jeżeli chodzi o pana prezydenta, to chcę zwrócić uwagę, że pan prezydent do dnia dzisiejszego nie odebrał ślubowania od czterech sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, nie podając zupełnie powodów, dlaczego tego nie dokonał, nie dając merytoryki w tym zakresie. Nie, bo nie. Przyjmuje sobie prorogatywy, które nie wynikają z żadnych przepisów, nie wynikają one z konstytucji. Nie ma prawa pan prezydent podejmować takich decyzji. Ja pamiętam tamką sytuację, kiedy jeszcze prezydentem był pan prezydent Lech Kaczyński, który też przez ponad 70 dni nie chciał przyjąć ślubowania od jednej sędzi Trybunału Konstytucyjnego wybranej przez sąd, po czym powiedział, że mimo rozmów, mimo namawiania, że pani sędzia zrezygnowała z mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ona nie zrezygnowała, więc on nie ma innej możliwości prawnej, jak przyjąć ślubowanie. Po prostu zachował się jak państwowiec w tym wypadku. Umiał to zrobić, natomiast pan prezydent Nawrocki nie umie tego zrobić, nie umie unieść się ponad spór polityczny, ponad upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to jest ostatni wentyl bezpieczeństwa dla Prawa i Sprawiedliwości, który w takich newralgicznych momentach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość może się bronić swoich polityków przed odpowiedzialnością karną za niecne czyny, których się dopuścili, ten Trybunał Konstytucyjny ma im iść z pomocą. Jest to niesłychanie przykre, ponieważ ja uważam, że ten najważniejszy sąd powinien być wolny, zupełnie wolny od polityki. Nie, my nie chcemy upolitycznić Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę, cała szóstka sędziów, którą ostatnio, nawet siódemka, przepraszam, została wybrana, są to ludzie z olbrzymim doświadczeniem. Są to profesorowie, są to sędziowie, są to ludzie, którzy zjedli na wymiarze sprawiedliwości zęby, którzy wiedzą, jak wygląda legislacja. I proszę zwrócić też uwagę, ja pamiętam wybór tych sześciu sędziów, tam kompetencje były od prawa karnego po nowoczesne technologie. Więc to pokazało, jakich ludzi kierujemy do Trybunału Konstytucyjnego. Z jakim doświadczeniem, z jakim backgroundem, bo popatrzmy, nowe technologie, AI, jest niezwykle potrzebna, bo w tym dzisiejszym świecie ona będzie codziennie. I taki człowiek poszedł do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Adam Andruszkiewicz z Kancelarii Prezydenta odniósł się do sprawy wybrania Macieja Berka przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy opinii z tak zwanego Dużego Pałacu.
3: Nie ma nigdzie określone w żadnej ustawie, ani zasadniczej, ani nawet podstawowej, w żadnym akcie normatywnym, jaki czas ma pan prezydent na podejmowanie takiej decyzji, jak przyjmowanie ewentualnego ślubowania od osób wybranych przez Sejm na dane funkcje. I pani tutaj poseł wspomina te osoby, które zamiast poczekać na swoją kolej, zamiast generalnie przekonać pana prezydenta do tego, żeby przyjąć ślubowania, to wybrały jakiś show, jakiś taki, nie wiem, kabaret złożenia ślubowania przed panem marszałkiem Czerzastym, do którego pan marszałek Czerzastych nie ma żadnych prerogatyw. No proszę mi wskazać, w którym miejscu konstytucji lub jakiejkolwiek ustawy jest napisane, że marszałek Sejmu przyjmuje ślubowanie od przyszłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie występuje nic takiego.
1: To wracając, panie przewodniczący, do tego ślubowania, o którym mówił pan Adam Andruszkiewicz, przyjętego przez Włodzimierza Czarzastego. Jak pan to odebrał? Bo tutaj prawa strona sceny politycznej nie pozostawia suchej nitki na tym sposobie odebrania ślubowania.
2: Że pan prezydent nie ma prerogatywy, żeby decydować, który sędzia ma być sędzią, który nie, nie odbierając ślubowania. Ja pragnę zwrócić uwagę, że te ustawy, które wprowadzał Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, jak również też Konstytucja, w sposób jednoznaczny wskazują, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest się od chwili wyboru przez Sejm. Tam jest takie zdanie, które mówi, że jeżeli sędzia odmówi złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zrzeka się mandatu. To pokazuje, że tym sędziom się jest od chwili ślubowania. Ja pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pałac Prezydencki tak wybiera sobie interpretację, która najbardziej im pasuje. Jeżeli byśmy poszli takim tokiem rozumowania, to pan prezydent mógłby kształtować także Radę Ministrów, bo przecież powołanie, odwołanie, które by dokonywał pan prezydent, który musiałby podjąć pan prezydent poszczególnego ministra, mógłby powiedzieć, a to ja za miesiąc, za dwa, za trzy, za pięć. No tak to nie wygląda. Pan prezydent powinien podjąć te czynności niezwłoczne, czyli bez zbędnej zwłoki.
1: Pozostawmy kwestię Sądu Konstytucyjnego, panie przewodniczący, na chwilę, ale też muszę do pana skierować pytanie jako do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o już nie kwestię sądownictwa, ale o kwestię ścigania przestępców. Pan zgodziłby się z takim twierdzeniem, że prokuratura pod przywództwem Waldemara Żurka jest upolityczniona i też działa na zlecenie Donalda Tuska?
2: Prokuratura ma wykonywać czynności śledcze, prokuratura ma prowadzić postępowania przygotowawcze i takie postępowania prowadzi. Pamiętajmy o tym, że stosowanie poszczególnych środków zapobiegawczych jest, jeśli chodzi o areszt, jest spoczywa na sądzie. A ja na przykładach pokażę, że polski wymiar sprawiedliwości funkcjonuje prawidłowo. Prokuratura skierowała wniosek o aresztowanie pana posła Romanowskiego. Kto nie zastosował aresztu? Sąd. Sąd uchylił stosowanie aresztu wobec pana posła Mateckiego. Kto uchylił areszt wobec księdza O, który był wielkim beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości? Sąd. Kto uchylił areszt wobec pań pracownic Ministerstwa Sprawiedliwości działających w ramach Funduszu Sprawiedliwości? Sąd. To pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości funkcjonuje prawidłowo i na straży tej niezależności i niezawisłości stoi sąd.

0: im leży. Mamy teraz wielką aferę Zonda Krypto.
1: No właśnie, a propos. I tutaj mamy Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej, który broni jednocześnie jednego z głównych podejrzanych, jak mówią śledczy. Nie gryzie się to panu?
0: Ale ja już się na ten temat bardzo długo wypowiadałem. Zresztą na swoich mediach społecznościowych pokazałem film, w którym tłumaczę, na czym polega zawód adwokata. My mamy bronić człowieka nieczynu jako adwokaci i my to robimy. Jeszcze raz podkreślam, gdyby do mnie, do mojej kancelarii przyszedł nawet Zbigniew Ziobro i mówi: panie mecenasie, ja ufam pana kompetencje, chciałbym, żeby pan bronił mnie jako adwokat. Ja bym się podjął tej obrony i bym bronił z pełnym zaangażowaniem, mimo że mam zupełnie inne poglądy niż Zbigniew Ziobro. Zupełnie inne postrzeganie podejścia do polityki, do wymiaru sprawiedliwości, do kształtowania wymiaru sprawiedliwości. Jako adwokat broniłbym człowieka.
1: Czyli adwokat pana Romanowskiego też robi swoją robotę?
0: Myślę, że oczywiście nie będę konstatował działań mojego kolegi korporacyjnego. Mam pewne wątpliwości do pewnych działań, które jeżeli się potwierdzą, bo one się potwierdziły na razie tylko i wyłącznie w przestrzeni medialnej, nie przystoją wykonywaniu zawodu adwokata, bo nie wszystko nam wolno robić. No my nie możemy pomagać w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości, bo my nie mamy ochronić człowieka przed tym, żeby on odpowiedział karnie. Mamy bronić w taki sposób, żeby przepisy, które mają być zastosowane, zostały zastosowane w sposób adekwatny do czynu, lub jeżeli rzeczywiście klient nie wypełnił znamion czynu zabronionego, został uniewinniony. Natomiast jeżeli były podejmowane jakiekolwiek działania zmierzające do tego, żeby pomóc w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości, no to myślę, że tutaj przekraczało to już pewien zakres naszej działalności jako obrońcy, jako adwokaci.
1: Jest kolejne śledztwo a propos ucieczki za granicę. Tym razem prokuratura chce wyjaśnić, czy ktoś pomagał i kto pomagał Zbigniewowi Ziobro w wyjeździe za ocean. Jak pan ocenia ten ruch śledczych? To jest dobre, że no, chcą wyjaśnić tę sprawę i po drugie, jak pan uważa, jak takie śledztwo może się skończyć?
0: Panie doktorze, nie jestem w stanie powiedzieć, jak się śledztwo skończy, bo nie wiem, jaki jest materiał dowodowy, ale jeżeli śledczy postanawiają podjąć jakieś działania w związku z jakąś sytuacją, czyli w tym wypadku ucieczką Zbigniewa Ziobro za granicę do Stanów Zjednoczonych, to najwidoczniej mają jakieś co najmniej poszlaki wskazujące o tym, że mogą dojść do popełnienia czynu zabronionego, że mogą dojść jakiegoś pomocnictwa w zakresie uniknięcia tej odpowiedzialności karnej. Ja słyszę nazwiska, które tam się przewijały. No teraz jest działanie organów ścigania, żeby tą sprawę wyjaśnić. Po to przeprowadzamy dowody procesowe, żeby określić, czy doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego, czy nie. Ja pragnę zwrócić uwagę, że w postępowaniu karnym to nie jest tylko tak, że mamy jakieś tylko i wyłącznie jedne zeznania świadka koronnego, czy małego świadka koronnego. Te zeznania świadka koronnego organy ścigania muszą potwierdzić także innym materiałem dowodowym. Jeżeli one potwierdzą, że te zeznania są wiarygodne, bo mają inne dowody w tym zakresie, które potwierdzają to, co mówi świadek korony, no to podejmują potem kolejne czynności procesowe. I w tym wypadku, akurat w przypadku Zonda Krypto, te czynności zostały poczynione przez prokuraturę, bo zostały skierowane wnioski o tymczasowy areszt. I co sąd w takich sytuacjach robi? Sąd może stosować ten środek zapobiegawczy w postaci aresztu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego, czyli określa materiał dowodowy. Te dowody są na tyle mocne, że no, jest prawdopodobieństwo ograniczone z pewnością, że czyn zabroniony został popełniony i dopiero wtedy może lub nie stosować tymczasowy areszt. Jeżeli chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobro, to akurat ja wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowe aresztowanie bardzo szczegółowo przeczytałem. On jest bardzo merytorycznie, dobrze przygotowany, również na poziomie dowodowym. Są wskazane dowody, które w niniejszej sprawie są. Tam mamy nie tylko zeznania osoby, która pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości i składa depozycję w tym zakresie, ale mamy także szereg innych dowodów, które wskazują, że te wyjaśnienia są prawdziwe, one zostały potwierdzone, więc myślę, że Zbigniew Ziobro ma się czego obawiać. Jak widzimy, kolejne jakieś wątpliwości wypływają na światło dzienne. Jeżeli ja ostatnio na sali plenarnej usłyszałem, że Zbigniew Ziobro mówi, że jak wróci do władzy, to gotowy jest ukręcić łeb w sprawie. Jeżeli ja słyszę, że za miliony można było kupić sobie ułaskawienie, to mnie jako adwokata i posła to przeraża. I najważniejsza rzecz, w postępowaniu karnym taką jedną z koronnych zasad jest zasada follow the money, czyli idź za pieniędzmi. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy depozycję świadka, który mówi o pieniądzach.

0: pieniądzach, że mają być odpowiednia kwota przekazana. Follow the money.
1: Panie przewodniczący, w tej sprawie mamy też zawiadomienie do prokuratury w sprawie ujawniania tych fragmentów zeznań. To opozycja bodajże takie kroki podjęła, ale jeszcze podsumowując te wątki prawno-śledcze, chcę pana poprosić o kilka zdań podsumowania w kwestii, która też podzieliła opinię publiczną. To jest wątek poboczny, nie dotyczy wielkiej polityki, ale kwestia interesująca. Były szef wywiadu trafił do więzienia na 2 tygodnie. Jedni mówią, że to absolutny skandal, drudzy mówią, nie ma świętych krów. A pan co by powiedział?
0: Panie redaktorze, proces karny to nie jest proces, który jest toczony w tajemnicy. Jeżeli została orzeczona jakaś kara, tam chyba nawet była sytuacja taka, że to była po wyroku sądu, ta kara została, to była zastępcza kara, a nie kara samego więzienia, bo to było 14 dni. No, ja jako osoba, która wykonuje ten zawód, wielokrotnie spotyka się z taką sytuacją, że mój klient, nie wiem, nie płaci grzywny, nie chodzi na prace społeczne, no bo został prawomocnie orzeczony wyrok przez sąd, no to konsekwencją tego jest zamiana tej kary, na przykład na karę, na zastępczą karę aresztu, i taka kara została wykonywana. No, nie ma świętych krów. Zbigniew Ziobro sam mówił, nie ma świętych krów. Nikt nie będzie ukrywał się nad ciepłych piaskach mórz.
1: To wróćmy, panie przewodniczący, jeszcze do polityki związanej z Polską 2050, bo kończy nam się czas, a jeszcze chcę pana zapytać o pewne ważne wątki związane właśnie z pańskim ugrupowaniem. Co by pan powiedział wyborcom, którzy głosowali na państwa i widząc te wszystkie zamieszania związane z szefowaniem w Polsce 2050 i tak dalej, dlaczego mieliby jeszcze raz państwu zaufać? Jak pan chce odbudować to zaufanie, żeby znaleźć się powyżej progu, o którym mówiliśmy, jeśli chodzi o sondaże?
0: Bo uważam, że jesteśmy wyrazistym centrum. Bo uważam, że tą inicjatywę legislacyjną, którą wykonujemy w ramach Sejmu, to jest inicjatywa legislacyjna, która pomaga ludziom. Już powiedziałem, 70 projektów ustaw, 20 jest obowiązującym prawem, czyli pokazujemy, że potrafimy pracować, słuchać. Jest projekt dotyczący tymczasowego aresztowania z takich prostych, takich rzeczy, których ja brałem cały czas udział. Mamy projekt taki życiowy, prosty, pełnomocnictwo pocztowe. W dzisiejszych czasach na przykład w imieniu babci mogę sprzedać cały dom, cały jej majątek, ale nie mogę odebrać z poczty postanowienia z ksiąg wieczystych o tym, że te zmiany w księgach wieczystych nastąpiły, bo muszę mieć specyficzne pełnomocnictwo podpisane na poczcie lub w obecności listonosza. My to chcemy zmienić. To są takie rzeczy, które spotykamy się w dniu codziennym z problemami i te zmiany próbujemy zrobić. Ja wiem, że bardzo wiele rzeczy nie udało nam się dowieść. Ta koalicja jest bardzo zróżnicowaną koalicją, więc żeby...
1: A propos, a koalicja doprowadzić... z rządem państwu szkodzi?
0: My umawialiśmy się z Polakami na odsunięcie PiS-u od władzy. Na początku kadencji PiS oferował nam apanaże, góry wspaniałych możliwości, łącznie z premierem, łącznie z niemal wszystkimi możliwymi ministerstwami, żeby tylko zdać przy władzy. Natomiast my zachowaliśmy się lojalnie i odpowiedzialnie. Nie. Dbaliśmy o to i obiecaliśmy Polakom, odsuniemy Prawo i Sprawiedliwość od władzy i to zrobiliśmy. Tak, w koalicji rządowej czasami ciężko pewne rzeczy wynegocjować, ale taka kropla dąży skałę. Jeszcze raz podkreślę, sprawa drugiego progu podatkowego. Cieszę się, że o tym mówimy. Cieszę się, że udało się przekonać pana premiera i ministra finansów.
1: A jeśli sondaże będą takie złe, uważa pan, że powinniście pójść inną drogą niż koalicja z rządem, z Donaldem Tuskiem?
0: Tą decyzję będziemy podejmować w ramach zarządu partii, w ramach struktur naszej partii, w jaki sposób iść do wyborów. Ja uważam, że bez Polski 2050, bez takiego wyrazistego centrum, bez innej wrażliwości, którą chcemy dotknąć wyborców, nie mamy możliwości zadbania o to, żeby obecna koalicja dalej była przy władzy i w 2027 roku wróci Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z Konfederacją. Bój się Boga z Konfederacją Grzegorza Brauna.
1: To wróćmy jeszcze do postaci samego lidera, twórcy Polski 2050, Szymona Hołowni. On dzisiaj jest dla państwa obciążeniem, czy raczej szansą rzeczywiście na odbudowanie tego zaufania i wyższej pozycji w sondażach?
0: Ja myślę, że zarówno Szymon Dworniak, jak i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz są bardzo ważnymi ogniwami w naszej partii. My też w naszej partii mamy pewne inne wrażliwości, dostrzegamy inne problemy, które są. Szymon Dworniak dostrzega inne, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostrzega inne. Ja liczę na to, że uda nam się wspólnie dojść do takiego celu, że przekonamy wyborców, że mimo, że istnieją pewne spory, istnieją pewne różnice zdań, ale to jest tak jak w małżeństwie, to jest tak jak w życiu codziennym, to jest tak jak wśród przyjaciół. Możemy się różnić, ale razem mamy jakiś wspólny cel. To jest tak jak w przedsiębiorstwie, jak jest dwóch wspólników. Czasami widzimy wizję rozwoju naszego przedsiębiorstwa inaczej, ale wiemy o tym, że musimy umieć wspólnie je ciągnąć do przodu, bo tylko tak rozwiniemy nasz biznes.
1: Pan mówi, jest konflikt personalny, znaczy nie ma konfliktu personalnego, o to chcę pana zapytać, czy jest konflikt personalny? Mówi pan, że są normalne relacje, jak w każdej rodzinie, jak w małżeństwie, no ale czy jest tak, że to zamieszanie, też niedawne historie związane z ewentualnym wejściem Szymona Hołowni do rządu, to jakoś męczą państwa, obciążają Polskę 2050, wyborcy to widzą?
0: Ja wiem, że wyborcy to widzą i uważam, że to powinno zostać przecięte w sposób jednoznaczny i zostanie to wkrótce przecięte w sposób jednoznaczny.
1: Paweł Ślis, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Bardzo panu dziękuję. Tu stawiamy kropkę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do południa potrwa piątkowy protest maszynistów. Może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury w związku z protestem, który organizuje Związek Zawodowy Maszynistów. Od północy pociągi mogą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Pierwotnie protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Podróżni mają do dyspozycji komunikację zastępczą. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Tymczasem prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Podstępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
0: Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
4: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Tymczasem minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdów na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów?
5: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
6: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
5: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
6: Standard się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
5: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
0: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. PKP oszacowało już straty po wypadku. To 3 miliony złotych na naprawę ponad kilometra sieci trakcyjnej, 400 metrów torowiska i podkładów. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
7: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
0: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 złotych zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd